0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Mościerz, zapraszam. W codziennych uczynkach dobra, zwykłej ludzkiej życzliwości, ufności pokładanej w Bogu ukryta jest wielka siła, mówił biskup tarnowski Andrzej Jerz na rozpoczęcie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Msza święta na placu katedralnym zainaugurowała 9-dniowe rekolekcje w drodze pod hasłem Posłani. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło z Tarnowa w poniedziałek 17 sierpnia w kierunku Jasnej Góry. Kolejne osoby mogą jeszcze dołączyć do tych grup. Biskup Andrzej Jerz mówił w homilii, że modlitwa i pielgrzymie utrudzenie wpływają twórczo na przemianę świata, aby stawał się lepszy.
3: W codziennych uczynkach dobra, zwykłej ludzkiej życzliwości, ufności pokładanej w Bogu, ukryta jest wielka siła. Nie dzierżymy w naszych rękach takiej władzy, która spektakularnie zmieniałaby obraz świata. Jednak każda z nas może pielęgnować małe pola dobra, które zostały nam powierzone. Uczmy się wciąż naśladować Jezusa Chrystusa, który zwyciężył przez miłość, stając jednocześnie frontem do rzeczywistości ludzkiej słabości, grzechu.
2: Na szlaku jest dużo rodzin z dziećmi. Na pielgrzymkę wybrało się małżeństwo spod Krakowa, Róża i Michał, z 7 dzieci. Najstarszy syn ma 16 lat, a najmłodsza córka 11 miesięcy.
4: Ja pochodzę z Limanowej, więc jako młoda dziewczyna byłam 3 razy, a z całą rodziną pielgrzymowaliśmy z pielgrzymką krakowską. No ale w tym roku pojechaliśmy do Medjugorje, też tak rodzinnie, więc byliśmy na Mladifeście, wtedy jest właśnie pielgrzymka krakowska i nie mogliśmy pójść. No i stwierdziliśmy, że skoro na krakowską nie możemy, no to spróbujemy na tarnowskiej, chociaż tarnowska to większe wyzwanie.
5: Jestem pełen zapału, trochę zmęczony, bo krótko dzisiaj spałem. To wszystko jest na plus, bo to im większy trud, tym większa łaska, więc mam nadzieję, że te łaski będziemy w stanie przyjąć i może nie tylko dla siebie, ale też dla innych je wymodlić, wyprosić.
6: Byłeś już na pielgrzymce?
7: Tak, byłem. Kilka razy.
6: Bardzo dobre nastawienie. Pewnie macie dużo intencji?
7: Za rodzinę, za kolegów.
2: Tarnowianie pożegnali pielgrzymów zmierzających przed oblicze Czarnej Madonny. Mieszkańcy regionu, którzy żegnali ich przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie, przyznali, że towarzyszy im wielkie wzruszenie, a niektórym także ogromny smutek, że z różnych powodów nie mogą pójść razem z pielgrzymami.
8: Nie idę w tym roku, byłam 6 razy, ale tak się złożyło, że nie idę. I jak widzę, jak oni idą, no to po prostu płakać się chce, bo jest cudowne. Cudowna atmosfera i oddajemy wszystko, co chcemy Matce Bożej. I całym sercem jestem z nimi.
9: Ja chodziłam długo, moja córka chodziła i dlatego przyszliśmy pożegnać i mamy jeszcze trochę znajomych. A poza tym przyszliśmy się z nimi pomodlić.
2: Ile razy pani była na pielgrzymce?
9: 18.
2: Dla kogo te róże?
10: Dla pielgrzymów oczywiście. Kiedyś zdarzyło mi się być 3 razy na pielgrzymce. No w tym roku żałuję bardzo, że się nie udało, być może w przyszłym roku. Mam taką nadzieję. Więc to z takiego sentymentu, no i podziwiam ich za to, że są wytrwali, że po pierwsze chce się im iść, bo to jest ogromny trud. No i mam nadzieję, że te moje intencje gdzieś też tam zaniosą.
2: Na placu katedralnym w Tarnowie zabrzmiała piosenka, która będzie towarzyszyć uczestnikom 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę pod hasłem Posłani. Słowa napisał ksiądz Maksymilian Lelito, a muzyka to dzieło pielgrzymkowej grupy numer 13. W studiu pielgrzymkowym na antenie Radia RDN Małopolskiej RDN Nowy Sącz gościli ksiądz Piotr Obrzut, który jest autorem muzyki, i Weronika, jedna z wokalistek, która zaśpiewała na żywo refren tej piosenki.

0: Obficie.
1: Posłanie kojarzy się z pewnym dynamizmem. To musi być ten utwór energiczny, a przede wszystkim refren, żeby był łatwy do zapamiętania, żeby to wpadało w ucho. I tak właśnie Weronika przed chwilą zaśpiewała. Myślę, że to będzie wiele osób nuciło.
2: Ta piosenka to jest takie wezwanie do tego, że jesteśmy posłani nie tylko w trakcie tej naszej pielgrzymki, ale również w życiu codziennym. Właśnie do tego, aby nieść tą radość Bożą, pielgrzymkową, szczęście, którym Pan Bóg nas obdarza.
3: Piosenka będzie emitowana na dłuższych postojach i przypominać o haśle rekolekcji W drodze posłani. A przed pielgrzymami 9 dni drogi, ponad 200 km, pątnicy dotrą do Częstochowy 25 sierpnia. Biskupi przemyscy jednoczą się w modlitwie za ofiary wypadku na Węgrzech, rannych oraz ich rodziny. Zapewnił o tym rzecznik prasowy archidiecezji przemyskiej ksiądz Bartosz Rajnowski.
4: Biskupi przemyscy jednoczą się ze wszystkimi, których ten tragiczny wypadek w jakikolwiek sposób dotknął, zwłaszcza tych, którzy w tym wypadku stracili swoich bliskich. Ta modlitwa będzie płynąć w najbliższych dniach, a również jeżeli będzie taka potrzeba, to po ustaleniach niezbędnych przez władze państwowe będziemy starali się w miarę możliwości i w miarę potrzeb z taką pomocą inną też służyć.
3: Zapewnienie o modlitwie skierował też przewodniczący episkopatu oraz biskupi rzeszowscy. W wypadku na północnym wschodzie Węgier zginęło 12 obywateli Polski. Do zdarzenia doszło z soboty na niedzielę około 1 w nocy na autostradzie M3. Polski autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Wiózł pielgrzymów z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje. W niedzielę 16 sierpnia zmarł ojciec Janusz Dyrek, redemptorysta. Msza święta żałobna w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu będzie celebrowana we wtorek 18 sierpnia o godzinie 15. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w środę 19 sierpnia o godzinie 13 w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie.
5: To były informacje z życia kościoła.

0: Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za łaskę życia. Stworzyłeś mnie z taką miłością i utrzymujesz mimo mych błędów, ponieważ jesteś łaskawy. W szczególności dziękuję Ci teraz, że raczyłeś zachować mnie tej nocy i obdarzasz nowym dniem życia, abym Ci służył i wielbił Twe imię.
1: Dziękuję Ci, Synu Boży. Ileż to razy trudy Twego życia i cierpienia Twej śmierci zachowały mnie od zła i niewierności. Tobie również zawdzięczam wszystkie dobra, jakie są w Kościele. Jezu, prowadź mnie dziś w wierności Twoim przykazaniom.
0: Duchu Święty, bądź Ty sam natchnieniem i wykonawcą naszych postanowień i nie dopuść, byśmy się stali burzycielami tego, co święte i doskonałe. Chcemy iść dziś za Tobą, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
1: Aniele, stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie dziś, abym wypełniał to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i z wszystkimi aniołami i świętymi wychwalał Go swoim życiem i swoją codziennością.
0: Tym zaś, którzy nie doczekali zorzy poranka, ukaż, Panie, swoje pogodne oblicze, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: O mój Boże. Popularność reality show nie słabnie. Oczywiście, pomimo nazwy, programy te nie przedstawiają wiernie rzeczywistości. Mimo to wciąż przyciągają widzów. Na pewno kojarzysz programy o metamorfozach pokojów, ogrodów czy domów przeprowadzonych w ciągu jednego weekendu bez wiedzy właściciela. Później ci właściciele wracają, a skierowane na nich kamery rejestrują ich reakcje. I jak brzmi ta reakcja w 9 przypadkach na 10? O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże! A to wszystko z powodu pokoju albo ogrodu. O mój Boże! Łamie mi to serce, kiedy o tym myślę. Gdybyście tylko wiedzieli, co mówicie. Gdybyście tylko wiedzieli, że kiedy wypowiadamy te słowa, powtarzamy słowa samego Boga. Jezus, umierając na krzyżu za Ciebie i za mnie, wykrzyknął: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I kiedy Ty i ja zwracamy się tymi słowami do Boga, poruszają Go one tak głęboko, że nie da się tego opisać, co On wtedy czuje. O mój Boże!
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Konstancjusz, oficer armii rzymskiej, stacjonujący w Brytanii. Święta Helena zajęła się wychowaniem jego syna Konstantyna. W roku 293 Konstancjusz został cesarzem rzymskim. Objął także rządy nad Galią i Brytanią. W zamian za uzyskanie tych zaszczytów zmuszono go, by opuścił świętą Helenę i poślubił Teodorę, pasierbicę cesarza Maksymiana. Święta Helena nie była w tym czasie chrześcijanką. Kiedy jej syn Konstantyn odniósł cudowne zwycięstwo nad swym poprzednikiem i doszedł do władzy, przyjęła chrześcijaństwo. Gorliwie spełniała praktyki religijne, ze wszystkich sił dążąc do doskonałości w wierze. Konstantyn ogłosił ją cesarzową, otaczał ją zawsze wielką czcią, czemu między innymi dał wyraz, każąc wybić monety z wizerunkiem macochy. Mimo iż obdarzona tak wysoką godnością, święta Helena nie wahała się uczestniczyć we mszach świętych wraz z poddanymi. Swoje obfite dobra przeznaczała na dzieło miłosierdzia wśród biednych i budowę kościołów. Kiedy cesarz postanowił wznieść kościół na górze Kalwarii, święta Helena, chociaż miała wówczas 80 lat, chciała osobiście zobaczyć wykonane prace. Wyruszyła do Jerozolimy, mając nadzieję, że znajdzie tam święty krzyż. Przeprowadzono wykopaliska i znaleziono 3 krzyże. Obok jednego z nich leżała tabliczka z napisem, na nim zaś widniały ślady gwoździ, co wskazywałoby, że był to najprawdopodobniej krzyż naszego Zbawcy. Święta Helena zbudowała 2 wspaniałe kościoły, jeden na górze Kalwarii, a drugi na górze Oliwnej. W czasie podróży na wschód ozdobiła ku czci świętego Lucjana miasto, któremu Konstantyn nadał później nazwę Helenopolis. Podróż tę święta Helena upamiętniła także niezliczonymi dziełami miłosierdzia, dając wszędzie przykład swoich cnót. Umarła w Rzymie w sierpniu roku 327, w 20 roku panowania syna. Konstantyn urządził jej wspaniały, uroczysty pogrzeb, po czym kazał wznieść pomnik ku jej czci.
1: Kto słucha, nie błądzi.
2: 18 dzień sierpnia w kalendarzu, wtorek 20 tygodnia zwykłego. O poranku wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 2003 roku do domu ojca odszedł ksiądz Józef Podolański, w 2021 ksiądz Józef Bukowiec. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Słuchajcie, Radio Arden Małopolska i Arden Nowy Sącz. 23 minuty mamy po godzinie 6. Już za chwilę przeniesiemy się na trasę 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, skąd transmitować będziemy mszę świętą. A mszę świętą będziemy transmitować dziś o poranku z zabawy. Tam część B.

0: Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Zbliża się godzina już 6.30. My za chwilę przeniesiemy się na trasę pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Przeniesiemy się do Zabawy. Skąd transmitować będziemy mszę świętą? W Zabawie dziś część B, czyli my grupy od 14 do 26. A mszy świętej o 6.30 będzie przewodniczył i homilię wygłosi biskup Leszek Leszkiewicz.

drugim dniu naszych rekolekcji w drodze gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusa w zabawie, aby umocnić się Bożym Słowem i Ciałem Pańskim. Ewangelia dzisiejsza przypomni, że pójście za Jezusem wymaga nieraz wyrzeczenia, ofiary, zostawienia tego, co daje pozorne poczucie bezpieczeństwa. Pan Jezus jednak zapewnia, że każda ofiara złożona z miłości do Niego przynosi obfite owoce. Przykład daje nam błogosławiona Karolina. Otaczamy dzisiaj modlitwą wszystkich małżonków, a w sposób szczególnie narzeczonych Konstancję i Krzysztofa, którzy dzisiaj zawrą sakramentalny związek małżeński. Witamy i gratulujemy tej decyzji. W czasie przysięgi małżeńskiej wszyscy małżonkowie obecni tutaj na pielgrzymce podadzą sobie prawe dłonie i będą w ciszy serca wspominać to piękne wydarzenie, które zbliżyło ich do Boga i do siebie. Powołanie do życia małżeńskiego jest codziennym kroczeniem za Jezusem poprzez wierność, wzajemną służbę, szacunek do siebie, przebaczenie i ofiarną miłość. Módlmy się dziś gorąco, by Pan Jezus umacniał wszystkie rodziny, aby były miejscem wzrastania w wierze, nadziei, miłości oraz by powołane do odważnego świadectwa głoszenia Ewangelii radości i pokoju nigdy się nie poddawali. Z wdzięcznością powierzmy Bogu nasze intencje, rozpoczynając sprawowanie Najświętszej Ofiary i prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie księdza biskupa Leszka Leszkiewicza, którego serdecznie witamy i pozdrawiamy. Jest z nami rekolekcjonista 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak, który otrzyma teraz od księdza biskupa stółę pielgrzymkową jako znak posłania i legitymację pielgrzyma od dyrektora na pamiątkę tego wspaniałego wydarzenia. Niech nas prowadzi ku niebu.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Pokój z wami.
1: I z duchem twoim.
2: Siostry, bracia, na początku Eucharystii uświadommy sobie, że w czasie tej mszy świętej Pan Jezus modli się. Zanosi swoje modlitwy do Boga Ojca, patrząc na nas wszystkich i prosi za nami. I to jest modlitwa, która Pana Jezusa bardzo wiele kosztuje, bo w tej modlitwie uobecnia się Jego męka, Jego agonia, Jego śmierć. I ta modlitwa jest potrzebna nam, potrzebna jest dla naszego zbawienia. Uświadommy sobie także, że w czasie tej mszy świętej Pan Jezus w sposób szczególny modli się za Konstancję i Krzysztofa i prosi swojego Ojca, żeby umocnił ich miłość, żeby ta miłość stała się sakramentem. I niech wiara nam towarzyszy w tym momencie, kiedy będzie zawierane to małżeństwo. Ono dokona się w mocy Ducha Świętego. A także wszystkich małżonków zapraszam, żeby pomyśleli o tym, że Pan Jezus w tym momencie myśli o was i o was rozmawia ze swoim Ojcem i prosi, żeby odnowiła się łaska sakramentu małżeństwa w was. Owocność mszy świętej zależy w dużej mierze od naszej wiary, od otwarcia się na tę modlitwę Pana Jezusa. Dlatego tak jak umiemy, jak potrafimy, módlmy się. Prośmy, żebyśmy tę mszę świętą jak najlepiej przeżyli. Prośmy, żeby owoc mszy świętej pozostał w nas, trwał w nas i by to pielgrzymowanie, które wczoraj żeście rozpoczęli, żeby ono było pięknym pielgrzymowaniem, owocnym dla was, dla waszych bliskich, dla całej naszej diecezji i dla Kościoła. A ponieważ nosimy w sobie rany, które zostawił grzech, także na początku tej Eucharystii w pokorze uznajmy nasze grzechy i błagajmy Boga o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Mottelmännchen. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie Dziewicy i Męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru, tak mówi Pan Bóg. Ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś, ja jestem Bogiem. Ja zasiadam na boskiej stolicy, w sercu mórz. A przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto jesteś mądrzejszy od Daniela. Żadna tajemnica nie jest ukryta przed Tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek i nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim pomnożyłeś swoje majątności, a serce Twoje stało się wyniosłe z powodu Twego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam na Ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi Twojej mądrości i zbezczeszczą Twój blask. Zepchną Cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił, ja jestem Bogiem w obliczu swoich oprawców? Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który Cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ ja to postanowiłem, mówi Pan Bóg. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu z trudnością, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi wejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, szanowni bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, szczęściarze młodzi, rodzino prawie nowożeńców i wy wszyscy mniej lub bardziej wyspani bracia i siostry. Dużo słów jest na pielgrzymce, dużo słów jest na ślubie, weselu. Będziemy próbować w czasie każdej mszy świętej skupić się na trzech słowach i jednym opowiadaniu. Pierwsze słowo, relacja. Nikt z nas nie narodził się z samotności. Każdy z nas, który tutaj jest, który siedzi, stoi, nie narodził się z samotności. Bo życie nie rodzi się z samotności, życie rodzi się z relacji. Najpierw Bóg w trzech osobach, doskonała relacja. Tak siebie kochali boską, wszechmocną miłością, że z tej miłości powstał cały wszechświat. W tym wszechświecie powstała ziemia. Na tej ziemi został stworzony człowiek na obraz i podobieństwo Boże. I tak jak Bóg jest relacyjny, tak człowiek ma w sobie tęsknotę do relacji. Dlatego tak nas ciągnie do innych, dlatego tak tęsknimy za miłością. Dlatego tak robimy wszystko, żeby nie być sami. Ale ta relacja musi być uporządkowana. Mówi w pierwszym czytaniu Pan Bóg, że jeżeli będziemy się traktować jeden drugiego, że ty jesteś Bogiem, a jestem tylko pionkiem, to nie będzie dobra relacja. Mówi w Ewangelii, jeżeli będziesz traktował pieniądze tak, że one będą ważne, to nie będzie po prostu dobra relacja. Życie rodzi się z relacji, ale z relacji, w której jest porządek, bo i Kain zabije Abla z relacji. Porządek. Przede wszystkim kochać Pana Boga na pierwszym miejscu, potem kochać drugiego człowieka, potem kochać cały ten świat ze zwierzętami, a dopiero potem rzeczy, dopiero potem rzeczy. I każdy z nas naprawdę ma w sobie ten głód relacyjny i nawet jak ktoś jest za bardzo przywiązany do pieniądza, albo do komórki, albo do alkoholu, albo przywiązany do zwierząt, albo przywiązany do czegokolwiek, to tylko to pokazuje, patrzcie się, ja chcę być kochanym, ja chcę kochać. Ja nie chcę być sam, tylko po prostu coś mi się poplątało w tym moim porządku relacyjnym. Drugie słowo, opuścić. Ciekawe jest to, że zarówno w opisie małżeństwa, że opuści ojca i matkę swoją i staną się jedynym ciałem, jak w opisie tej dzisiejszej Ewangelii jest mowa o tym, że trzeba opuścić również. Ciekawe też jest to, że ewangelista mówi o opuszczeniu siostry, ojca, matki, dzieci, pola, braci, ale nie ma mowy o opuszczeniu żony ani o opuszczeniu męża. Ale to słowo opuścić jest słowem znowu bardzo kluczowym w relacjach. Bo żeby wejść w małżeństwo, trzeba opuścić. Trzeba opuścić. Żeby wejść w dobrą relację z Chrystusem, trzeba opuścić. Stąd pierwsze zdanie pierwszego psalmu nie bez powodu zaczyna się od słów szczęśliwy człowiek, asher ha'ish, asher lo, który nie. Szczęśliwy człowiek to jest taki, który nie, który najpierw umie opuszczać. Który nie idzie za radą występnych, nie stoi na drodze z grzesznikami, nie zasiada w gronie szyderców. Żeby mieć czas nad rozmyślaniem, nad prawem dniem i nocą, on musi opuścić. Tak jak apostołowie, którzy zostawili sieci, poszli za nim, zostawili ojca swojego Zebedeusza i poszli za nim. W relacji jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żebyś wiedział, co opuścić. Co opuścić. Żebyśmy nie ciągnęli w naszym życiu tych wszystkich sieci, nie ciągnęli łódek, nie ciągnęli całej rodziny, nie ciągnęli przywiązań starych. Trzeba pewne rzeczy zostawić. I bardzo często ludzie mówią, ja chcę znaleźć miłość, ja chcę znaleźć męża, ja chcę znaleźć żonę, ja chciałbym mieć przyjaciela, chciałbym kogoś mieć. I ciągle ludzie się zastanawiają, co zrobić, żeby być z kimś, a za mało zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby z kimś nie być. Co zrobić, żeby coś zostawić? Jeżeli ja nie zostawię czegoś, to nie będzie czasu, przestrzeni dla Pana Boga, dla drugiego człowieka. Może są tacy ludzie, których trzeba zostawić?
żeby wejść w prawdziwsze relacje. W ogóle jesteśmy tak dziwnie stworzeni, że jak się człowiek jednemu kłania, to od razu drugiemu pokazuje plecy, nie? Że jakoś nie da się tak po prostu wszystkim kłaniać. Więc to jest drugie słowo, opuścić. Co mam opuścić, nie? Co mam opuścić w moim życiu? Z czego zrezygnować? Czego, że byłoby mniej, żeby wejść w życiodajną relację? I trzecie słowo to jest pokora. To jest pokora. Bardzo się dostało królowi Tyru w pierwszym czytaniu za to, że był pyszny. Bardzo się dostaje też w jakim sensie apostołom, bo to jest pycha człowieka, który myśli w bogactwie pokładać swoją ufność. Pokora to jest słowo szalenie ważne nie tylko w relacjach, czy w całym naszym życiu, ale przede wszystkim ważne w małżeństwie. Wybaczcie za to nawiązanie do języka greckiego, ale ono zawsze mi się kojarzy z małżeństwem. Jest tam takie zdanie w Ewangelii, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. I to złączył po grecku synedzeuxen, można by dosłownie przetłumaczyć, co Bóg wprzągnął. Syn razem, dzełgny mi wkładam jarzmo na osła, na woła, na konie. I małżeństwo to jest, można powiedzieć, porównane przez Jezusa do takiej pary osłów, wołów, powiedzmy koni, że byłoby szlachetnie, do takich pary koni. I teraz oni się go pytają, czy można się rozwieść, czy można się rozdzielić, a Jezus mówi, no pomyślcie, jakżeście wprzągnęli na dwa konie jedno jarzmo, to jaki sens się rozdzielać? Nie wiem, czy pamiętacie może starsi, że jeden koń uciągnął tonę węgla, dwa konie uciągną półtorej tony węgla. Jakżeś nałożył na wóz, no to jak teraz się będziesz wyprzęgał? Jest dom, są dzieci, jest kredyt, jest wiele zobowiązań, historii, relacji. To co teraz się wyprzęgniesz i zostawisz tą drugą połówkę z tym wozem i z tym całym ładunkiem? Ale ten obraz Jezusa jest genialny, bo on pokazuje, co powoduje, że małżeństwo jest szczęśliwe. Co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwie w małżeństwie? Nie tylko się nie rozwieść, bo jest wiele możliwości, żeby w tym jechaniu wozem było ciężko. Może być tak, że jedna strona pójdzie w lewo, a druga w prawo. No nigdzie nie zajadą. Może być tak, że jedna strona będzie jechać bardzo szybko, a druga wolna i będą się tak całe życie szarpać i mówić, co za jazda, nie? Może być jeszcze najgorsza sytuacja, może jeszcze gorsza niż rozwód, że ta jedna połówka padnie, no i się nie ruszy, nie? I ty ciągniesz nie tylko wóz, to jeszcze to, co leży na ziemi. Patrzysz na tych źrebaków singli i mówisz, ci to mają życie, nie? Ale tak naprawdę jest jeden warunek, żeby małżeństwo było udane, szczęśliwe. Te dwa konie ciągle całe życie muszą ze sobą rozmawiać. Hejta? Nie, wiśta. Sianko? Nie, owies. Parskamy? Nie, pijemy wodę. I to trzeba rozmawiać całe życie i to jest właśnie pokora. I to jest pokora, która wymaga ode mnie, żebym się odezwał, żebym przeprosił, żebym po prostu miał tę świadomość, że jesteśmy zawsze, zawsze razem. I bardzo dziękuję nowożeńcom, pierwszy raz uczestniczę w takim ślubie, za to świadectwo pokory. Bo zawsze na ślubie najważniejsi są nowożeńcy. Zawsze specjalnie msza święta dla nich. Zawsze są specjalne czytania. A oni zrezygnowali to, co jest tylko dla nich, żeby być w pewnym sensie też dla was. I to jest pokora. I w każdej relacji, w małżeńskiej, w naszej relacji życiowej, musimy pamiętać właśnie o tej pokorze, o rozmawianiu, o dialogowaniu, o słuchaniu drugiego człowieka. I tak samo jak idziemy na tej pielgrzymce, żebyśmy się jeden drugiego słuchali nawzajem, jeden drugiego brzemiona nosili. Pokora nas zaprowadzi nie tylko do Częstochowy, ale pokora zaprowadzi nas do świętości. No i na koniec opowiadanie. Małżeństwo. W Krościenku parę lat temu nad Dunajcem prowadziłem rekolekcję dla domowego kościoła i chcąc wytłumaczyć, czym się różni miłosierdzie od miłości, pytam się małżonków, a wyście się pobrali z miłości czy z miłosierdzia? No i wszyscy się tam zaczęli śmiać, od razu załapali, co to znaczy miłość, a miłosierdzie. Jedna pani podnosi rękę, proszę księdza, muszę coś opowiedzieć. Była II wojna światowa, piekarzowi w miejscowości zmarła żona.
On został z dwójkiem dzieci, z całym tym interesem. Przychodzi do sąsiada i mówi: wiesz co, sąsiad, jest taka sytuacja. Mi żona zmarła, ja potrzebuję po prostu żony. Ty masz córki, czy mógłbyś mi którąś dać za żonę? Mówi: no coś ty zwariował, no jak jakieś dziecku każe, żeby po prostu, żeby wyszło za ciebie. Wtedy z sąsiedniego pokoju wchodzi jego córka, klęka przed tatą na kolana i mówi: tato, pobłogosław mnie, ja chcę być żoną sąsiada. I ta kobieta, co to opowiadała, mówi: to była moja mama. Zazwyczaj mówi się, że małżeństwo ludzie biorą z miłości, a trwają w małżeństwie z miłosierdzia. Więc dziękujemy Bogu, że nie pobraliście się z miłosierdzia, ale będziemy się też modlić o to, byście też pamiętali właśnie o tym, że miłość potrzebuje bardzo często pokory, która nazywa się miłosierdziem. Amen.

Konstancjo i Krzysztofie, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Konstancjo i Krzysztofie, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

0: Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.
1: Ja, Krzysztof, biorę Ciebie, Konstancjo, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.
2: Ja, Konstancja, biorę Ciebie, Krzysztofie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.
0: Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Pobłogosław Boże te obrączki, które poświęcamy w Twoim imieniu. Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.
1: Żono, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Mężu,
3: przyjmij
2: tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: do Boga, który z miłości do nas posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, zaufanie miłością powierzmy nasze życie, wszystkich bliskich, cały Kościół, który tworzymy i cały świat, który nieustannie potrzebuje Bożej miłości.
1: Jezus jest źródłem naszej wiary. Prosimy za Kościół, aby przez sprawowanie sakramentów świętych, zwłaszcza misterium paschalnego Chrystusa, przekazywał wszystkim nadprzyrodzone życie łaski. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Jezus jest naszym pasterzem. Prośmy o siłę i zdrowie dla Ojca Świętego, aby nadal w mocy Ducha Świętego prowadził ludzi do poznawania i miłowania Boga. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Jezus jest wypełnieniem naszej nadziei. Módlmy się za wszystkie małżeństwa i rodziny w naszej diecezji i ojczyźnie, a w szczególności za Konstancję i Krzysztofa, aby mogli żyć w komunii z Chrystusem, szczęśliwie się rozwijać, poznawać piękno świata i uczyć się dobra od swoich najbliższych. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za opuszczone dzieci, aby w naszych parafiach nie brakowało rodziców, którzy przyjmą ich pod swój dach. Niech spotkają się z życzliwą troską i pomocą Państwa w realizacji powołania do rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego, aby w naszym kraju nie było sierot i dzieci bezdomnych. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Jezus czeka na nas w Królestwie Ojca. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, współmałżonków, rodziców czy dzieci, także za tych, którzy zginęli podczas okrutnej wojny w Ukrainie, aby już teraz mogli radować się spotkaniem z Chrystusem. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Jezus jest naszą drogą, prawdą i życiem. Prośmy o to, abyśmy chcieli i umieli z Nim iść przez życie, wypełniać Jego słowa i pełnić uczynki miłości, zwłaszcza wobec naszych bliskich. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże, który ofiarowałeś nam swego Syna, aby zbawić każdego człowieka, przyjmij nasze modlitwy i wspieraj nas swą łaską, abyśmy w pokoju i dobrym życiu oczekiwali na powtórne spotkanie z Nim przez Chrystusa, Pana naszego.
3: W czasie przygotowania darów, polecając nowych małżonków, wszystkie małżeństwa tutaj obecne, módlmy się słowami: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Strona 20.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, składamy ci dary we wspomnienie błogosławionej Karoliny. Przyjmij jej łaskawie, jak przyjąłeś ofiarę jej życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: W górę serca.
1: Znosimy go Pana.
0: Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie błogosławionej Karoliny ukazałeś cuda swojej łaski. Ona bowiem naśladując Chrystusa przelała krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.

Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławioną Karoliną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: nowożeńcy nie uklękną. Drodzy bracia i siostry, pokornie prośmy Boga, aby zesłał swoje błogosławieństwo na tych małżonków złączonych świętym węzłem w Chrystusie i zjednoczył ich w prawdziwej miłości przez sakrament ciała i krwi Chrystusa. Boże, Ty swoją potęgą stworzyłeś wszystko z niczego i wprowadziłeś ład na początku wszechświata, a stworzywszy człowieka na Twoje podobieństwo, dałeś mężczyźnie kobietę jako nieodłączną pomoc, aby we dwoje stanowili jedno ciało. Ty pouczyłeś nas, że w jedności przez Ciebie ustanowionej, nigdy nie wolno rozłączać. Wejrzyj z miłością na Twoją służebnicę, która zawarła związek małżeński, a teraz prosi o błogosławieństwo. Obdarz ją łaską miłości i pokoju. Naucz wstępować ślady świętych kobiet, których pochwałę głosi Pismo Święte. Niechaj się cieszy zaufaniem męża, a mąż jej uznając jej równość we wspólnym życiu i powołaniu do łaski, niech ją otacza szacunkiem i tak kocha, jak Chrystus umiłował swój Kościół. Prosimy Cię, Boże, spraw, aby oboje wytrwali w wierze i postępowali według Twych przykazań. Niech wierni sobie zachowają czystość obyczajów we wzajemnym współżyciu, a czerpiąc siły z Ewangelii, nie głoszą wszystkim Chrystusa. Niech się radują dziećmi, którym przekażą życie i będą dla nich dobrymi rodzicami. Niech doczekają się wnuków. Spraw także, aby u schyłku swych lat przeszli do życia błogosławionych w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Na się obrzęd Komunii Świętej. Prosimy utworzyć szerokie przejścia, tak jak wyznaczają alejki na placu sanktuaryjnym oraz przez środek namiotu. Kapłanów udzielających Komunii Świętej bardzo proszę, aby rozpoczynali od końca placu, przybliżając się do namiotu. Osoby przyjmujące komunię w postaci niskoglutenowej, proszę o podejście do namiotu przy scholi pielgrzymkowej.
2: Czas oczekiwania na przyjście Chrystusa, niech wypełni modlitwa, skupienie. Uczymy to, modląc się słowami. Zbliżam się w pokorze, w niskości swej, strona 32.

Oczeku Języczna, Komunię Świętą, podejmijmy śpiew. Daj mi Twego chleba, Panie, strona 12.

Zakończyła się Komunia Święta, dlatego teraz z radością w sercu uwielbiajmy Pana. Radujmy się, weselmy się. Strona 27.

Mutluymuşsun. Boże nasz Ojcze, Ty wynagrodziłeś w niebie podwójne zwycięstwo, które błogosławiona Karolina odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo. Spraw, abyśmy umocnieni Najświętszym Sakramentem pokonywali mężnie wszelkie pokusy i osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana

0: Poświęcę teraz różańce, które macie jako taką bardzo ważną rzecz tego sakramentu i ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty nas za sprawą Ducha Świętego, Ty za sprawą Ducha Świętego przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się człowiekiem. Prosimy Cię, pobłogosław te ikony i te różańce i wszystkich, którzy będą na cześć Twojej Matki stawiać się w modlitwach przed Tobą. Spraw, aby wszyscy, którzy z Maryją rozważać będą tajemnice życia, męki i chwały Twojej, coraz bardziej wnikali w głębie bogactw, mądrości i miłości Ojca, z którym Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
2: Ksiądz biskup poświęcił dewocjonalia oraz ikony Matki Bożej, wręczy je teraz nowożeńcom. Ikonę Matki Bożej od pielgrzymów uczestniczących w tej uroczystości zaślubin z najlepszymi życzeniami dla tych, którzy są najważniejsi, Konstancja i Krzysztof. Życzymy im, aby w tym zaprzęgu ciągnęli dyliżans życia z radością i z nadzieją ku niebu. To jest wielkie szczęście mieć na weselu 5000 ludzi. Słowo pozdrowienia kieruje do nas ksiądz kustosz.
3: Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić w imieniu sanktuarium wszystkich pielgrzymów i zaprosić na poczęstunek, które przygotowane jest przez róże różańcowe naszej parafii i naszych parafian. Specjalny żurek pielgrzymkowy dzisiaj rozdaje, żeby był jednakowy i w stodole, i poza stodołą, i na plebanii. Jest zamówiony w gastronomii pielgrzymkowej dla wszystkich, dla księży i dla świeckich, i dla nawożeńców. Jednakowy, bardzo się proszę poczęstować. W stodole i na plebanii jest również wkładka do tego żurku. Również życzę smacznego. Na ołtarzu mamy dzisiaj relikwie błogosławionej Karolina w sposób takim wyjątkowym relikwiarzu, który towarzyszy mszom świętym tutaj na tym miejscu w namiocie. Ale chcę Was dzisiaj zapewnić, że o godzinie 15 pójdziemy szlakiem męczeństwa, tak jak każdego 18, i zabierzemy Wasze też intencje, Wasze trudy tego wyjątkowego dnia, kiedy z zabawy niektórzy startują, aby pokonać największy, najdłuższy dystans tarnowskiej pielgrzymki, a potem będzie już coraz bliżej Częstochowy. Zapewniamy Was o modlitwie i dzisiaj też takim znakiem tej jedności będzie sztandar pielgrzymkowy na szlaku męczeństwa, na naszej modlitwie. Zabierzcie też nasze intencje, a zwłaszcza tą modlitwę, którą zanosimy, abyśmy doczekali kanonizacji błogosławionej Karoliny. Chciałbym też przekazać trzy takie, ksiądz profesor mówił o trzech słowach, które ważne. Ja chcę przekazać trzy modlitewniki sanktuarium błogosławionej Karoliny, żeby były znakiem też naszej pamięci, ale też wdzięczności za to wszystko, co dla pielgrzymów, dla rozwoju sanktuarium czyni. Ksiądz dyrektor Paweł Broński, który specjalnie przyjeżdża na zakończenie dzisiejszego dnia, żeby w imieniu pielgrzymów uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. Księdzu biskupowi Leszkowi za to, że jako pielgrzym bywa na Drodze Krzyżowej, nawet wtedy, kiedy bardzo mocno pada, a ma takie doświadczenie swoje, że musiał zmienić wszystko, nie tylko buty, ale jeszcze i inne rzeczy z garderoby, bo tak wtedy zmógł na Drodze Krzyżowej, na szlaku męczeństwa. I chciałbym przekazać też jeden modlitewnik nowożeńcom, żeby budowali tę relację piękną i żeby ten modlitewnik pomagał im, o którym mówił ksiądz profesor. Szczęść Boże na całe pielgrzymowanie.
2: Na ręce kustosza składamy podziękowanie wszystkim gospodarzom, którzy nas przyjmują w zabawie i na całej trasie pieszej pielgrzymki. Najpierw powiem o ogłoszeniach. Z powodu dzisiejszego wesela przesuwamy godzinę wyjścia o 15 minut. Czyli wychodzimy 8:45. Jako pierwsza wyjdzie grupa 18, potem grupa 15, 23, 19, 16, 17, 20, 21, 22, 24 i do 26. Ostatnia wychodzi 14, ale tutaj uwaga, mała zmiana. Ponieważ znam grupę 26 całe życie, bo z nimi zacząłem pielgrzymowanie, wiem, że chętnie to zrobią i przejmą dzisiaj obowiązek posprzątania, zwalniając tym samym grupę 14. Grupa 26, bardzo was prosimy, abyście zadbali o porządek w zabawie. Drodzy bracia i siostry pielgrzymi, bardzo dziękujemy wam za piękne świadectwo. To jest niesamowite, że rozpoczyna się msza święta, a wy nie korzystacie z tej okazji, żeby się rozłożyć na karimacie i uciąć drzemkę, tylko wstajecie i uczestniczycie pięknie w Eucharystii. Bóg zapłać wam za porządek, jaki zostawiamy po sobie. Przypomnę króciutko, kaucyjne do żółtego, pozostałe do niebieskiego. Bardzo dziękujemy za porządek i za to świadectwo. Chcemy wręczyć księdzu biskupowi, który jest z nami, nóż pielgrzymkowy, by to dzielenie się wiarą jak chlebem mogło się odbywać, by wszyscy głodni mogli się tym Słowem Bożym nakarmić. Zaś kustoszowi wręczymy kompas jako były dyrektor i obecnie jako kustosz razem z błogosławioną Karoliną prowadzą tysiące ludzi ku niebu. Bardzo wam dziękujemy. Natomiast dla najmłodszych uczestników tego wesela dzisiejszego, dla dzieci i młodzieży, mamy wyjątkowy prezent. Podejdziecie po mszy świętej tutaj przy wejściu do namiotu, gdzie jest schola, i wszystkie dzieci i młodzież do 18 roku życia otrzymają dzisiaj w prezencie miód. Bo wiecie, jak jest ślub, wesele, to potem jest miesiąc miodowy. I proszę uważać, bo z tego miodu może być niezły piernik.
4: Zobaczcie, żeby biskupie damy wam okulica, żeby nie dawać mi oni.
1: Pozostajemy jeszcze w skupieniu.
0: Przychodzi moment błogosławieństwa na końcu mszy świętej. Chcielibyśmy od Pana Jezusa, który w Eucharystii uniżył się dla nas, dla naszego zbawienia, uczyć się pokory. I odkrywajmy, że jeśli towarzyszy nam pyszałkowatość, pycha, to my nigdy nie uwidoczniemy owoców mszy świętej. Po prostu po mszy świętej będziemy myśleli, że tak jak to było w liturgii słowa, że równi jesteśmy Panu Bogu. Natomiast jeśli nauczymy się od Pana Jezusa pokory, to cały dzień i następne dni będą uwidaczniały owoce tego, co stało się w Eucharystii. Tego życzmy sobie. Wszystkich was pozdrawiam. Życzę, by na szlaku pielgrzymim towarzyszyła wam Boża łaska, by Boża łaska także dotykała tych, którzy was zobaczą, by każda i każdy z was, idąc do Jasnej Góry, czuł się rzeczywiście posłanym i pozostawiajcie owoce Ewangelii na szlaku pielgrzymkowym. Z serca udzielam błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, a w sposób szczególny nowożeńcom. Pan z wami
5: i z duchem twoim.
0: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
5: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
5: który stworzył niebo i ziemię.
0: Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu.
5: Amen.
0: Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju.
5: Amen.
0: Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś wdzięcznością do wiekuistego domu Boga.
5: Amen.
0: Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec.

Kończy się liturgia, my pozostajemy jeszcze w skupieniu i na koniec zaśpiewajmy pieśń, która niech będzie też naszym posłaniem. Idźcie, oto posyłam was, nie bójcie się, bo jestem z wami. Strona 16. Pozostajmy jeszcze w skupieniu, włączmy się w śpiew.

0: Mszy świętej dla części B przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz, że homilię wygłosił ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, prezbiter archidiecezji krakowskiej i wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Jutro na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz transmisja mszy świętej o godzinie 7.30. Transmisja z Nowego Brzeska, msza święta dla części A.
1: Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: Pozostajemy jeszcze na chwilę na trasie. Pierwsze pielgrzymki tarnowskie na Jasną Górę, część B. Dziś zabawa na Nowe Brzesko. Jak słyszeliśmy, wyjściem z zabawy to godzina 8.45. 35,5 km do pokonania mają dzisiaj pielgrzymi części B. Część A to Szczepanów Grobla. Prawie 32 km do pokonania. Msza święta dla części A to godzina 11 w okolicach. Ja przypomnę, że spotkanie z pielgrzymami na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz w naszych wiadomościach, ale też spotkanie w studiu pielgrzymkowym czeka nas o godzinie 10.40, na które serdecznie zapraszam naszych radiosłuchaczy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie. Reklama.
4: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech jest już w Polsce. Burze dały się we znaki nie tylko w regionie. Strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1120 razy. Z trudnymi warunkami atmosferycznymi na szlaku na Jasną Górę mierzył się także pielgrzymi.
1: No ale dziękuję Bogu za każdą godzinę.
0: Wątnicy o poranku wyruszają z Zabawy i ze Szczepanowa w dalszą drogę. Minęła 8. Jolanta Moździerz, zapraszam. Ponad 1120 strażackich interwencji Straż Pożarna podejmowała działania związane z usuwaniem skutków burz, które przeszły nad znaczną częścią kraju. Starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim.
2: W większości interwencje to dotyczy usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Dodatkowo odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz 2 osoby zostały ranne wskutek przechodzących burz w województwie małopolskim.
0: Od północy do 6 rano Państwowa Straż Pożarna odnotowała 70 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz, najwięcej 38 było w Warszawie. W Polsce jest już 21 pielgrzymów uczestników wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Wieczorem w Rzeszowie wylądował specjalny rządowy samolot z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 nie wymaga hospitalizacji. Paweł Pawlica.
3: 5 rannych karetkami przewieziono prosto z płyty lotniska na oddziały urazowe 2 rzeszowskich szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. 16 osób po krótkim powitaniu z rodzinami mogło wrócić do domów. Rzeszowski szpital MSWiA jest przygotowany na przyjęcie tych osób, gdyby poczuły się źle i wymagały nagłej hospitalizacji.
4: Szpital jest przygotowany, uprzedzony, że takie przypadki mogą mieć miejsce i żeby w sposób priorytetowy te osoby były przyjęte.
3: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób.
3: Na Węgrzech są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Pielgrzymi 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej pokonują kolejne kilometry w drodze na Jasną Górę. Chociaż wtorek to dopiero drugi dzień wędrówki, to na trasie doświadczyli zarówno pełnego słońca, jak i pierwszych opadów deszczu.
1: No i nie powiem, że było łatwo. No jest dosyć wymagająca grupa. 15 limanowska tak pędzi, że po prostu ledwo nadążamy za nią. No ale dziękuję Bogu za każdą godzinę.
6: No troszkę mnie bolą nogi, ale jest dobrze.
7: Mi się bardzo dobrze szło, ja lubię chodzić. Ja mam takie nastawienie, że chcę przez wszystkie dni przejść sama i nie pomagać sobie jechaniem busami, więc no zobaczymy jak to wyjdzie, ale mam bardzo dobre nastawienie.
8: Jest mi bardzo dobrze. Oczywiście duża grupa, dlatego trudno się czasami zebrać, no ale bardzo fajnie nam to idzie. Mega fajnie mi się spodobało, fajne piosenki były śpiewane, fajny ksiądz, dlatego oceniam dobrze tę pielgrzymkę.
0: Mówią pielgrzymi z grupy 15. W centrum drugiego dnia drogi na Jasną Górę są małżeństwa. W okolicach Zabawy odbywają się śluby, a dodatkowo podczas mszy świętej małżeństwa są błogosławione i odnawiają swoje przyrzeczenia. We wtorek część A 44 PPT ma do pokonania blisko 32 km ze Szczepanowa do Grobli. Z kolei część B, wychodząc z Zabawy, dotrze do Nowego Brzeska, co daje ponad 35 km drogi. Ulica Limanowska w Chełmcu ma zostać przebudowana. Trwa już przygotowywanie dokumentacji, którą finansuje gmina. Jak mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu, Wojciech Błażusiak, w planach jest m.in. przebudowa jezdni i budowa ścieżki rowerowej, ale na tym nie koniec.
9: Przebudowa chodników, tafoskręty, pasy włączające się, oświetlenie uliczne. Też myślimy na poprawą jeszcze tej sygnalizacji świetlnej tutaj przy urzędzie gminy. Do końca tego roku ma być przygotowana dokumentacja kompleksowa z pozwoleniami. Być może ta inwestycja przy wkładzie gminy mogłaby się w przyszłym roku już rozpocząć.
0: Szacowany koszt przebudowy ulicy Limanowskiej w Chełmcu to nawet 10 milionów złotych. Pisanie ikony to nie jest zwykłe rzemiosło, ale forma modlitwy, mówi jeden z twórców, Jarosław Zdoński-Starnowa, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ikon. Piękno ikony od kilkunastu lat tworzy takie dzieła.
10: Najczęściej jest to postać Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętych. Uczyłem się na kursach na Ukrainie. Dla mnie jest to taka forma modlitwy. Ikona jest jak gdyby takim moim oknem do nieba.
0: Tarnowskie Stowarzyszenie Miłośników Ikon Piękno Ikony organizuje na początku września warsztaty w ośrodku rekolekcyjno-misyjnym Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Piwnicznej Zdroju. Warsztaty od 4 do 6 września będą organizowane i prowadzone przez członków stowarzyszenia bezpłatnie. Może w nich uczestniczyć około 20 osób. I to tyle teraz. Kolejne wydanie wiadomości o godzinie 9, o 8.10. Poranna rozmowa Słowo za Słowo. Gościem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie burmistrz Krynicy Zdroju Piotr Ryba.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ochłodzenie i pochmurną aurę prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W regionie tarnowskim pochmurno, a w ciągu dnia z przelotnymi opadami deszczu. Po południu mogą występować przejaśnienia koło godziny 13-14. Maksymalnie dziś to 19 stopni, 15-16 chłodno, tyle wskazuje teraz z samego rana nasz radiowy termometr.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł, patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisje 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
1: 8,5 minuty mamy po godzinie 8, już za chwilę nasza poranna rozmowa, słowo za słowo, z burmistrzem Krynicy Zdroju Piotrem Rybą. Już za chwilę będzie rozmawiał Łukasz Moraczkowski.

0: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
1: A dziś naszym gościem w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz jest burmistrz Krynicy Zdroju Piotr Ryba. Dzień dobry, witam serdecznie panie burmistrzu.
2: Witam wszystkich słuchaczy z Małopolski, witam pana redaktora.
1: Panie burmistrzu, powiedzmy o tym, co ostatnio zakończyło się wielkie wydarzenie w Krynicy, 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. Może zacznijmy od tego podsumowania tego wielkiego wydarzenia kulturalnego.
2: Bardzo dobry, bardzo udany festiwal, jego 59. edycja, bardzo dużo publiczności, dwie sceny, czyli Pijalnia Główna i Krynicki Amfiteatr, bardzo duża ilość ludzi uczestniczyła w koncertach. Krynica obłożona, oblegana, także naprawdę ten ostatni tydzień był po prostu wspaniały.
1: Mhm. No właśnie, Krynica oblegana, wakacje już praktycznie zmierzają do końca, ale jakby pan może skusił się na takie pierwsze podsumowania tego sezonu wakacyjnego. Jeszcze no mamy te dwa tygodnie, ale jak to wygląda w Krynicy?
2: Tak jest, no standardowo lipiec zawsze troszeczkę się dłużej rozkręca, powiedzmy do połowy lipca zawsze trochę mniej gości, ale tak jakoś tak się w Krynicy przyjęło, czy ogólnie w miejscowościach górskich, że ten początek lipca zawsze jest troszeczkę mniej oblegany, natomiast powiedzmy po połowie lipca już zaczęło się bardzo dobrze. Mówię, ten ostatni tydzień to tak naprawdę nie było gdzie szpilki wbić, natomiast to oczywiście nie jest koniec, szanowni państwo, 8 dni festiwalu kiepurowskiego za nami, natomiast przed nami najbliższy weekend. Już 14. Hubertus Krynicki, czyli potężna impreza myśliwska, ale też na naszych torach MTB Puchar Szlaku Solnego, także będzie i na sportowo, i kulturalnie, i smacznie, bo kuchnia myśliwska też jest wspaniała.
1: Zapraszamy, a chyba już można zaprosić na to, co za rok, bo 60. festiwal będzie jubileuszowy Jana Kiepury.
2: Za rok jubileusz, szanowni państwo, no i wstępnie to nie będzie 8, a 12 dni, także szykuje się naprawdę, nie chcę powiedzieć, że maraton, to jest może źle powiedziane, ale uczta dla wielu melomanów. I myślę, że ten segment, tak jak mówię, w Krynickim Amfiteatrze, nasze koncerty też zawierały ten element trochę muzyki popularnej, czy popołudnie z Krzysztofem Krawczykiem, czy Jacek Wójcicki, czy Jacek Cygan. Tak naprawdę Jan Kiepura przed wojną, szanowni państwo, nie tylko śpiewał opery i operetki, występował także w filmach, był wielką gwiazdą też właśnie tej muzyki popularnej, śpiewał bardzo popularne piosenki, także my prowadząc ten repertuar, szczególnie do koncertów popołudniowych, tak naprawdę nie odchodzimy od Kiepury, ale też rozszerzamy krąg odbiorców festiwalu imienia Jana Kiepury.
1: Także to przed nami przyszłość, a teraźniejszość jest bardzo ciekawa, jak się okazuje, bo pan burmistrz z bardzo ważnymi informacjami do nas dzisiaj przyjechał. Panie burmistrzu, chodzi o profesjonalny tor saneczkowy w Krynicy Zdroju i bardzo ważna informacja w tym temacie. Bardzo proszę.
2: Szanowni państwo, oczywiście profesjonalny tor saneczkowo-bobslejowo-skeletonowy. Nabiłem klauzulę ostateczności na decyzji środowiskowej, która, że tak powiem, kończy temat badania środowiska, czyli możliwości wykonania inwestycji. Oczywiście posiadamy uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich, Sanepidu, te wszystkie trzy instytucje zaakceptowały lokalizację toru saneczkowego tu w rejonie Stadionu Piłkarskiego, Hali Lodowej, także przed nami badania geologiczne gruntu i przed nami tak naprawdę w przyszłym roku już przygotówka. Chcielibyśmy ogłosić przetarg na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę tej jakże strategicznej inwestycji.
1: Czyli jest decyzja środowiskowa na tor na górze Iwonka. Profesjonalny tor, na którym będą mogły odbywać się zawody rangi międzynarodowej?
2: Tak jest, oczywiście. To jest
1: to minimum
2: ranga Pucharu Świata, ale też Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Szanowni państwo, tak naprawdę Krynica ma największe w Polsce tradycje saneczkarskie, także wracamy cały czas, to już od tych kilku lat, szanowni państwo, to było studium kierunków uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, to był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to była wymiana terenów, która trwała kilka lat, żeby gmina miała 100% prawa własności, przygotowana koncepcja programowa tego toru, że ten tor może być tam zlokalizowany. Raport środowiskowy tak naprawdę, który no, te badania przyrodnicze trwały pewnie ponad rok, z tego co pamiętam. Także tak naprawdę ta decyzja, jak byłem u państwa w grudniu, mówiłem, że wszczynamy postępowanie, szacowałem, że będzie to koniec czerwca, udaje się na połowę sierpnia mieć ostateczną decyzję już środowiskową, dopuszczającą budowę właśnie toru saneczkowego. Przypominam, koszt oscyluje wokół kwoty 100 milionów złotych, oczywiście tu jest potrzebne centralne finansowanie. Z tym, że pierwszym warunkiem, żeby mówię COS, czy też minister sportu i turystyki tą strategiczną inwestycję chciał finansować, czy współfinansować, to jest posiadanie pozwolenia na budowę. Także jednym z elementów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę jest decyzja środowiskowa, później decyzja geologiczna. Natomiast jesteśmy tak naprawdę, jeżeli chodzi o papiery, już bliżej niż dalej.
1: Mm-hmm. I przypomnijmy, inwestorem są jest PKL.
2: Ja czy nie? Na dzisiaj inwestorem, nie wiadomo, powiedzmy do końca tak. Może być inwestorem gmina? Mhm. Inwestorem może być Ministerstwo Sportu i Turystyki, natomiast oczywiście, szanowni państwo, toczymy bój o to, żeby powstał ośrodek przygotowań olimpijskich w Krynicy Zdroju. Przypominam, że jeżeli powstałby tor, czyli szanki bobsleje Skeleton, Jaworzyna Krynicka PKL, to jest narciarstwo zjazdowe, obok narciarstwo biegowe, obok hala lodowa, hokej na lodzie, figurówki, short track, profesjonalne trasy MTB, tych dyscyplin sportu zimowych, które można w Krynicy uprawiać na szczeblu naprawdę narodowym, międzynarodowym jest prawie 10, plus jeszcze kolarstwo górskie. Także tak naprawdę tutaj inwestorem, jeżeli miałby powstać, mam nadzieję, że powstanie Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, byłby po prostu skarb państwa, byłaby skarb to inwestycja. Tak jak wiecie państwo, są centralne ośrodki sportu, jest ich kilkanaście na terenie Polski i chcemy. Taki centralny ośrodek sportu w Krynicy istniał. Oczywiście jakby jeszcze stary tor saneczkowy na Górze Parkowa i stare lodowisko było zarządzane przez COS, natomiast na skutek zmian ustrojowych lat 90. No, kryzysu finansowego, wiemy jak wyglądała końcówka PRL-u i początek wolnej Polski, no niestety wtedy ten centralny ośrodek sportu w Krynicy Zdroju został zlikwidowany.
1: Czyli czekamy teraz na decyzję geologiczną polityki
2: tak
1: środowiskowej.
2: Tak jest.
1: Ten najbliższy czas, mógłby pan sprecyzować nam, jak on będzie wyglądał, albo kiedy, jeśli w ogóle można mówić o tym, kiedy będzie ta pierwsza łopata wbita, no bo to wierzymy, że będzie, ale jeśli można ten czas sprecyzować.
2: A czy tak na dzisiaj, no szacuję termin około 6 miesięcy na wykonanie, na zakończenie prac geologicznych. Szanowni Państwo, tor to jest rynna, która ma prawie 2 km długości. Długość konkursowa przekracza 1,5 km i tak naprawdę ten tor jest posadowiony na palach. Tych pali jest kilkaset, także po to są te badania, ścisłe badania gruntu tam właśnie na zboczu Góry Iwonka, żebyśmy wiedzieli, w jaki jest grunt, jak głęboko trzeba pale nawiercać i na to sobie daje około 6 miesięcy, żebyśmy uzyskali decyzję geologiczną, oczywiście po badaniach profesjonalnych. Natomiast zrobię wszystko, żeby powiedzmy na wiosnę przyszłego roku ten przetarg już był ogłoszony, czyli przygotujemy dokumentację, specyfikacje techniczne. I szacuję, że taki projekt z uwagi na jego skomplikowanie no, będzie się robił pewnie do 18 miesięcy, czyli przy wszystkich dobrych wiatrach w 2020 myślę, że 9 byłaby szansa, żeby tą łopatę już wbić, mieć zapewnione finansowanie, to jest czas, żeby zarazić tym tematem i Sejmik Województwa Małopolskiego i Ministerstwo Sportu i Turystyki. A tak, że troszeczkę uchylę rąbka tajemnicy, szanowni państwo, powstała specjalna fundacja, która zajmie się po pierwsze propagowaniem i popularyzacją saneczkarstwa i właśnie popularyzacją tematu toru saneczkowego w Krynicy. A jednym z elementów działania tej fundacji będzie też prowadzenie zbiórki publicznej w celu budowy takiego jedynego na kilkanaście krajów, szanowni państwo, między Łotwą a Austrią. Nie ma profesjonalnego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego. Właśnie, żeby tutaj była możliwość włączenia się też społeczeństwa. Jest to mówię, jak mamy w Polsce powiedzmy 15 skoczni narciarskich, tak w 15 krajach nie ma toru profesjonalnego saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego. I między innymi ta fundacja, myślę, że ona zostanie odpalona we wrześniu oficjalnie. Będziecie państwo mieli taką szeroką informację, co to za fundacja, kto wszedł w jej skład. A powiem szczerze, że bardzo szanowane osoby ze środowiska warszawskiego. Także mam nadzieję, że tym razem po prostu to, co się kiedyś nie udało na Górze Parkowej, uda się na Górze Iwonka.
1: Mhm. Czyli przypomnijmy dzisiaj bardzo ważny krok ku powstaniu profesjonalnego toru na Górze Iwonka, czyli decyzja środowiskowa, mamy tą decyzję, ale jest też jeszcze inna inwestycja, wieża startowa.
2: I szanowni państwo, no chcąc kompleksowo, że tak powiem, zapewnić dobry rozwój saneczkarstwa i przygotowanie, mamy przy maszynowni, przypominam, w Krynicy Zdroju jest hala lodowa, którą się już mrozi w lipcu. Tam, już mówię, jak ostatnio byłem u państwa, mówiłem, że można na łyżwach pojeździć, tak jest praktycznie już w lipcu na naszej hali lodowej. Mamy, szanowni państwo, miejsce obok maszynowni i myślę, że tutaj w ciągu też maksymalnie 6 miesięcy będziemy mieli pozwolenie na budowę takiej wieży startowej, oczywiście całości przykrytej, sztucznie mrożonej, na której tylko będą trenowane starty. Szanowni państwo, w saneczkarstwie jest tak, że jak ktoś dobrze wystartuje, to jest połowa sukcesu. Słynne wiosła, czyli saneczkarz startując, po pierwsze odpycha się kilkukrotnie, żeby dobrze wystartować, dobrze się ułożyć na sankach i później zjechać po prostu jak najlepiej technicznie. Natomiast chcemy mieć pozwolenie na budowę tak, żebyśmy na przyszłą wiosnę mogli już odpalić przetarg na budowę tej wieży. Ona będzie długości bodajże 60 metrów, czyli wieża startowa plus tor zalodzony, fragment toru zalodzonego, gdzie można właśnie będzie te starty, czyli jeden z kluczowych elementów saneczkarstwa, trenować. No i tu się przygotowujemy w przyszłym roku, żebyśmy mogli wystąpić też do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie i chcielibyśmy tą wieżę po raz pierwszy, mam nadzieję, zamrozić, jeżeli nawet nie w 2027, to na pewno w 2028 roku.
1: I to będzie taka infrastruktura przede wszystkim do treningu.
2: Tak jest, to jest infrastruktura do treningu. Szanowni państwo, jeżeli my w lipcu zamrozimy tą wieżę, to tak naprawdę wiemy, że tak jak teraz na naszej hali są hokeiści, są szotrakowcy, są łyżwiarze figurowi, czy przygotowania do sezonu. Puchar Świata rusza, powiedzmy, koniec września, połowa października. Jest różnie, zależy od dyscypliny sportu, od ligi, czy od hokej wcześniej, czy figurówki. Natomiast tak samo szortek. Wiemy, że samo narciarstwo trochę później, bo końcem listopada. Natomiast w saneczkach też są Puchary Świata, także ten okres lipcowy, czyli jest bardzo w Europie bardzo mało takich wież, także taka profesjonalna wieża po prostu przełoży się na lepsze szkolenie oczywiście kadry polskiej, klubów polskich, ale też oczywiście nie wykluczam, że do Krynicy Zdroju zjedzie bardzo dużo ekip zagranicznych, które też będą trenowały starty. Tak jak mówię, start jest jednym z kluczowych.

0: staram się pomagać spółce, żeby te wszystkie rzeczy formalno-prawne udało się zrobić, wszystkie uzgodnienia gminne, to wszystko idzie na bieżąco. I tak naprawdę, szanowni państwo, myślę, że jesień, na jesień będzie bardzo głośno o Krynicy Zdroju, jeżeli chodzi o tą inwestycję, także jest naprawdę bliżej niż dalej, z tym, że tu oczywiście spółka, myślę, że wyda oficjalny komunikat informujący o stanie przygotowań, a tak naprawdę o stanie realizacji tej jakże ważnej i potrzebnej inwestycji, jaką jest budowa kolei gondolowej z centrum miasta do Doliny Czarnego Potoku.
1: Czyli jak słyszymy, jest grubo rzeczywiście, ale nie zapomnijmy o tych inwestycjach takich może trochę mniejszych, ale jakże ważnych dla mieszkańców, dla miasta. One też trwają, prawda?
0: Tak jest, oczywiście. W tamtym tygodniu przekazaliśmy plac budowy pod budowę bloku komunalnego. No mówię, no bloków komunalnych pewnie się w Krynicy Zdroju nie budowało kilkanaście lat. Ja przychodząc do Urzędu Miejskiego, po pierwsze zmieniliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przygotowaliśmy projekt budowlany właśnie z pozwoleniem na budowę. Wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego, czekaliśmy ponad dwa lata na dofinansowanie, ale ono właśnie przyszło, że tak powiem, kilka miesięcy temu, także ogłosiliśmy przetarg na wygłonienie wykonawcy tego bloku i tamten czwartek przekazaliśmy plac budowy pod budowę bloku komunalnego, w którym będzie 27 mieszkań. Szanowni państwo, to oczywiście tutaj 24 miesiące na realizację. To oczywiście nie jest koniec, bo trwają prace projektowe dotyczące budowy kolejnego bloku komunalnego, tym razem na ulicy Granicznej, na kolejne 16 mieszkań, także uważam, że tutaj te mieszkania komunalne, których deficyt jest tak naprawdę w każdej gminie, no one są potrzebne, dlatego też tutaj staramy się, szczególnie dla młodych, dla rodzin z dziećmi, że tak powiem, mieć możliwość, żeby tacy ludzie mieli mieszkanie, żeby mieszkali, żyli. Wiemy, szanowni państwo, jak wygląda dziś demografia, jak ważne jest, żeby było dużo dzieci w danej gminie. To się przekłada na szkolnictwo, na całą gospodarkę, na perspektywy rozwojowe danej gminy. Także tutaj no, nie odpuszczamy tego tematu. Dodatkowo oczywiście, szanowni państwo, dworzec PKP, tam akurat dzisiaj widziałem, że jest budowana konstrukcja dachu na tym fragmencie płyty, który wcześniej był zbity, jest wylana nowa płyta nad poczekalnią główną, także tutaj ten cały czas prace trwają, to jest do końca lipca przyszłego roku, no i góra parkowa, rewitalizacja alejek na około 2 kilometrach, prawie 140 lamp do wymiany albo do montażu nowego, także to jest znowu do wakacji przyszłego roku, także no cały czas trzymamy wysokie tempo, plus górna część ulicy Pułaskiego, która powinna się w tym roku, końcem tego roku zakończyć. Nasza Czyrna Banica, też potężna inwestycja, czyli kilometrowy odcinek drogi łączący powiat gorlicki z powiatem nowosądeckim, też jest też na finiszu.
1: Jeszcze dopytam o blok przy Źródlanej, kiedy on ma być?
0: Czyli mamy 24 miesiące od przekazania placu budowy, także maksymalny termin to jest sierpień 2028, także, ale myślę, że może będzie nawet troszkę wcześniej.
1: To jeszcze tak zakończmy też mocno, bo aquapark. Rozmawialiśmy ostatnio o tej inwestycji, ale gdyby pan mógł przypomnieć tym, którzy może nie słyszeli tej rozmowy, a są zainteresowani tematem jeszcze tu, na jakim etapie jesteśmy?
0: No, szanowni państwo, aquapark to jest największa inwestycja, która będzie miała miejsce w Krynicy Zdroju. Ona oscyluje między 400 a 500 milionów złotych i tak naprawdę prace koncepcyjne są już wysoce zaawansowane. Czekamy na wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i myślę, że to nastąpi w ciągu kilku dni.
1: A przypomnijmy, że decyzja środowiskowa jest na profesjonalny tor saneczkowy na Górze Iwonka, o czym dzisiaj nam poinformował nasz gość w RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszam do Krynicy Zdroju.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. To był słodko-gorzki dzień dla polskich tenisistek na turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Iga Świątek po trzysetowej batalii pokonała Greczynkę Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1 i awansowała do czwartej rundy. Na trzeciej rundzie rywalizację zakończyły Magdalena French, która przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7 i Maja Chwalińska, która przegrała z Rosjanką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Spotkanie Magdaleny Frank z Jeleną Rybakiną dwukrotnie przerywał deszcz. Nasza reprezentantka grała dobrze, ale przeciwniczka była zbyt wysoko dysponowana, aby dać się pokonać. Pogoda we znaki dała się również Mai Chwalińskiej. Jej mecz z Dianą Schneider również był przerywany. Ostatni raz, gdy w drugim secie Polka prowadziła 4-1 po wymuszonej przerwie, Chwalińska nie potrafiła utrzymać tej przewagi. Dwóch Nigeryjczyków kolejny raz zostało bohaterami Unii Tarnów w ligowym meczu. W drugiej kolejce czwartej ligi Jaskółki mierzyły się z Lubaniem Maniowy. Na pierwszą bramkę kibice czekali do pierwszych minut drugiej połowy, kiedy na listę strzelców wpisał się Deleme Szegun. 15 minut później prowadzenie podwyższył inny Nigeryjczyk, Chichikale Ponura. Lubań Maniowy zdobył bramkę w 74 minucie, ustalając wynik spotkania na 2-1. Po dwóch kolejkach Unia jest druga w tabeli, ustępując pola rezerwom Krakowi, która ma korzystniejszy bilans bramek. Gorzej powiodło się piątoligowej Tarnowi, która przegrała 1-2 z Dąbrowią Dąbrowa Tarnowska. Nowa w tej klasie rozgrywkowej ekipa gości objęła prowadzenie pod koniec pierwszej połowy, a drugą bramkę Dąbrowia strzeliła zaraz po powrocie z szatni na murawę. Honorowego gola dla Tarnowi zdobył w 75 minucie Wojciech Gucwa. Grat medali zawodników i zawodniczek startu Nowy Sącz w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. W Nowym Sączu rozegrano też Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców. Sądeczanie zdobyli 6 złotych, 3 srebrne oraz 13 brązowych medali. Dominika Brzeska została młodzieżową mistrzynią Polski zarówno w konkurencji kajaków K1, w próbie czasowej kajak cross oraz w kajak cross. Najlepsza w kajak crossie była też Aleksandra Michalik w ramach ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. W Kanadyjkach młodzieżową mistrzynią Polski została Hanna Danek, a złoto Olimpiady Młodzieży w kajakach wywalczyła Gabriela Jojczyk. Zawody odbyły się na Dunajcu w Nowym Sączu. Pełne wyniki zamieściliśmy na www.rdn.pl. Tarnowscy piłkarze ręczni z sukcesem w okresie przygotowawczym. Handball Pałac Tarnów pokonał ligowego rywala MTS Chrzanów 27-26. Mecz rozegrano w ramach sparingu przed startem rozgrywek pierwszej ligi. W najbliższy weekend tarnowscy szczypiorniści wezmą udział w turnieju towarzyskim w Kielcach. Rywalami w zawodach będą zespoły SPR-u Grunwald Rudy Śląskiej, UKS-u SMS Wybickiego Kielce, oraz SMS-u ZPRP2 Kielce 28 sierpnia. Kolejny mecz w arenie Jaskółka. Wówczas Tarnowianie zagrają sparing z Orłem Przeworsk. Ruszyły zapisy na trzeci rodzinny rajd rowerowy w Nowym Sączu. Impreza odbędzie się 30 sierpnia i wystartuje na kampusie Akademii Nauk Stosowanych. Organizatorzy przygotowali dwie trasy. Jedna z nich jest dedykowana rodzinom i wiedzie z Nowego Sącza pod ołtarz papieski w Starym Sączu, mówi Robert Połeć, jeden z organizatorów z ramienia Stowarzyszenia Się Kręci.
0: Wszystko będzie zabezpieczone przez policję, także przede wszystkim bezpieczeństwo i powrót po jakiejś przerwie przy ołtarzu na kampus AMS-u. Trasa górska, zupełnie co innego, bardziej wymagająca. Też dołożyliśmy wszelkich starań, żeby była bezpieczna, czyli jak najmniejsze natężenie ruchu, przede wszystkim widokowa i troszkę spinania. Myślę, że dla każdego coś miłego.
6: Dłuższa trasa ma 35 km i przebiega przez Brzezną, Kranse Potockie, Trzeczewinę i z powrotem do Nowego Sącza. Po zakończeniu rajdu na kampusie Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się piknik rodzinny z loterią fantową i atrakcjami dla dzieci. Nie zabraknie też prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zapisy na rajd możliwe są za pośrednictwem strony Decathlon Go.
5: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Wtorek pochmurnym, z przelotnymi opadami deszczu i to wszystko w godzinach przedpołudniowych. Po południu zapowiadają nam synoptycy przejaśnienia. Chłodny wtorek, 19 stopni maksymalnie, teraz mamy 15-16, jutro cieplej, dużo cieplej, bo 24, w nocy 12. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ciśnienie wynosi 985 hektopaskali.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Ochłodzenie i pochmurna aura, ale niezbyt długo. Synoptycy tutaj w prognozie długoterminowej nam podają, że już czwartek i piątek temperatury podskoczą nawet do 30 stopni, ale weekend znów troszeczkę chłodniejszy, 24 i opady deszczu i chmury. Tak więc no taka pogoda trochę w kratkę, trochę chmur, trochę deszczu. 18 dzień sierpnia w kalendarzu, przypominamy, to 230 dzień roku i ten dzień dzisiaj trwa 14 godzin 29 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku, 6 godzin i 46 minut. Wtorek, czyli retro wtorek. Hity sprzed lat nam dziś towarzyszą. No to gramy takie hity sprzed lat w poszukiwaniu, no właśnie, w poszukiwaniu lata, szczególnie dziś. Bo przecież lato w kalendarzu, dopiero 61% lata za nami. No to w poszukiwaniu dziś szczególnie tego lata, bo taka pogoda troszeczkę jesienna nam się zrobiła. Teraz Chris Ria, 23 minuty do 9:00.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
4: 17 minut nam zostało do godziny 9. My wyjeżdżamy i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na naszych ulicach. Przypomnę, pochmurno, w nocy nam mocno popadało, gdzieniegdzie na naszych drogach jeszcze konary drzew. Tak więc kierowcy, uważajcie ostrożnie, pamiętajcie o tych zmiennych warunkach na naszych drogach. Te zmienne warunki do tych godzin południowych będą nam towarzyszyły, gdzieniegdzie może jeszcze nam popadać, po południu przejaśnienia. Ostrożnie, bezpiecznie, bezpieczne wakacje przede wszystkim. No i a propos tego bezpieczeństwa, zaglądamy tutaj do Tarnowa. Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale przypomnienie, od wczoraj na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej, Dworcowej i Pułaskiego rozpoczęły się prace związane z wymianą masztów sygnalizacyjnych wraz z fundamentami. Te roboty mogą potrwać nawet 2 tygodnie, a wiemy, że to skrzyżowanie ulicy Krakowskiej, Dworcowej i Pułaskiego to jest bardzo uczęszczane, jedno z najbardziej uczęszczanych, ruchliwych tutaj skrzyżowań w części Tarnowa. Dlatego powinniśmy się przygotować na możliwości takie spowolnienia, a nawet zatory. Dlatego proszę o tym pamiętać. Tam ostrożnie, bezpiecznie. Kierowcy powinni zwracać uwagę szczególnie na oznakowania i stosować się do ustawionych znaków. Tak więc przypominam o tym bezpieczeństwie. Jeżeli macie taką możliwość, to może omijajcie to skrzyżowanie. Pamiętajcie, Krakowska, Dworcowa, Pułaskiego. No, tam wymiana masztów sygnalizacyjnych wraz z fundamentami. Te roboty potrwają do 28 sierpnia, tak więc tam możemy troszeczkę, no, że tak powiemy, może nam się tam przykorkować. Teraz jak wyglądają inne ulice? Krótki postój Gumniska do Dąbrowskiego dojeżdżając, zmożony ruch na Tuchowskiej, ale bez postoju płynnie. Z krótkim postojem też na ulicy Krakowskiej na wysokości gdzieś mniej więcej Staszica. Zmożony ruch Klikowska, szczególnie tutaj od Ronda Słowackiego Szkotnik do Alei Solidarności. Kolejnym rondo tutaj prezydenta Kaczyńskiego bez problemów przejedziemy, czyli elektryczna Klikowska i ulica Wyszyńskiego. Wzmożone ruchy, ale takim w miarę my tutaj płynnie będziemy się przemieszczać też na Słonecznej, Mickiewicza. Tych samochodów nie ma zbyt dużo, ale na wysokości gdzieś mniej więcej Matki Bożej Fatimskiej tych samochodów napotkacie troszeczkę więcej. Mościce Aleje Katkowskiego teraz jeszcze sobie zobaczmy. Tutaj spokojnie, płynnie i od strony Witosa i od strony Mościckiego. Podobna sytuacja na ulicy Zbylitowskiej. Bez postoju Koszycka. Dojeżdżamy do samego skrzyżowania Czerwona Krakowska, tak więc tutaj kierowcy nie powinni narzekać na postoje.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.

Juliet. No, czyli wielkim hitem, singlowy hit Robina Gibba z 1983 roku. Piosenka, która stała się wielkim przebojem na starym kontynencie, dotarła do pierwszego miejsca na listach przebojów w Niemczech, we Włoszech, w Szwajcarii. Tak więc bardzo popularny utwór do dziś, czyli brzmienie lat 80. przed chwilą za nami, ale pozostajemy w takim brzmieniu, bo przecież dzisiaj retro wtorek. I a propos imion, no to pozostajemy przy tych imionach. Nie przy muzycznych imionach, ale przy imionach z kalendarza. 18 dzień sierpnia, wtorek. Ilona, Helena, Lena, Laura, Jan, Piotr, Klara, Eryk, Bogusław, Bronisław, Paula, Ludwik, Eryka, Włodzimir. To solenizanci dla dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani, dla was. No i piosenka, a szczególnie piosenka dedykowana tym, którzy urodzili się 18 sierpnia. Nie liczę godzin. No tak, nie liczymy godzin, nie liczymy lat, tylko po prostu świętujemy.

Piosenka dla naszych dzisiejszych solenizantów i dla tych wszystkich, którzy urodzili się właśnie 18 sierpnia. A propos osób urodzonych 18 sierpnia, dziś swoje 80. urodziny świętowałaby Irena Jarocka, popularna piosenkarka, a także aktorka, znana z wielu przebojów, z wielu hitów, Motylem jestem, Wymyśliłam cię, Kocha się raz, czy na przykład Odpływają kawiarenki. Irena Jarocka wydała 13 albumów studyjnych. Aktorka i piosenkarka zmarła 21 stycznia 2012 roku w Warszawie w wieku 66 lat po ciężkiej chorobie. Dziś muzycznie w porannym naszym spotkaniu na antenie Radia Ardent Małopolska właśnie będziemy wspominać Irenę Jarocką. Odpływają kawiarenki. Irena Jarocka.

Kawiarenki, a dokładnie Odpływają kawiarenki i Irena Jarocka. Piosenka, która miała swoją premierę w 1976 roku. No i szybko stała się wizytówką artystki, przynosząc jej ogromną popularność, ale nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Dziś muzycznie wspominamy właśnie Irenę Jarocką. 80 lat dziś obchodziłaby swoje urodziny. Tutaj a propos tej piosenki, to warto dodać, bo to jest taki wyjątkowy utwór, nagranie na raz. Podczas sesji w studiu zarejestrowano już wszystkie instrumenty, chórki, no i co się okazało, że zostało tak mało miejsca na taśmie, iż warunkiem było bezbłędne zaśpiewanie utworu od początku do końca, bez żadnych poprawek. No i Jarocka wykonała zadanie perfekcyjnie za pierwszym podejściem. I do dziś jest to najlepsza wersja właśnie tej piosenki Odpływają kawiarenki. Proszę bardzo, to jest prawdziwa artysta za pierwszym podejściem, czyli nagraniem zaraz. Smoki teraz przed samą godziną 9, już za chwilę na antenie Radia Ardena Małopolska, punktualnie o 9 wiadomości.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Odwołań nie było, lada dzień podpisanie umowy, coraz bliżej przebudowy ronda przy kościele misjonarzy w Tarnowie. W Korzennej powstanie 30 nowych mieszkań na wynajem, szczegóły już za chwilę. Będziemy też na pielgrzymim szlaku na Jasną Górę, dziś w centrum są małżeństwa. 9. Jolanta Moździerz, zapraszam. Ma być bezpieczniej dla pieszych i łatwiej dla kierowców. Rondo u zbiegu ulic Narutowicza, Sikorskiego i Krakowskiej w Tarnowie zostanie przebudowane na rondo turbinowe. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą prac. Przetarg wygrała ta sama firma, która remontowała ulicę Tuchowską oraz prowadzi remonty na części ulicy Lwowskiej. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, podpisanie umowy zaplanowano na 26 sierpnia, a później będzie można przekazać plac budowy robotnikom.
2: Przepraszamy mieszkańców i tych kierowców, które korzystają z tego ronda za różnego rodzaju utrudnienia, ale trzeba pamiętać o tym, że po zakończeniu inwestycji poprawi się zdecydowanie sposób funkcjonowania. To jest koronna inwestycja dla tej części miasta Tarnowa, ponieważ kwota jest na tyle olbrzymia, że miasto nie byłoby w stanie samodzielnie zrealizować tej inwestycji. Jest ona niezbędna, tym bardziej, że obok budowana jest nowa inwestycja w dawnej fabryce przetwórstwa owocowo-warzywnego i z całą pewnością ten ruch będzie tutaj jeszcze bardziej intensywny. Cieszę się, że mimo różnych rodzaju wariantów został wybrany taki, który będzie płynnie rozwiązywał ruch w tym miejscu.
1: Choć w ostatnich miesiącach pojawiały się różne koncepcje na przebudowę skrzyżowania, ostatecznie wybrano do realizacji wariant opracowany na początku. Rondo turbinowe z buspasem i przejściem podziemnym na wysokości świtu. Na zrealizowanie prac wykonawca będzie miał 13 miesięcy.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Miłość potrzebuje bardzo często pokory, która nazywa się miłosierdziem, mówił podczas homilii rekolekcjonista 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak. Dziś na szlaku śluby i modlitwa za małżeństwa. Ksiądz Węgrzyniak wskazywał, jak ważne są uporządkowane relacje.
4: Dlatego tak nas ciągnie do innych, dlatego tak tęsknimy za miłością, dlatego tak robimy wszystko, żeby nie być sami. Ale ta relacja musi być uporządkowana. Mówi w pierwszym czytaniu Pan Bóg, że jeżeli będziemy się traktować jeden drugiego, że Ty jesteś Bogiem, a jestem tylko pionkiem, to nie będzie dobra relacja. Mówi w Ewangelii, jeżeli będziesz traktował pieniądze tak, że one będą ważne, to nie będzie po prostu dobra relacja. Życie rodzi się z relacji, ale z relacji, w której jest porządek. Przede wszystkim kochać Pana Boga na pierwszym miejscu, potem kochać drugiego człowieka, potem kochać cały ten świat ze zwierzętami, a dopiero potem rzeczy.
1: Pierwszy ślub był w części B, rano w zabawie, a drugi będzie w okolicach o godzinie 11. Środowisko artystyczne żegna Jana Frycza. Znany aktor teatralny i filmowy zmarł w sobotę 15 sierpnia w wieku 72 lat. O jego śmierci poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Jan Frycz grał w spektaklach m.in. Teatru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Telewizji Polskiej. Krzysztof Polasik.
5: Być albo nie być, oto jest pytanie.
6: W 1985 roku Jan Frycz wystąpił w Hamlecie wyreżyserowanym przez Jana Englerta, który dziś tak wspomina zmarłego aktora.
7: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy.
6: Duet współpracował przez 4 dekady. Frycz zagrał w ponad 100 filmach, między innymi Pornografii i Wielkim Szu. Młodsi widzowie znają go z roli Dario Gangstera w serialu Ślepnąc od świateł.
8: A jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana.
9: Oczywiście, proszę pana.
6: Aktor zdobył 3 orły przyznawane przez Polską Akademię Filmową, ale jak sam powiedział, nie wybrał tego zawodu dla nagród.
10: Ja chciałem przede wszystkim być człowiekiem wolnym. Jedynym sposobem na uzyskanie wolności wtedy, wydawało mi się, było być w teatrze.
6: Jan Frycz w teatrze był prawie pół wieku. Za 2 lata przypadałoby 50-lecie jego pracy aktorskiej.
1: Łopaty poszły w ruch. Do końca przyszłego roku w Korzennej powstanie 30 nowych mieszkań na wynajem. Będzie to pierwszy etap inwestycji spółki SIM Małopolska. To pierwsza tego typu inwestycja mieszkaniowa w gminie wspierana przez państwo. Chociaż pierwsze prace ruszyły 2 miesiące temu, to zarząd spółki, władze gminy i parlamentarzyści symbolicznie wbili pierwsze łopaty w miejscu, gdzie docelowo powstanie 50 mieszkań. Jak mówił obecny na wydarzeniu prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz, na przyszłych najemców czekać będzie pełna infrastruktura.
11: Są to lokale trzypokojowe, w pełni wykończone, wyposażone w pompy ciepła, z miejscami parkingowymi oraz z ładowarkami dla samochodów elektrycznych. Ta inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to jest 30 mieszkań. Te 30 mieszkań powinno być zrealizowane w około 18 miesięcy. Natomiast później po zakończeniu tego pierwszego etapu zasiedleniu mieszkań rozpoczniemy drugi etap, czyli 20 lokali.
1: Mieszkania spółki SIM będzie można także wykupić. Samorząd już zadeklarował, że ze względu na zwiększającą się liczbę mieszkańców, zaraz po zakończeniu budowy 50 mieszkań mogą powstać kolejne. Choć w naborach do mieszkań pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy gminy Korzenna, to docelowo są one przeznaczone także dla wszystkich chętnych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno i do godzin południowych jeszcze lokalnie może nam delikatnie popadać. Po południu już przejaśnienia, nawet chwile ze słońcem. Tutaj synoptycy nam zapowiadają. Wiatr w porywach do 25 km. No niestety będzie obniżał nam temperaturę odczuwalną, a dziś tylko 19 stopni w ciągu dnia. My mamy 15-16, czyli chłodno. Jutro już dużo cieplej. 24, w nocy 12.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Najcieplej zapowiadają nam się kolejne dni, czyli już czwartek i piątek. Tutaj temperatura w regionie może wynosić 27, nawet 30 stopni. I znów sobota, niedziela, spadki do około 24-23 stopni. 7 minut mamy po 9.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
0: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: 12 minut mamy już po godzinie 9. Zapraszam teraz do wysłuchania rozmowy na temat mamografii z profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Leszkiem Kołodziejskim, kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie, kierownikiem Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie.
2: Audycja sponsorowana.
3: Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach mamograficznych. Zacznijmy od tego, kto powinien robić takie badania i jak często.
4: Badanie mamograficzne jest badaniem z użyciem promieni rentgenowskich, ale w bardzo małej dawce i jest najlepszym badaniem w kierunku wykrywania wczesnego raka piersi. W związku z tym to badanie dedykowane jest do kobiet, po pierwsze z grupy ryzyka, a po drugie do wszystkich innych kobiet mniej więcej w wieku od 40 lat do końca życia praktycznie, z tym, że bezpłatne badanie mamograficzne, to od razu mówię, ten przedział jest mniejszy, bo to jest od 50 lat do 70, w tej chwili 5. Tutaj ważne jest, żeby to badanie wykonywały kobiety, które nie mają żadnych objawów mogących wskazywać na raka, a także te kobiety, które mają jakiekolwiek dolegliwości, zanim pójdą do badania przez lekarza. Część kobiet boi się tego badania ze względu na to, że to jest badanie promieniami rentgenowskimi. Ja zawsze mówię, że ta dawka promieniowania, którą ta pacjentka pochłania w tej chwili w mamografii cyfrowej, to jest taka jak naturalnego promieniowania, jeżeli byśmy sobie lecieli godzinę samolotem na wakacje, szczerze mówiąc. Wobec czego ta dawka jest minimalna i nie należy ją demonizować. Jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że część kobiet boi się tego, że mamografia polega na tym, że wykonuje się zdjęcia każdej piersi w dwóch projekcjach i żeby te zdjęcia dobrze wyszły, to ta pierś musi być spłaszczona, wobec czego tam jest takie uciskadło, które powoduje, że spłaszcza się pierś, a spłaszcza się dlatego, że wtedy te zdjęcia wychodzą dużo lepiej, no i będziemy wtedy mieli łatwiej interpretować te wyniki, bo zdjęcie takie mamograficzne to jest sumacja cieni, które rzucają naczynia, które rzucają przewody mleczne, ewentualnie zmiany, które są w piersiach. I mamografia najlepiej wykrywa zmiany typu wczesnego raka piersi. Nie powinno się wykonywać mamografii zamiennie, zamiast mamografii ultrasonografii, co bardzo często dużo pacjentek robi, bo to jest prostsze badanie i wydaje się, że to jest badanie, które także może wykazać raka piersi i wszystkie inne. Tylko trzeba o tym pamiętać, że nie każdy rak piersi, wczesny rak piersi jest widoczny w USG. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że takimi cechami widocznymi w mamografii to jest tak zwany guzek spikularny, skupisko mikrozwapnień i tak zwane zaburzenie architektury gruczołu. I my tego szukamy, oglądając zdjęcia mamograficzne. Natomiast w USG nie widać skupiska mikrozwapnień, czyli nie widać takiej bardzo ważnej cechy mogącej świadczyć, że tam się rak rozwija w piersi. I dlatego nie powinno się tych badań robić zamiennie i w przypadku schorzeń onkologicznych USG powinno się traktować jako badanie uzupełniające mamografii, a nigdy nie odwrotnie. Jeszcze jedna rzecz, jak jesteśmy przy mikrozwapnieniach, to jest to, że często panie idące do mamografii chcą pachnieć i chcą ładnie wyglądać, w związku z czym używają dezodorantów. Dezodorant zawiera sproszkowane aluminium, które w mamografii może być pomylone z tymi właśnie mikrozwapnieniami i to powoduje duży stres potem, bo to trzeba odkręcać tą sprawę, a żeby to odkręcić, to trzeba robić inne badania, jeszcze raz powtarzać mamografię, więc idąc do mamografii, nie używajmy dezodorantów żadnych, ani w sprayu, ani w sztywcie. Co jeszcze warto powiedzieć? Mówiliśmy o grupie tak zwanego wysokiego ryzyka. No to wysokie ryzyko to są te panie, u których w rodzinie przede wszystkim, zwłaszcza po stronie matki, są przypadki raka piersi, na przykład babcia, ciocia, córki, to tym bardziej powinniśmy przestrzegać i bardzo często, jeżeli tak jest, to się nawet tą mamografię częściej powinna wykonywać niż normalnie. Natomiast jeżeli nie ma żadnych obciążeń, nie ma żadnych podejrzeń i nie ma żadnych objawów, to wystarczy tą mamografię powtarzać raz na 2 lata jako wystarczającą. Natomiast osoby, które mają czy mutację BRCA, czy przeszły leczenie onkologiczne z powodu raka piersi, czyli są obciążenia duże, obciążenia rodzinne, to powinny nawet co roku wykonywać to badanie. No i to badanie powoduje, że mamy podejrzenie raka piersi, które należy potwierdzić. Tam jeszcze, jeżeli będziecie Państwo patrzeć na opisy mammografii, to będzie jeszcze taki system BI-RADS się nazywa. On jest od 0 do 6, czyli 7-stopniowy system i w każdym razie te objawy raka piersi, jak już mówiłem, kózki spikularne, czy skupiska mikrozwapnień, czy zaburzenia architektury, to obejmują 4 i 5. I jeżeli tak jest napisane, tam jest jeszcze AB, ale to nie ma znaczenia, one wymagają zawsze biopsji, czyli wymagają potwierdzenia histopatologicznego, nie cytologicznego, tylko histopatologicznego, a to sprowadza się do biopsji gruboigłowej. Tam się wałeczek tkanki gruczołowej pobiera w tym wypadku. Czasem ta biopsja gruboigłowa może być wspomagana pod ciśnieniem, czyli taka ssąca biopsja, to się nazywa mammotomią, ale właściwie to ma to samo znaczenie diagnostyczne.
3: Czy taki wcześnie wykryty rak piersi daje duże szanse na wyleczenie?
4: Daje bardzo duże szanse, dlatego że po pierwsze, możemy czasem znaleźć stan przedrakowy, który po wycięciu daje 100% szansę, bo jeszcze rak się nie rozpoczął. Druga możliwość jest wykrycia tak zwanego raka w okresie przedinwazyjnym i to jest wtedy po wycięciu tego ogniska, jeżeli nie ma żadnych innych, wycinamy wczesnego raka, który nie wyszedł poza przewody mleczne i takiego, który z definicji nie daje przerzutów, wobec czego wyleczenie sięga prawie 100%.
3: Poza mammografią, jakie jeszcze działania profilaktyczne możemy podjąć w kwestii właśnie wykrywania nowotworów piersi?
4: To są wszystkie te badania, które dotyczą badania piersi, a więc samo badania piersi. I to samo badanie piersi powinniśmy nauczyć dziewczęta w okresie pokwitania. Wtedy, kiedy piersi zaczyna się rozwijać, to dziewczynka powinna zaznajomić się z tym, jak wygląda piersi w czasie cyklu miesięcznego, czyli bezpośrednio po rozpoczęciu krwawienia. Piersi jest miękka i nadaje się do badania mniej więcej przez 10 pierwszych dni od początku cyklu. Potem po połowie piersi jest twardsza, czasem może być taka trochę bolesna przy badaniu. Należy w każdym razie to samo badanie przeprowadzać w pierwszych 10 dniach cyklu u kobiet, które miesiączkują, a u kobiet, które nie miesiączkują, nie ma to już znaczenia, zwłaszcza u starszych pań po menopauzie, to warto sobie raz w miesiącu, taki jeden dzień zastrzec, to może być weekend, żeby było spokojniej i zbadać sobie dokładnie piersi. Najlepiej to przed lustrem na stojąco, a potem na leżąco palpacyjnie. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na takie rzeczy. Stojąc przed lustrem, unosimy obie ręce do góry i patrzymy, jak piersi się unoszą. One powinny, jeżeli są symetryczne, niektóre panie mają od urodzenia asymetryczne, ale jeżeli są symetryczne, powinny się symetrycznie unosić. Nie powinna się jedna opóźniać w stosunku do drugiej. Nie powinna się w czasie tego unoszenia piersi wypuklać w postaci jakiegoś guzka, albo skóra się nie powinna w tym momencie wciągać. Nie powinna się marszczyć w postaci tak zwanej łupiny pomarańczy i obie brodawki powinny się zachowywać symetrycznie, nie tak, żeby jedna zapadała się, żeby jedna była wciągnięta. Jak już jesteśmy przy tym wciągnięciu brodawek, to też trzeba pamiętać, że jeśli brodawki są wciągnięte od urodzenia czy od pokwitania, to nie jest to objaw jakiś taki stresujący, natomiast jeżeli zawsze były symetryczne, a potem jedna zaczyna się wciągać, to już bardzo sprawa zaczyna być podejrzana i wtedy należy koniecznie, powtarzam, koniecznie tą mammografię zrobić i jeszcze w dodatku pójść sobie do lekarza, chirurga albo onkologa, albo ginekologa, który może dodatkowe badania zlecić. I te dodatkowe badania oprócz mammografii, no to jest USG i czasem rezonans magnetyczny też.
3: Badanie mammograficzne można wykonać między innymi tutaj w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. W jaki sposób możemy się tu zapisać?
4: Jest ośrodek programów profilaktycznych, który właściwie w tej chwili zapisuje bez dłuższego terminu. To jest terminy, są takie kilkudniowe, z tym, że one mogą być dłuższe, bo zależy to od okresu cyklu, bo jak już mówiłem, te pierwsze 10 dni cyklu u kobiet miesiączkujących powinno się wykonać. Jak się zadzwoni i trafi się, że to jest po połowa czy po połowie, no to trzeba zaczekać na pojawienie się nam następnego okresu. I to jest badanie profilaktyczne. Natomiast są badania ze skierowaniem i te badania ze skierowaniem wydają lekarze, którzy albo chcą sprawdzić, czy nie ma podejrzanych zmian w piersiach, albo się kontroluje po jakimś leczeniu te piersi, albo wykonuje się na skierowanie też mammografię u kobiet, które nie pasują

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
6: Drugiego dnia od uruchomienia drugiej odsłony programu ceny paliwa niżej koszty paliw na stacjach pozostały bez zmian. Za litr benzyny 9,5 trzeba zapłacić maksymalnie 6,41 zł, a za benzynę 9,8 7,20 zł za litr. Cena za litr oleju napędowego to 7,37 zł. Kierowcy zauważyli zmiany stawek i liczą, że ceny utrzymają się na tym poziomie lub jeszcze będą spadać.
7: 6,41, no to jest złotówka mniej. Faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
8: Z ósemki na siódemkę się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
9: Coś się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
10: To wszystko są ruchy pozorne.
11: Niestety tankuję służbowym i nie zwracam uwagi na cenę.
6: Program CPN potrwa do końca wakacji. Ceny paliw na stacjach są redukowane za sprawą obniżenia stawki VAT. Każdego dnia w południe resort energii informuje o maksymalnych cenach benzyny i diesla na kolejny dzień. Tymczasem na uruchomionej przed weekendem miejskiej stacji paliw Mpetrol w Tarnowie za litr benzyny 9,5 zapłacimy 5,90 zł, za litr oleju napędowego 6,80 zł. Jeszcze taniej ma być z tarnowską kartą miejską premium. Efektem ubocznym upałów i suszy są rosnące koszty materiałów budowlanych. Niemieckie firmy wskazują, że przyczyną podwyżek jest niski stan rzek na zachodzie kraju, a to ważne dla branży. To ważne dla branży kanału transportowego. Adam Kurczewski.
12: Wolniej powstają osiedla, wydłużają się remonty szkół. Szef Związku Firm Budowlanych w Hesji twierdzi, że to przez niski poziom renu i spadek ilości transportowanych nim towarów. Tomas Rajman tłumaczy, że piasek i żwir docierają do regionu z opóźnieniami, a brak tych podstawowych surowców winduje ich ceny. Według prezesa branżowego związku to trzecia fala w ostatnich 5 latach. W 2022 roku ceny w sektorze budowlanym wzrosły za sprawą pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę i wynikających z tego ograniczeń w logistyce i zmian kanałów dostaw. Od pół roku znaczący wpływ na ceny ma wojna USA z Iranem. Teraz ceny znów rosną przez niski stan wód na Renie, ale też Łabie, Dunaju i innych rzekach istotnych dla transportu w Niemczech.
6: We wrześniu ZUS zacznie wypłatę 14 emerytur. Pełna kwota dodatkowego świadczenia w tym roku to 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Seniorzy nie muszą składać wniosku. ZUS wypłaci 14 automatycznie razem z emeryturą lub rentą. 14 emerytura trafi do uprawnionych razem z podstawowym świadczeniem. Wypłaty ruszą 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe pieniądze 1 października. Od dodatkowego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na tych samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. W tym roku pełna 14 emerytura wynosi 1978,49 zł brutto i te kwoty otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 zł. ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto. Oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł 49 groszy brutto. Świadczenie nie przysługuje także osobom, które na 31 sierpnia mają zawieszone prawo do wypłaty emerytury lub renty.
5: To były wiadomości ekonomiczne.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Przyzwyczailiśmy się do koszulek z krótkim rękawem, ale dziś wydaje mi się, że koszulka jednak z długim rękawem, 15-16 stopni tylko, chłodno troszeczkę w tych godzinach przedpołudniowych, a maksymalnie dziś to 19-20 stopni, do tego jeszcze spodziewane przelot opady deszczu. I te chmury deszczowe przemieszczają nam się z zachodu na wschód. Jutro 24 stopni i poprawa pogody.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Jutro przed południem jeszcze pochmurno, ale po południu już mówią synoptycy, że powinno być słonecznie i również dziś w godzinach popołudniowych lokalnie mogą występować przejaśnienia.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
4: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
3: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.

0: A od razu nam został tylko do godziny 10. Wracamy do twórczości Ireny Jarockiej dziś porannym naszym spotkaniu. Wsłuchujemy się w wyjątkowe utwory tejże właśnie artystki, piosenkarki, aktorki, która dziś obchodziłaby swoje 80. urodziny. Przypomnę, urodziła się, no właśnie, 18 sierpnia. 13 albumów wydanych. Debiutowała w 1965 roku w klubie Rudy Kot w Gdańsku. Rok później pierwszy raz wystąpiła na festiwalu w Opolu o swoim pierwszym dużym koncercie. Tak właśnie Irena Jarocka opowiadała w 1968 roku w Polskim Radiu.
1: Taki duży właściwie występ, pierwszy przed większą publicznością oczywiście, to był na festiwalu w Opolu w 1966 roku, gdzie śpiewałam piosenkę Sosna, która może nie mogła się przyjąć wśród szerszej publiczności. No, piosenka nie chwyciła, ale właściwie to był jakiś taki mój pierwszy jakiś start może.
0: Drogę do kariery Irenie Jarockiej otworzyła piosenka Gondolierzy z nad Wisły, wyróżniona w 1968 roku na festiwalu w Opolu. Posłuchajmy tego utworu. Gondolierzy z nad Wisły, Irena Jarocka.

Irena Jarocka i Gondolierzy Mez nad Wisłym, wyróżniona piosenka w 1968 roku na festiwalu w Opolu, a Irena Jarocka współpracowała m.in. z takimi zespołami jak Alibabki, Polanie, Czerwone Gitary czy Budka Suflera. Śpiewała również u takich gwiazd jak u boku takich gwiazd jak Mireille Mathieu czy Charles Aznavour. Zmarła 21 stycznia 2012 roku w Warszawie. I a propos właśnie Ireny Jarockiej, jeżeli ktoś będzie w Gdańsku Oliwie, na skwerze imienia Ireny Jarockiej, u zbiegu ulicy Żeromskiego i Grodgera, warto spoglądnąć właśnie na pomnik piosenkarki.

I tak oto najpierw byliśmy za oceanem w Stanach Zjednoczonych, For America i grupa Red Box przez samą godzinę 10. No to pozostajemy jeszcze na chwilę w Stanach Zjednoczonych, bo to czasem wakacje, jak czasy wakacji, to też czasy podsumowań. I jakie podsumowania dochodzą, a dokładnie docierają do nas ze Stanów Zjednoczonych? Podsumowania rekordów lipcowych temperatur okazuje się w Stanach Zjednoczonych. I lipiec jest najcieplejszy od 1895 roku, podają agencje amerykańskie, z których dowiadujemy się, że lipiec był najgorętszym miesiącem w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych, bez Hawajów i Alaski. Jakie temperatury? Otóż 15 lipca, Dolina Śmierci w Kalifornii, termometry wskazały 49,4 stopnie Celsjusza. Podaje amerykańska Krajowa Służba Pogodowa, czyli rekordy w Stanach Zjednoczonych, najwyższe temperatury od 1895 roku. A u nas, a propos tych wysokich temperatur, no nie, dziś ochłodzenie. I wygląda na to, że powolutku będziemy żegnać lato dane z kraju. No, mało obiecujące, a propos tej ładnej pogody, okazuje się, że bociany już powolutku odlatują. Niektóre bociany już odleciały do ciepłych krajów. Co to oznacza? Że zbliża się nieuchronnie jesienie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Dziś sakramentalne tak. W zabawie powiedzieli sobie Konstancja i Krzysztof. Decyzję, że ślub wezmą w czasie pielgrzymki, podjęli rok temu na pielgrzymce.
2: Przy komunii Konstancja się mnie pyta, ty Krzysiek, a może za rok tutaj? No, że mnie dwa razy nie trzeba powtarzać.
1: Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu świętuje 150-lecie istnienia w programie atrakcji nie tylko dla miłośników kolei. Na początek tych wiadomości jednak pytanie, czy dojdzie do referendum w sprawie odwołania prezydenta Tarnowa oraz Rady Miejskiej. Minęła 10:00, Jolanta Moździerz, zapraszam. Wniosek w sprawie referendum wraz z podpisami mieszkańców Tarnowa wpłynął do tarnowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Inicjator referendum dopełnił wymaganego prawem terminu i złożył dokumenty w ostatnim możliwym dniu. Jak mówi komisarz wyborczy w Tarnowie 1, Katarzyna Tutaj, teraz wniosek będzie weryfikowany także pod kątem poprawności złożonych podpisów poparcia.
3: 17 sierpnia upłynął termin na złożenie stosownego wniosku przez inicjatorów referendum. Taki wniosek do nas wpłynął. No i teraz wniosek będzie poddawany analizie pod względem tego, czy spełnia wymagania formalne, które musi spełnić, no i plus, czy została zebrana wymagana liczba prawidłowo złożonych podpisów.
1: Na tym etapie delegatura Biura Wyborczego nie informuje, ile podpisów mieszkańców zebrał inicjator referendum. Urzędnicy mają miesiąc na zweryfikowanie wniosku, natomiast niewykluczone, że postanowienie w tej sprawie zostanie ogłoszone wcześniej. Polacy poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech są już w kraju, wszyscy bezpieczni. Ostatecznie na pokład rządowego samolotu wsiadło 21 osób. Jedna zrezygnowała z lotu, wybrała powrót do domu z rodziną. Natomiast prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tragedii. Anna Orzeł.
4: Postępowanie, a w zasadzie dwa, bo i polskie, i węgierskie, dotyczą nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wszystko jednak zmierza do tego, by jego gospodarzami byli polscy śledczy, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: W prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzję, by mówić o nich dzień po katastrofie. To się zapewne wydarzy.
4: Dziś węgierski sąd zdecyduje, czy kierowca, który przyczynił się do wypadku, trafi do aresztu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Konstancja i Krzysztof Broszyna z grupy numer 16 zawarli sakramentalny związek małżeński na szlaku 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. W zabawie w drugim dniu pielgrzymki odbył się ślub w części B. Krzysztof jest na szlaku już po raz 11, a jego żona po raz drugi. Decyzja o tym, żeby ślub był na pielgrzymce, zapadła rok temu na szlaku.
6: Rok temu właśnie w drugim dniu pielgrzymki. O, tak coś mnie ocknęło, nie? Że...
2: Tak, dokładnie.
6: To może...
2: No ogólnie Konstancja zapytała mnie, czy tutaj co roku są śluby w drugi dzień odprawiane. Ja mówię, że tak, no to dlaczego nie było ten dzień akurat? Ja mówię, że nie wiem, no może akurat ktoś nie chciał, nie zgłosił się. No i tak planowaliśmy w sumie małżeństwo tak 2 lata w przód, a akurat no wtedy tak przy komunii Konstancja się mnie pyta, ty Krzysiek, a może za rok tutaj? No, że mnie 2 razy nie trzeba powtarzać, więc ogarnęliśmy w pół roku wesele i tak. Jeszcze nawet nie byliśmy zaręczeni wtedy.
6: No, jeszcze wtedy nie byliśmy zaręczeni, a takie przygotowanie od stycznia wszystko, ale się udało, samo się układało.
1: Drugi ślub będzie w okolicach o 11:00 w części A. Przejazdy pociągami jubileuszowymi, prelekcje oraz atrakcje przygotowane przez gminy. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu świętuje 150-lecie istnienia. Obchody rozpoczną się w sobotę rano, 22 sierpnia. Roman Piotrowski z Komitetu Obchodów Jubileuszu i pracownik Zakładu Linii Kolejowych już teraz na nie zaprasza.
7: Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 8 w Kościółku Kolejowym. Następnie przemarsz na dworzec kolejowy, gdzie będzie krótka prelekcja odnośnie budowy linii i historii tej linii Tarnów-Leluchów, wygłoszona przez pana Zakrzewskiego. Następnie udamy się do pociągu na przejazd odcinkiem Nowy Sącz-Muszyna i z powrotem. Wyjazd jest z pociągu za biletami, tylko za rezerwacją miejsc. Nie jest ogólnodostępne.
1: W ramach jubileuszu przy dworcach w Starym Sączu, Rytrze Piwnicznej, Rzegiestowie i Muszynie w godzinach od 9:30 do 13:30 gminy przygotują w sobotę stoiska z kulinariami i innymi atrakcjami. Ponadto na stacji w Nowym Sączu Sączu będzie można zwiedzić Izbę Tradycji Kolejarzy i wystawę taboru kolejowego. Pociąg jubileuszowy przejedzie też w niedzielę 23 sierpnia trasą Nowy Sącz Stróże, Nowy Sącz Marcinkowice i wyruszy o 10:20. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 16, no może 17 stopni teraz przed południem, ale mimo wszystko odczuwalna temperatura jest niższa, to wszystko za sprawą wiatru, który w porywach nawet do 25 km na godzinę. Wiatr zachodni nam towarzyszy od wczesnych godzin porannych. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, maksymalnie w ciągu dnia 20 stopni, chmury i przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pięć minut po godzinie 10, pochmurno, lokalnie może nam delikatnie jeszcze do godzin południowych popadać. Godzina 13-14 powinny tutaj w regionie nastąpić przejaśnienia. Pytanie tylko, czy tak będzie. Jutro to zmiana już pogody, 24 stopnie i tylko częściowe zachmurzenie, ale za to czwartek i piątek temperatura podskoczy do 28 stopni. No ale niestety weekend zapowiada nam się pochmurny i też weekend zapowiada nam się deszczowy.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Ale nie jest źle, nie narzekamy, nie jest źle, bo trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu, oj, to będziemy psioczyć na pogodę. Cały przyszły tydzień zapowiada nam się deszczowy i maksymalnie to tylko 22 stopnie w ciągu dnia. Końcówka sierpnia, no nie będzie nas rozpalać, o ile się nic nie zmieni w prognozie, bo wiemy, że no pogoda rządzi się swoimi prawami. 7 minut po 10.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: Wpadł rozmowy po godzinie 10. Na chwilę przejdźmy do wiadomości sportowych. Ja wiem, że 8.30 na antenie Radia Demo Polska wiadomości sportowe, ale tutaj na chwilę możemy wyskoczyć do Birmingham, bo przecież w klasyfikacji medalowej mistrzostw Europy zajęliśmy dopiero 18. miejsce, ale znacznie lepiej biało-czerwoni wypadli w klasyfikacji punktowej, bo uplasowaliśmy się na 7. pozycji. Tak więc no, w klasyfikacji punktowej jest dobrze, no, gorzej w tej medalowej, ale punktowa nie jest źle i tutaj na miejscu pierwszym Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania i miejsce 7. Polska. Przypomnę, to klasyfikacja punktowa mistrzostw Europy. I sport. Sport teraz. Zazwyczaj my przed godziną 11:00 sportowe historie, które zadziwiły świat na antenie Radia Rden Małopolska. Kwadrans przed godziną 11:00, ale dziś wyjątkowo kwadrans po godzinie 10:00. Teraz właśnie sportowe historie, które zadziwiły świat, bo przed godziną 11:00 przeniesiemy się na trasę pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, tak więc dziś wyjątkowo sportowe historie po godzinie 10:00.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: Polski sport w swojej długiej historii nie może się pochwalić wieloma sukcesami w popularnych grach zespołowych. Starsi kibice wspominają czasy Oru Górskiego, czyli narodową reprezentację w piłce nożnej, która pod wodzą trenera Kazimierza Górskiego wygrała Igrzyska Olimpijskie w 1972 roku, a dwa lata później zajęła trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. W 1982 roku nasi piłkarze ponownie zajęli trzecie miejsce na Mundialu. W tamtych czasach biało-czerwoni potrafili ogrywać takie futbolowe potęgi jak Brazylia, Argentyna, Włochy, Anglia, Holandia, Belgia czy Francja. Wielkie chwile miał zespół siatkarzy pod wodzą charyzmatycznego Huberta Wagnera. W latach 70. wygrał Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie. Jego następcy od dwóch dekad stanowią światową czołówkę. Piłkarze ręczni prowadzeni przez tarnowskiego szkoleniowca Stanisława Majorka zdobyli brąz Igrzysk w Montrealu w 1976 roku. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku nasi szczypiorniści dosyć niespodziewanie po wielu latach powrócili do światowej czołówki. Narodowy zespół oparty na zawodnikach grających na co dzień w niemieckiej Bundeslidze, uznawanej za najlepszą ligę na świecie, zdobywał medale Mistrzostw Świata. Stoczył wiele świetnych, emocjonujących meczów. Piłka ręczna stała się w kraju bardzo modna, a zapotrzebowanie na kolejne sukcesy ogromne. W dzisiejszym odcinku naszych historii chciałbym przypomnieć mecze, które zadziwiły sportowy świat. Pierwszy miał miejsce w 2009 roku podczas Mistrzostw Świata w Chorwacji. Rywalami Polaków byli Norwegowie. Aby awansować do półfinału imprezy, biało-czerwoni musieli wygrać podobnie rywale, natomiast remis premiował awansem zespół Niemiec. Mecz długo nie układał się po naszej myśli, ton grze nadawała ekipa ze Skandynawii. W ostatniej minucie Polacy doprowadzili jednak do remisu 30-30, ale rywale mieli piłkę i 30 sekund na zdobycie decydującego gola. Na kilkanaście sekund przed końcem ich trener wziął czas. Mikrofony telewizyjne wychwyciły wtedy słowa polskiego trenera Bogdana Wenty.
4: Jak prowadzą siódmego zawodnika, mają 15 sekund. Jak prowadzą siódmego zawodnika, mają 15 sekund. Przerywać i mamy pustą bramkę. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Dawaj, wolimy.
3: Stało się tak, jak przewidział nasz szkoleniowiec. Norwegowie wycofali bramkarza, wprowadzając w jego miejsce dodatkowego zawodnika z pola, aby zwiększyć swoje szanse ataku. Zgubili jednak piłkę, którą przechwycił nasz kołowy Artur Siódmiak i rzutem przez całe boisko trafił do bramki przeciwników, dając nam wyszarpaną wygraną. Polska awansowała do półfinału, a potem przywiozła z mistrzostw brązowe medale. Do historii polskiego sportu przeszły po tym meczu takie pojęcie jak jedna wenta jako jednostka czasu oraz rzut Siódmiaka oznaczający gola zdobytego do pustej bramki po rzucie przez całe boisko. W 2012 roku Polacy grali w Serbii na Mistrzostwach Europy. W jednym z meczów rywalizowali ze Szwedami. W pierwszej połowie mecz układał się fatalnie. Nasi zawodnicy popełniali błąd za błędem, gubili piłki, oddawali niecelne rzuty. W efekcie do przerwy zostali rozbici, przegrywali aż 9-20. Zanosiło się na bodaj największą klęskę polskiego szczypiorniaka w historii. Ale po przerwie wrócili na parkiet jakby odmienieni. Zaczęli grać dużo lepiej, z minuty na minutę przewaga Szwedów zaczęła maleć. Wreszcie dokonali rzeczy na tym poziomie rozgrywek wręcz niemożliwej. Doprowadzili bowiem do remisu. Decydujący rzut w ostatnich fragmentach spotkania oddał skrzydłowy Adam Wiśniewski. Ostatecznie ten zadziwiający mecz skończył się remisem 29-29, co przeciwnicy określili jako koszmar. Biało-czerwoni wykazali się w nim nieprawdopodobnym wręcz hartem ducha, pokazali charakter wojowników, którzy w sportowej rywalizacji walczą do końca, nie zważając na początkowe niepowodzenia. Świat piłki ręcznej przeżył prawdziwy szok. Trener Wenta tak komentował ten spektakularny mecz po jego zakończeniu.
5: Nie rozumiem piłki ręcznej. Zagraliśmy po przerwie z wielkim zacięciem i każdy każdego wspierał. Dlaczego nie prezentowaliśmy się tak od początku? Nawet gdy przegrywaliśmy jeszcze różnicą 4 czy 5 bramek, to wciąż wierzyłem w nasz sukces. Mieliśmy kilka sytuacji, które powinny się zakończyć bramką, jak choćby kontrataki. Nigdy nie spotkałem na imprezie tej rangi podobnej sytuacji. Nawet nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. Czegoś podobnego naprawdę nie przeżyłem.
3: Podobny przebieg miał finałowy mecz Ligi Mistrzów w 2016 roku pomiędzy mistrzem kraju Vive Kielce a węgierskim Veszprémem. W tym wypadku na mniej więcej kwadrans przed końcem rywale prowadzili różnicą aż 9 goli. Finałowe starcie wydawało się rozstrzygnięte, a w sektorach zajmowanych przez węgierskich fanów zaczęła się prawdziwa fiesta. Jednak, jak się okazało, zdecydowanie zbyt wcześnie. Wtedy stało się bowiem coś mało prawdopodobnego. Kielczanie długimi fragmentami nie pozwolili zdobyć ekipie Veszprém bramki. Sami natomiast zaczęli zdobywać gola za golem i w tych nieprawdopodobnych okolicznościach doprowadzili do remisu. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia i o losach meczu zadecydowały rzuty karne wygrane przez Vive, które zdobyło tym samym tytuł najlepszej drużyny w Europie. Do dziś tamten finał uchodzi za najbardziej niesamowity i pasjonujący w historii zmagań o koronę Ligi Mistrzów.
2: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
0: Sportowe historie, które zadziwiły świat.

okolicach. Tak więc przypominam, 10:40 przenosimy się na trasę pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, a o 10:30 na antenie Radia Ardena Małopolska wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
8: Jolanta Moździerz, zapraszam. Środowisko artystyczne żegna Jana Frycza. Aktor filmowy i teatralny zmarł w sobotę, 15 sierpnia, w wieku 72 lat. Podczas prawie 50-letniej kariery występował m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie i Teatrze Telewizji Polskiej. Krzysztof Polasik.
9: Jan Frycz debiutował w sztuce Damy i Huzary w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie w 1978 roku. Przez prawie pół wieku wystąpił w ponad 100 filmach i 150 spektaklach.
10: I za każdym razem to były niesamowite kreacje.
9: Mówi aktorka Grażyna Wolszczak.
10: Rola w Ślepnąc od świateł to w ogóle tam przeszedł samego siebie.
11: 50, proszę pana, się znajdzie.
9: Tą rolą Frycz zdobył serca młodszej widowni. Starsi pamiętają go m.in. z Pornografii i Wielkiego Szu. Przez 4 dekady z Janem Fryczem współpracował Jan Englert.
12: Można było czerpać z Fryczem, można było współpracować z Fryczem, a to się rzadko zdarza.
13: Przede wszystkim miał piękny głos i ujmującą osobowość.
9: Dodaje aktor i reżyser Jerzy Fedorowicz, a to próbka tego głosu z archiwum Polskiego Radia.
14: Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić.
9: Aktor zdobył 3 orły, nagrody Polskiej Akademii Nauk za rolę w Pornografii, Pręgach i 25 latach niewinności w sprawie Tomka Komendy.
8: Dziś Nowy Sącz będzie świętować 150. rocznicę przyjazdu pierwszego pociągu do miasta. Główne uroczystości rozpoczną się o godzinie 18:00 uroczystą mszą świętą w kościele kolejowym. Następnie o 19:30 na placu dworcowym przed dworcem kolejowym odbędzie się koncert plenerowy Tomasz Wolek Rock Band pod tytułem Na wszystkich dworcach świata. Gościem specjalnym wydarzenia będzie legenda polskiej muzyki Andrzej Zieliński z zespołu Skaldowie. Wstęp na koncert jest bezpłatny. W związku z montażem sceny oraz organizacją imprezy plac dworcowy wraz z całym parkingiem przed dworcem będzie całkowicie zamknięty przez cały dzień. Ruch pojazdów oraz możliwość postoju w tym miejscu zostaną wstrzymane. Organizatorzy apelują do kierowców o wcześniejsze usunięcie samochodów i korzystanie z alternatywnych miejsc parkingowych w sąsiednich ulicach. Festiwal Bravo Maestro w Kąśnej Dolnej w tym roku będzie mieć jubileuszową odsłonę. Mija 30 lat, odkąd to muzyczne święto w Centrum Paderewskiego miało swoją premierę. Inauguracja tegorocznej edycji już w piątek, 21 sierpnia, i ten wieczór będzie należeć do legendarnego skrzypka Wadima Brodskiego. Będzie można usłyszeć kultowe piosenki legendarnej grupy The Beatles, ale w nowatorskich aranżacjach.

0: Podczas wieczoru zatytułowanego Brodsky The Beatles artyście będzie towarzyszyć orkiestra Arte Symfonico pod batutą Mieczysława Smydy. Początek o godzinie 18 w sali koncertowej Stodoła w Kąśnej Dolnej, a festiwal Bravo Maestro potrwa do niedzieli 23 sierpnia. Na Starosądeckim Rynku po raz 17 zagości Starosądecki Jarmark Rzemiosła. Odbędzie się w najbliższy weekend 22 i 23 sierpnia. Tradycyjnie odbędzie się kiermasz wyrobów regionalnych. Będą m.in. szydełkowe aniołki, kwiaty z bibuły i drewna, wyroby z siana, artystyczne wyroby lniane i skórzane, malarstwo na drewnie, hafty, koronki klockowe, dekoracje z wikliny, zabawki ludowe i gliniane wazony. Nie zabraknie stoisk gastronomicznych. Będzie można spróbować chleba wiejskiego z łopaty, podpłomyków, smalcu ze skwarkami, kiszonych ogórków i marynowanych grzybów. A na scenie pojawią się natomiast zespoły m.in. Barci Coki, Czarni Górale z Przysietnicy, Podegrodzie, Jedylna i Kapela Cacani. Kiermasz wystartuje o 11. Tarnowskie Stowarzyszenie Miłośników Ikon Piękno Ikony organizuje na początku września warsztaty w ośrodku rekolekcyjno-misyjnym Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Piwnicznej Zdroju. Zaprasza na nie prezes Stowarzyszenia Miłośników Ikon Piękno Ikony Jarosław Zdoński z Tarnowa, który od kilkunastu lat tworzy takie dzieła.
1: Każdy będzie wykonywał swoją ikonę według własnego pomysłu. Na te warsztaty zapraszamy osoby, które już miały jakiś kontakt z pisaniem ikon i chciałyby rozszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie. Piszemy ikony techniką tempery jajowej, złocenie, ewentualnie szlagmetalem, ewentualnie prawdziwym złotem.
0: Warsztaty od 4 do 6 września będą organizowane i prowadzone przez członków stowarzyszenia bezpłatnie. Może w nich uczestniczyć około 20 osób. Zgłoszenia pod numerem telefonu 725 024 780. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Członkowie stowarzyszenia w ciągu roku spotykają się cyklicznie we wtorki i środy od 16 do 19 w salce katechetycznej przy Kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie, gdzie tworzą ikony.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Cały czas pochmurno i przed południem jeszcze spodziewane są lokalnie przelotne opady deszczu. Po południu przejaśnienia. Temperatura w ciągu dnia to 20 stopni, teraz 16-17 stopni, taka komfortowa temperatura, ale mimo wszystko odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa za sprawą wiatru, który w porywach do 25 km na godzinę. Jutro cieplej, 24, ale najcieplej zapowiada nam się czwartek i piątek. Temperatura może wynosić 30 stopni.
3: I pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł, patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 10:40 już nam minęła, to ten czas. Przenosimy się na trasę pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
2: Studio 44 pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
3: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
2: Ze śpiewem i radością, z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
4: Dzień rekolekcji w drodze. Witamy z trasy 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Ewa Biedroń.
5: Ksiądz Marcin Gryzło.
4: Dzień pochmurny, kilkanaście stopni, ale przejaśnia się z tego, co tutaj widzimy, patrzymy w niebo. W zabawie była rano msza święta. W nocy padało, ale pielgrzymi, z którymi rozmawialiśmy, mówią o dużej gościnności na trasie podczas noclegów, są zadowoleni. Część A przejdzie odcinek Szczepanów Grobla, prawie 32 km, a część B trasę Zabawa Nowe Brzesko. I podczas mszy świętej w zabawie u błogosławionej Karoliny był ślub.
5: To najważniejsze, tak powiedzieli sobie Konstancja i Krzysztof, których bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
5: Powiedzcie tak na żywo, jakie pierwsze emocje Wam towarzyszą?
6: Póki co, ja jeszcze nie dowierzam, że mam tak wspaniałą żonę.
7: Oj, Krzyś. ale dużo, no... nie? Człowieku jeszcze buzuje, może później troszeczkę ochłoniemy. Na razie...
6: No też czekaj, adrenalina, no, adrenalina góruje, tak, no. I no tak. Dla u nas to tak, myślę, naturalnie przeszło, że my w sumie już od dawna traktowaliśmy się jak mąż i żona w codziennych obowiązkach,
7: tak,
6: także to
7: z szacunkiem. Tak. Codzienności, nie. Tak, wsparciu.
5: To powiedzcie tak na sam początek, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby ślub był właśnie na pielgrzymce?
7: Rok temu właśnie w drugim dniu pielgrzymki. Taki, tak coś mnie ocknęło, nie? Że...
6: Tak, dokładnie.
7: To może...
6: No, ogólnie Konstancja zapytała mnie, czy tutaj co roku są śluby w drugi dzień odprawiane. Ja mówię, że tak, no to dlaczego nie było w ten dzień akurat? Ja mówię, że nie wiem, no może akurat ktoś nie chciał, nie zgłosił się. No i tak planowaliśmy w sumie małżeństwo tak 2 lata w przód jeszcze od tamtej
7: tak,
6: pory.
7: Każdy robi, tak? Dokładnie. No, tradycyjnie, tak, w cudzysłowie mówiąc.
6: A akurat, no wtedy tak przy komunii Konstancja się mnie pyta, ty Krzysiek, a może za rok tutaj? No, że mnie 2 razy nie trzeba powtarzać, więc ogarnęliśmy w pół roku wesele i tak. Jeszcze nawet nie byliśmy zaręczeni wtedy.
7: No, jeszcze wtedy nie byliśmy zaręczeni, a takie przygotowanie od stycznia wszystko, także... Ale się udało. Samo się układało. Dużo rzeczy, ja nie wiem właśnie nawet jak to się udało, ale się udało.
5: Miejsce nietypowe, okoliczności również. No mieć 5 tysięcy gości na weselu to niezwykłe wydarzenie. A powiedzcie mi, jak zareagowali wasi najbliżsi, wasi rodzice, którzy pewnie myśleli, że to będzie w innym miejscu, w innych okolicznościach?
6: To znaczy, ja myślę, że... Tak u Konstancji, jak i u mnie, to wyglądało to w ten sam sposób, że po prostu jakby ktoś podszedł z tyłu i wylał kubeł zimnej wody na każdego. Najpierw było zdziwienie, później zmieszanie, a później chyba jedno z drugim.
7: Tak, ale z drugiej strony było pozytywne przyjęcie, bo u nas no, jest wiara, tak, w rodzinie i u Krzyśka i u mnie, także no później było ucieszenie i teraz też wzruszenie jest, tak, cały czas towarzyszy, ale no na początku tak, no.
6: No było takie...
4: Ale to może chodziło o te fryzury, o tego fryzjera, prawda?
7: O te godziny może.
6: Bardziej
7: ranne.
6: Właśnie o te godziny, bo komu byśmy nie mówili, że ślub odbędzie się o 6:30, to każdy miał takie jedno niecenzuralne słowo i o której?
5: Ale za to będzie więcej czasu na zabawę, bo rozumiem, że teraz po przyjęciu, po mszy świętej będzie tak, też mamy. Zabawa, tak? Tak? Przewidujecie coś dla gości?
6: Tak, mamy tutaj właśnie w hotelu niedaleko, no dla najbliższej rodziny taki poczęstunek pielgrzymkowy połączony
7: odzięczyć
6: z obiadem.
7: Się i za przybycie, za bycie z nami. Tak, najbliżsi dosłownie tutaj.
4: Przepytamy o wasze pielgrzymowanie. Bo tutaj brat pielgrzymkowy, który raz na pielgrzymce?
6: Ja 11 raz.
4: A pani młoda?
7: Ja 2. Ja. Dlatego też nie wiedziałam właśnie jak wyglądają te śluby. To wszystko tylko zaczęło się od moich pytań, tak? Jak to wygląda i Później właśnie ten pomysł się narodził.
5: Czyli rozumiem, że pan młody wprzągnął panią młodą do pielgrzymowania?
6: Tak, tak, jak najbardziej. No a że chciała zobaczyć, jak to jest mieć... Inaczej, nie mieć ślub, tylko chciała zobaczyć, jak to jest podczas ślubu. Mhm. No to akurat na drugi rok wyszło tak, że wzięliśmy razem ślub.
4: Rekolekcjonista tutaj, ksiądz Wojciech Węgrzyniak, mówił, bardzo ciekawe było to kazanie, prawda, o szukaniu też szczęścia, o tym, jak ważna jest pokora i o ten dialog małżeński. Jakie takie właśnie przesłanie szczególnie dla was jest tego dzisiejszego kazania?
7: Dla nas, żeby to podtrzymać, dlatego że my od początku mamy właśnie ten szacunek do siebie i przede wszystkim rozmowa u nas na pierwszym miejscu jest.
6: Nie ma tematu, tak. Nie ma tematu, którego byśmy nie omówili na każdą z możliwych stron, żeby być przygotowany na każdy scenariusz. I rzadko zdarzają się sytuacje, które no, potrafią nas zaskoczyć.
7: Tak.
5: Czyli to są te relacje, o których mówił ksiądz rekolekcjonista. Pierwsze relacje,
6: dokładnie.
5: Prawda?
7: To jest kluczowe, to jest bardzo ważne. Nawet jak na tych przedmałżeńskich mieliśmy też lekcje, to my tak, śmialiśmy się do siebie, bo już my to wszystko przegadaliśmy ze sobą, tak? Mhm. Więc nie było dla nas nowości.
5: Ale było też drugie bardzo słowo ważne podczas dzisiejszego kazania, opuszczenie. Co młodzi dzisiaj, czy w ogóle mentalnie opuszczają?
6: To znaczy, ja myślę, że... Młodzi, biorąc ślub, na pewno opuszczają pewną swoją strefę komfortu, bo no jednak każdy jest przyzwyczajony do takiego życia, że okej, wstanę rano, ogarnę się, pójdę do pracy,
5: przyjdę sobie,
6: z pracy,
5: prawda?
6: Tak. Nie ma czegoś takiego, że dobra, jeszcze muszę jechać tutaj, ale to cały czas jestem ja. A teraz, jak już jesteśmy po ślubie, no i w sumie też przed ślubem już takie myślenie nam się załączyło, że no po prostu nie jestem tylko ja czy Konstancja, tylko jesteśmy razem.
7: My, tak.
6: I bardzo dużo rzeczy właśnie razem planujemy, robimy. No nie ma dnia, żebyśmy nie przegadali jakiejś takiej błahej, ale nawet ważnej rzeczy dla nas, nie?
7: Tak.
6: Także.
5: Hasło dzisiejszego dnia i intencja, która towarzyszy w drugim dniu naszego pielgrzymowania, za rodziny i przygotowujących się do małżeństwa. Powiedzcie mi, jakie według was są takie priorytety, które pozwalają młodym dobrze przygotować się do małżeństwa? Co byście wskazali? Jak dobrze przygotować się do małżeństwa dzisiaj?
6: Przede wszystkim no nerwy na pewno się pokażą w każdej relacji, ale przede wszystkim jakby umiejętność takiej konstruktywnej rozmowy na każdy temat, nie stawianie sobie granic, że na przykład, nie wiem, na temat gotowania porozmawiamy, ale już o płynach do sprzątania nie, no nie? W każdym razie... No,
5: czyli nie ma tematu tabu.
6: Dokładnie, nie ma tematu tabu, nie ma takiego tematu, na który my się wstydzimy wypowiedzieć. Faktem, nie... No są takie tematy, które poruszymy tylko my we dwójkę, a są tematy, które poruszymy w gronie rodziny, bo też chcemy, żeby ta rodzina gdzieś tam w naszym środowisku funkcjonowała,
7: tak.
6: I nie jakby teraz po ślubie nie jest to, że okej, my jesteśmy razem, więc dajcie nam spokój, ale no też no jesteśmy rodziną, ale też dla rodziny.
4: Rekolekcjonista mówił także, że człowiek tęskni za miłością. Wiele osób, myślę, aktualnie nas słucha i szukają tej miłości. Często przez internet się młodzi poznają. Tutaj na pielgrzymce też może jakieś pary będą. Chcę zapytać także, jak państwo się poznaliście?
7: Jak to powiedzieć? W pracy, nie wiem jak to nazwać. No w środowisku takim codziennym.
6: Dokładnie, no Konstancja przyszła
7: tak,
6: na praktyki do mnie do pracy,
7: byłam, tak.
6: No i tak od słowa do słowa zgadaliśmy się, że jednak mamy bardzo dużo wspólnych tematów. Bardzo fajnie nam się rozmawia i
7: właśnie no... też dziś był ten temat, zaczął się już na początku tej pielgrzymki, że ja byłam ciekawa, tak. Zachwyciłam, no i to się właśnie tam, i to tak no, zaczęło się
6: poszło
7: w nas.
6: Z kopyta.
7: Tak, no.
4: Ale pielgrzymka też to jest dobra okazja, prawda, żeby w realu się poznać, zobaczyć, porozmawiać, bo jest fajna atmosfera, warto pielgrzymować.
7: Tak, myślę, że też ludzie tutaj są życzliwi strasznie, z takim serduchem na ręku do drugiego człowieka, więc warto. Mi się też wydaje, że nawet coraz więcej tych młodych się nie pojawia na pielgrzymkach.
6: Tak, ale także ja super. Mogę podać kilka przykładów nawet z grupy 16, które, małżeństw, które poznały się, pary się skojarzyły właśnie na pielgrzymce I niektórzy nawet brali tutaj ślub też w drugi dzień pielgrzymki.
7: Tak.
5: Na szlaku 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej przez całe 9 dni towarzyszą nam słowa posłani. To na zakończenie powiedzcie nam, jak myślicie, do czego dzisiaj, w sposób szczególny, w tej niełatwej rzeczywistości, również dla małżonków, gdzie małżeństwo jest dość mocno atakowane, rodzina wyśmiewana, do czego dzisiaj współcześnie, wy jako młodzi też małżonkowie, jesteście posłani? Jakie zadanie przed wami?
6: Ja myślę, że możemy być posłani do wytrwałości, żeby się nie zrażać do tego, co... No, albo inaczej, nie patrzeć na to, co mówi świat, tylko jeszcze mieć przy tym swoje zdanie i bronić tych racji. No aczkolwiek też, no, jesteśmy tylko ludźmi i nie zmienimy czyjegoś światopoglądu na siłę. Ale trwać przy tym, co jest dla nas ważne i po prostu, no, no nie zmieniać się. Jedyne, co to ewoluować jakby.
5: Mąż już wszystko powiedział.
4: Szczęść Boże młodej parze.
6: Bóg zapłać.
4: Bardzo dziękujemy. A w okolicach, gdzie będzie msza święta o godzinie 11, będzie kolejny ślub i także o tym powiemy, co będzie działo się na trasie w kolejnym naszym studiu pielgrzymkowym.
5: A nasze kolejne studio między 13.30 a 14.30. Zostańcie z nami. Ewa Biedroń
4: i ksiądz Marcin Gryzło.
2: Studio 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
3: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
2: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: A ci, którzy chcieliby odwiedzić pielgrzymów na trasie pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, część A teraz o godzinie 11 będzie miała mszę świętą w okolicach i wyjście z okolicy to godzina 13.30. Część A do pokonania 30, prawie 2 km, to jest Szczepanów Grobla. Natomiast część B do pokonania ma 35,5 km, to jest Zabawa Nowe Brzesko. No i teraz gdzieś w okolicach Zaborowa jest część B, tam będzie w Zaborowie postój i wyjście o godzinie 11.30, ale więcej na temat, jak słyszeliśmy tutaj w studiu pielgrzymkowym, w kolejnym naszym spotkaniu. Tak więc słuchajcie nas uważnie na antenie Radia RDN Małopolska. Pielgrzymkowa postać dnia to po godzinie 12.40, no i studio pielgrzymkowe między 13.30 a 14.30. Kolejne spotkanie z pielgrzymami na trasie. Przypomnę, transmisja mszy świętej jutro o godzinie 7.30 to transmisja z Nowego Brzeska.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Wracamy do muzyki retro, muzyki sprzed lat i wracamy do Ireny Jarockiej na zakończenie naszego porannego spotkania. Przed południem, przypomnę, 80 lat temu urodziła się Irena Jarocka, popularna piosenkarka, a także aktorka, znana z takich przebojów jak Motylem jestem, Wymyśliłam cię, kocha się raz, czy Odpływają kawiarenki. Wyróżniona w 1968 roku na festiwalu w Opolu, piosenka Gondolierzy znad Wisły i tą piosenką właśnie zadebiutowała i tą piosenkę już usłyszeliśmy, a przed nami kolejny utwór właśnie Ireny Jarockiej. No i pytanie, bo tych utworów naprawdę sporo wyjątkowych utworów, bo przecież wydała 13 albumów studyjnych. No i tak się zastanawiam, czy co mnie w tobie zachwyciło, czy 100 lat czekam na twój list. A niech będzie, co mnie w tobie zachwyciło, Irena Jarocka.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Jest decyzja środowiskowa na budowę profesjonalnego toru saneczkowego w Krynicy.
2: Tor to jest rynna, która ma prawie 2 km długości. Ten tor jest posadowiony na palach.
1: Będzie też ogromne zainteresowanie wizytą papieża we Francji. Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Francuskie media informują o ogromnym zainteresowaniu papieską pielgrzymką do Francji zaplanowaną na koniec września. Na spotkanie z Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Będzie to pierwsza państwowa wizyta papieża we Francji od 18 lat. O szczegółach Stefan Folzer.
3: Specjalne pociągi przewożące wiernych z całej Francji wypełnione po brzegi Pola Elizajskiej. Wielki ołtarz zbudowany na Placu Zgody w samym sercu francuskiej stolicy. Takiego widoku można spodziewać się już za nieco ponad miesiąc. Msza święta w Paryżu będzie kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty na Cekwaną. Jak informuje Le Parisien, już teraz zarejestrowało się ponad 350 tysięcy osób, a docelowo zapowiadany jest udział nawet 500 000 wiernych. Z kolei paryski stadion Stade de France, gdzie dzień wcześniej odbędzie się wieczorne czuwanie, jest już wypełniony. Zarezerwowano około 80 tysięcy miejsc. Media piszą o dużej mobilizacji francuskich katolików do pomocy w organizacji wizyty, która obejmie również sanktuarium w Lourdes oraz Metz. Do tej pory zgłosiło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy, a w Paryżu wierni przekazali już około 1,5 miliona euro na organizację wydarzeń. Ostatnim papieżem, który złożył na Cekwaną wizytę na tak dużą skalę, był Benedykt XVI.
1: Jest decyzja środowiskowa na profesjonalny mrożony tor saneczkowy na górze Iwonka w Krynicy Zdrowia. Jak oceniają władze uzdrowiska, to bardzo ważny krok ku realizacji tej inwestycji wraz z całą potrzebną infrastrukturą. Prawie 2-kilometrowy tor ma być jednym z niewielu tego typu obiektów sportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz burmistrz Krynicy Piotr Ryba, następnym etapem jest zdobycie decyzji geologicznej.
2: Tor to jest rynna, która ma prawie 2 kilometry długości. Długość konkursowa przekracza 1,5 kilometra i tak naprawdę ten tor jest posadowiony na palach. Tych pali jest kilkaset, także po to są te badania, ścisłe badania gruntu tam właśnie na zboczu góry Iwonka, żebyśmy wiedzieli, jaki jest grunt, jak głęboko trzeba pale nawiercać i na to sobie daje około 6 miesięcy, żebyśmy uzyskali decyzję geologiczną, oczywiście po badaniach profesjonalnych. Natomiast zrobię wszystko, żeby powiedzmy na wiosnę przyszłego roku ten przetarg już był ogłoszony, czyli przygotujemy dokumentację, specyfikacje techniczne. I szacuję, że taki projekt z uwagi na jego skomplikowanie będzie się robił pewnie do 18 miesięcy.
1: Według Piotra Ryby cała procedura dokumentacyjna może trwać do roku 2029, kiedy to mogłaby rozpocząć się budowa toru, a jej koszt ma oscylować wokół kwoty około 100 tysięcy złotych.
4: Z życia kościoła.
1: Wokół małżeństw skoncentrowany jest drugi dzień wędrówki na Jasną Górę. 44. Piesza pielgrzymka tarnowska modli się o łaski dla nich i umocnienie w dalszej wspólnej drodze. Pary odnawiają swoje przyrzeczenia. Barbara i Krzysztof z grupy 14, którzy są małżeństwem od 27 lat, także podkreślali za dzisiejszym rekolekcjonistom, że pokora i miłosierdzie jest ważne, aby budować trwałą rodzinę.
5: To jest podstawa, a przede wszystkim myślę, że to jest wiara. Wiara, która po prostu czyni cuda i bez tego faktycznie małżeństwo nie mogłoby się utrzymać.
6: Ale szatan też robi swoje i zapewniam, że nie jest lekko. To nie jest raj na ziemi, to jest ciężka, głęboka orka.
5: Są upadki, to jest normalne, ale po prostu bez Boga to się nie da.
6: Problemy są niejednokrotnie tak wielkie i tak ciężkie, że nie do dźwignięcia rękoma ludzkimi, więc tylko tam wysoko jakichś wskazówek, rad, porad, pomocy, bo tak to wszystko by legło w gruzach.
1: Parę błogosławił biskup Leszek Leszkiewicz. Na szlaku w drugim dniu 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej sakramentalne, tak powiedzieli sobie w zabawie Konstancja i Krzysztof. Ślub odbywa się także w części A w okolicach. A nauczyciele religii przygotowują się do nowego roku szkolnego. Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem w Nowym Sączu i w Tarnowie odbędą się odprawy katechetyczne. To spotkanie dla księży, sióstr zakonnych i świeckich, którzy uczą religii w szkołach na terenie diecezji tarnowskiej. Parafia wspólnotą misyjną, takie będzie hasło odpraw katechetycznych, zapowiada dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz Andrzej Jasnos.
7: Misje nam się kojarzą głównie z osobami, które wyjeżdżają do krajów takich jak Afryka,
4: Peru czy Kuba. Natomiast gdybyśmy tak popatrzyli, to każda parafia jest tą wspólnotą, która sama z siebie ma misję, misję głoszenia Chrystusa. I ten temat, który proponujemy, to to, żeby odkryć w parafii, w osobach, które tworzą parafię, właśnie ten ogromny potencjał, że każdy z nas jest zobowiązany na mocy chrztu właśnie do głoszenia Chrystusa.
1: Odprawy katechetyczne odbędą się 27 sierpnia o 9:30 w Nowym Sączu w auli przy Bazylice Kolegiackiej, a 28 i 29 sierpnia także o 9:30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Z nauczycielami religii w Nowym Sączu i w Tarnowie spotka się także biskup tarnowski Andrzej Jerzy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Cały czas pochmurno, czekamy na przejaśnienia. Te przejaśnienia dopiero w godzinach popołudniowych w regionie zapowiadane, ale jak spoglądam na zdjęcia satelitarne, to nie wiem, czy te przejaśnienia dziś, czy dopiero nie jutro, ponieważ nadciągają chmury z zachodu, z północnego zachodu i przemieszczają się na południowy wschód. 17 stopni, teraz maksymalnie w ciągu dnia 20, w nocy 12 stopni, jutro 24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
2: oraz zespół Daj to Głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.

0: laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centy.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wojewoda podkarpacka apeluje do rodzin uczestników wypadków o ostrożność. Dokładnie dzisiaj mija 150 lat, od kiedy do Nowego Sącza wjechał pierwszy pociąg.
2: Byłem pracownikiem ZNTK. To tam powstały po to, żeby obsługiwać kolej, nie?
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała o ostrożność rodzin uczestników wypadku w autokaru, do którego doszło na Węgrzech. Jak ostrzegła, z rodzinami kontaktują się osoby podające się za przedstawicieli służb. W katastrofie zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Teresa Kubas-Hul podkreśliła, że służby nie dzwonią do bliskich ani w sprawie zakładów pogrzebowych, ani ubezpieczeń. Wszystkie informacje dotyczące poszkodowanych i ofiar przekazują rodzinom burmistrzowie, prezydenci miast i wojewodowie.
3: Apeluję do wszystkich rodzin, uważajcie, jeżeli takie zdarzenie ma miejsce. Zgłaszajcie do nas i my będziemy wam pomagać. Nie podpisujcie żadnych dokumentów, żadnych oświadczeń, bo może się okazać, że to są osoby nieuczciwi, oszuści, którzy próbują na tej wielkiej, wielkiej tragedii coś osiągnąć.
1: Wczoraj wieczorem na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował specjalny rządowy samolot, który przetransportował 21 poszkodowanych w wypadku. 5 osób z płyty lotniska zostało karetkami przewiezionych do szpitali. 16 osób mogło wrócić do domów. Przyczyny wypadku wyjaśnia węgierska i polska prokuratura.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Ma być bezpieczniej dla pieszych i łatwiej dla kierowców. Rondo u zbiegu ulic Narutowicza, Sikorskiego i Krakowskiej w Tarnowie zostanie przebudowane na rondo turbinowe. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą prac. Przetarg wygrała ta sama firma, która remontowała ulicę Tuchowską oraz prowadzi roboty na części ulicy Lwowskiej. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, podpisanie umowy zaplanowano na 26 sierpnia, a później będzie można przekazać plac budowy robotnikom.
4: Przepraszamy mieszkańców i tych kierowców, które korzystają z tego ronda za różnego rodzaju utrudnienia, ale trzeba pamiętać o tym, że po zakończeniu inwestycji poprawi się zdecydowanie sposób funkcjonowania. To jest koronna inwestycja dla tej części miasta Tarnowa, ponieważ kwota jest na tyle olbrzymia, że miasto nie byłoby w stanie samodzielnie zrealizować tę inwestycję. Jest ona niezbędna, tym bardziej, że obok budowana jest nowa inwestycja w dawnej fabryce przetwórstwa owocowo-warzywnego i z całą pewnością ten ruch będzie tutaj jeszcze bardziej intensywny. Cieszę się, że mimo różnego rodzaju wariantów został wybrany taki, który będzie płynnie rozwiązywał ruch w tym miejscu.
1: Zwycięzca przetargu zaproponował wykonanie inwestycji za 27 milionów złotych. Po przeprowadzonym postępowaniu nie wpłynęły żadne odwołania od pozostałych oferentów, a na zrealizowanie prac wykonawca będzie miał 13 miesięcy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Ruszyły zapisy na trzeci rodzinny rajd rowerowy w Nowym Sączu. Impreza odbędzie się 30 sierpnia i wystartuje na kampusie Akademii Nauk Stosowanych. Organizatorzy przygotowali dwie trasy. Jedna z nich jest dedykowana rodzinom i wjedzie z Nowego Sącza pod ołtarz papieski w Starym Sączu, mówi Robert Połeć, jeden z organizatorów, z ramienia stowarzyszenia się kręci.
5: Wszystko będzie zabezpieczone przez policję, także przede wszystkim bezpieczeństwo i powrót po jakiejś przerwie przy ołtarzu na kampus ANS-u. Trasa górska, zupełnie co innego, bardziej wymagająca. Też dołożyliśmy wszelkich starań, żeby była bezpieczna, czyli jak najmniejsze natężenie ruchu, przede wszystkim widokowa i troszkę wspinania. Myślę, że dla każdego coś miłego.
1: Dłuższa trasa ma 35 km i przebiega przez Brzezną, Krasne Potockie, Trzeczewinę i z powrotem do Nowego Sącza. Po zakończeniu rajdu na kampusie Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się piknik rodzinny.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: 150 lat temu do Nowego Sącza wjechał pierwszy pociąg. Mija półtora wieku od uruchomienia linii kolejowej z Tarnowa do Leluchowa. Czas od epoki parowozów przez elektryfikację po nowoczesne składy z internetem i klimatyzacją to również historia miasta i regionu. Zapytaliśmy mieszkańców, czy Sądecczyzna nadal koleją stoi i czy podróż pociągiem się opłaca.
6: Myślę, że bardzo dobry sposób na podróżowanie. Zdecydowanie lepszy niż samochodem. Bardziej ekologicznie, ekonomicznie też zdecydowanie, biorąc pod uwagę ceny paliwa aktualne.
7: Były na wakacjach, na feriach, pociągi tam jechały za złotówkę czy jakoś tak. To rzeczywiście sprawia, że jest to przystępne.
2: Córka jeździ do Krakowa, także zadowolona jest. Tam budują to jeszcze. No ja i ten cały Newag też się tam rozwija. Jestem byłym pracownikiem ZNTK. To tam powstały po to, żeby obsługiwać kolej, nie? Rano pociągi przyjeżdżały od Muszyny, od Grybowa, od Marcinkowic. W najlepszym czasie pracowało 5 tysięcy ludzi. Nawet te 1,5 tysiąca, co ludzi w tej chwili zatrudnionych jest, no to jest coś.
1: Dzisiaj główny dzień obchodów Roku Sądeckich Kolejarzy. O 18:00 w Kościele Kolejowym odprawiona zostanie z tej okazji msza święta, a o 19:30 przed Dworcem Kolejowym odbędzie się koncert plenerowy Tomasz Wolak Rock Band, zatytułowany Na wszystkich dworcach świata. Wstęp jest wolny, a gościem specjalnym wydarzenia będzie legenda polskiej muzyki Andrzej Zieliński z zespołu Skaldowie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 17 stopni na termometrach w Tarnowie. No, nie rozpieszcza nas dzisiaj temperatura, ale też jest okazja odpocząć od upałów. Delikatnie pokropiło w regionie, tak w Tarnowie, może gdzie niegdzie bardziej intensywnie, ale to były krótkotrwałe opady. Takich możemy się spodziewać jeszcze dzisiaj w godzinach popołudniowych i takiego zachmurzenia przelotnych opadów do końca dnia. W nocy częściowe zachmurzenie, już nie powinno padać. 12 stopni w nocy, jutro 24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ani za ciepło, ani za zimno, można powiedzieć naprawdę bardzo komfortowo, 17-18 do 19 kresek dzisiaj zapowiadają meteorolodzy. Na barometrach w Tarnowie w tej chwili mamy 986 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna jaka jest, no meteorolodzy mówią, że niekorzystna, ale oczywiście nie dotyczy słuchaczy radia RDN.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Dobra wiadomość jest taka, że będzie w ciągu dnia poprawiać się biometr, w nocy już będzie korzystny. Dwa łyki klasyki na dzień dobry. Pink Floyd, Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Another Brick in the Wall. Jest prawie 10 minut po godzinie 12.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
2: Oczywiście dzisiaj także, podobnie jak jutro i w kolejnych dniach pielgrzymowania pątników na Jasną Górę, Radio RDN Małopolska jest z pielgrzymami i relacjonuje wszystko, co dzieje się na pielgrzymim szlaku. Budka suflera, bal wszystkich świętych.

ta niedziela jest jak film. To nie niedziela, to już wtorek, 18 dzień sierpnia 2026 roku, o 5.30, dokładnie o 5.30 wstało słońce, które dzisiaj niestety za chmurami. W nocy troszeczkę popadało, pogrzmiało, tak właśnie zapowiadali meteorolodzy i słowa dotrzymali. 12 minut przed godziną 20 słońce zajdzie, zgodnie z planem, na zachodzie, czyli do zachodu słońca pozostało nam 7 godzin 30 minut. Dzień liczy sobie 14 godzin 17 minut, jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin 13 minut 21 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 2 godziny 4 minuty i 39 sekund. Jesień astronomiczna zacznie się za dni 36. Retrogranie w radiu RDN Małopolska, How to Say I'm Sorry i Chicago na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju prawie 20 minut po godzinie 12.

18 sierpnia życzenia imieninowe przyjmują Agapit, Agapita, Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka, także Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Lena, Ludwik, Paula, Sancja, Tacjana, Tworzysława, Włodzimir i Żerosław. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Wszystkiego co dobre, miłe, piękne i szlachetne. No i oczywiście dla wszystkich urodzonych 18 sierpnia najlepsze życzenia. A postać dnia dzisiaj przedstawimy, no jak zawsze, w każdy dzień pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę o godzinie 12.40, około godziny 12.40 poznamy kolejną biblijną postać, która zmierza z pielgrzymami na Jasną Górę. No i już wszyscy są szczęśliwi, happy, happy people. I Jezu, 26,5 minuty po godzinie 12. O 12.30 sprawdzimy, co mają nam do powiedzenia

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat

0: 50% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Popadało w regionie niezbyt intensywnie, chociaż w Dobrzkowie wiemy od naszych słuchaczy, że nawet dość intensywnie popadało. No w każdym razie wszędzie jest mokro w tej chwili. No i może jeszcze popadać. No tak mówili, tak zapowiadali meteorolodzy, no i tego się cały czas trzymają i my też. Wiatr zachodni teraz wieje z prędkością około 30 km na godzinę, w porywach do 50 i skutecznie obniża nam temperaturę odczuwalną. Na termometrach dzisiaj wiele nie będzie, maksymalnie 19
4: stopni. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: W środę jeszcze będą nam towarzyszyć chmury, ale już temperatura będzie wyższa, bo jutro 24 kreski powyżej zera. W czwartek zdecydowanie więcej słońca, już bez deszczowych chmur, 27, może nawet 28 stopni, ale niestety deszczowa aura wróci do nas w piątek i spadnie też temperatura do 23 stopni. Sobota z opadami, niedziela pogodna. Stokrotka, T-Love.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Jeszcze spokojnie na ulicach Tarnowa, nawet na Konarskiego ruchy niewielki, jedynie przy Tuchowskiej kolejka, ale niezbyt długa, tutaj zwalniamy, ale później już płynnie jedziemy w kierunku ulicy Krakowskiej Narutowicza. I w drugą stronę od Krakowskiej Narutowicza jedziemy do Tuchowskiej, również bez kłopotów, Gumniska Konarskiego Dąbrowskiego ruch niewielki, Lwowska Orkana, Lwowska Okrężna, tutaj także spokojnie, bez większych kłopotów, Słoneczna Sitki Słowackiego, tutaj mkniemy normalnie. Klikowska również bez korków, ale Jana Pawła II pustki, wakacyjnie też na ulicy Błonie Spokojnej, na Elektrycznej, na tych ulicach również ruch niewielki, na Alei Kwiatkowskiego, na Mościckiego, na Szujskiego płynnie, przy Czerwonych Klonów także niewiele aut, Krakowska wolna od korków, także płynnie przejedziemy przez miasto o tej porze. Bez większych kłopotów wyjeżdżamy w stronę Krakowa i podobnie jest na ulicy Lwowskiej, na wysokości Nowego Szpitala. No tutaj oczywiście te remonty nam troszeczkę utrudniają prowadzenie pojazdów, utrudniają nam życie, no ale trzeba to wytrzymać, żeby było lepiej. Musi być trochę gorzej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: To już 12.38, tu Radio RDN Małopolska we wtorek, 18 kwietnia 2026 roku, drugi dzień pielgrzymowania. Już za kilka chwil poznamy pielgrzymkową postać dnia. Będzie to bohaterka.

0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. Pielgrzymkowa postać dnia.
1: Drugim bohaterem biblijnym, który wyrusza z nami na pielgrzymkę na Jasną Górę, jest Rut. Może wiemy, że wśród 73 ksiąg Pisma Świętego jest jedna księga, która nazywa się Księgą Rut. Nazwa pochodzi od jej głównej bohaterki, od losów niesamowitej kobiety. Jesteśmy może w XII wieku przed Chrystusem, może na początku XI wieku i mamy historię pewnej rodziny z Betlejem. Betlejem, miejsce, które paradoksalnie powinno kojarzyć się z chlebem, z żywnością, z obfitością, gdyż Betlechem znaczy dom chleba, staje się miejscem, gdzie jest głód, gdzie jest nędza, gdzie nie ma za co żyć. Dlatego rodzina żydowska wyjeżdża za granicę, żeby po prostu jakoś starać się przeżyć. W czasie tego wyjazdu dwaj synowie żenią się z Moabitkami. Nie wyjechali za daleko, Moab sąsiaduje z Izraelem, ale żenią się z cudzoziemkami, z Moabitkami. Natomiast niestety zarówno głowa rodziny, mąż, jak i obaj ci synowie umierają i zostaje sama Noemi, sama Żydówka, która po prostu przyszła do Moabu i zostają dwie synowe, Rut i Orpa. I sytuacja wydaje się dosyć, można powiedzieć, w jakimś sensie normalna, przewidywalna. Noemi w pewnym momencie chce wracać do kraju, pewno w kraju się już polepszyło, więc wiadomo, że teściowa chce wrócić do siebie, do swojej rodziny. Natomiast logicznym jest to, że jej synowe, skoro oni zmarli, no to mogą zostać w swojej ojczyźnie. No i Orpa się żegna z teściową, całuje ją na pożegnanie, natomiast Rut nie chce ją zostawić. Nie chce ją zostawić, mamy taki przepiękny dialog, kiedy Rut tłumaczy, że twój kraj będzie moim krajem, że twoi bogowie będą, twój Bóg będzie moim Bogiem, że tam, gdzie ty będziesz nocować, ja też będę po prostu nocować, że nikt nic nas od siebie nie zdoła odłączyć. Przepiękny tekst, który jest nieraz nawet czytany jako jedna z alternatyw na ślubie, można ten tekst sobie również wziąć. Oczywiście Noemi tłumaczy, że no to jest bez sensu, przecież ja już nie mam dzieci, nie można zastosować prawa Libiratu wtedy obowiązującego, no jak ja ci mogę pomóc? No ale ostatecznie rzecz biorąc, Rut się upiera i no i idzie do obcego kraju, idzie tak naprawdę mając świadomość, że przecież Noemi nie ma już syna, idzie w jakimś sensie nieznane tylko dlatego, że jest bardzo przywiązana do swojej teściowej. Potem w historii wiemy, że Rut w sposób, można powiedzieć, przypadkowy, opatrznościowy spotyka Boaza, z nim wychodzi za mąż za niego, potem rodzi dzieci, jest prababcią Dawida, więc cała ta historia kończy się bardzo, można powiedzieć, pozytywnie. Ale co z tego można wyciągnąć, jeśli chodzi o kwestię posłania? Czego nas może uczyć ta wspaniała kobieta? Po pierwsze, że trudne momenty to nie jest koniec życia. To nie jest koniec życia. To może się wydawać, że to byłby koniec, jak był głód w Betlejem, ale to oni nie, oni poszli jednak do Moabu. Kiedy poumierali mężczyźni, mogło się wydawać, że to jest koniec życia. Nie, one jednak wracają do Betlejem i tam zaczyna się przepiękna historia właśnie Rut z Boazem. Że to nie jest tak, że jak w tym momencie jest ci źle, to nie jest tak, że jak nie zdałeś matury albo nie dostałeś się do wybranej szkoły, albo ten chłopak czy ta dziewczyna, no, powiedziała ci nie w tym roku, który się kończy, albo w co się już skończył, no to tak naprawdę to nie jest koniec. To jest trudne, to jest bolesne, ale Wielki Piątek to jest końcówka tygodnia, ale to nie jest koniec życia, nie? Wielka Sobota to nie jest tak, że wszystko zostało zamknięte, że gdzieś jest jeszcze przyszłość. Więc to jest trudne, bo człowiekowi się może wydawać, że jest koniec. Ile razy nam się wydawało, że jest po prostu koniec. Ile razy się wydaje, że już nigdy nie wyjdziemy na prostą, ale Rut nam pokazuje, że kiedy jesteś posłany, kiedy się zniechęcasz, kiedy wydaje ci się, że ta misja jest absolutnie przegrana, żeby nie dawać tak łatwo za przegraną, nie? To znaczy, żeby pamiętać to, co zresztą jest w naszych też genach, że póki my żyjemy, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, jeszcze żaden plan nie zginął, póki my żyjemy, jeszcze żadna misja nie zginęła, póki my żyjemy, że przecież żyjemy, jeśli jesteśmy na tym świecie, to żeby nie dać sobie łatwo wmówić śmierci tam, gdzie śmierci jeszcze nie ma. Druga rzecz, którą nas uczy Rut, to jest to, że twoja misja może być w obcym kraju. Wiemy, że Stary Testament kładzie duży nacisk na to, żeby kochać głównie swoich bliźnich, kochać swoich rodaków, ale też ma taką otwartość. Biblia mówi, że nie bądź zły dla, czy nie traktuj źle obcych, cudzoziemców, bo sam byłeś cudzoziemcem w ziemi egipskiej. Że to nie jest tak, że my jesteśmy skazani albo powołani do bycia w tym kraju. Może niektórzy tak, niektórzy mają takie powołanie, że w tym kraju się urodzą, w tym kraju będą funkcjonowali, w tym kraju po prostu umrą. Ale może być też tak, że życie cię zawiedzie do kraju obcego. Przecież ci wszyscy, kto wyjechali z naszych stron, zwłaszcza 100 lat temu, czy 20, 30 lat temu, kiedy wyjechali do Irlandii, do Austrii, czy do Niemiec, czy do Anglii, czy do Stanów właśnie jeszcze, tak jak nasi dziadkowie, prapradziadkowie, no to tak naprawdę oni chcieli powiedzieć, że nie chcemy się zgodzić na takie życie, my nie chcemy takiego życia. My wierzymy w to, że może być lepsza przyszłość, inna przyszłość gdzie indziej. I oczywiście to jest decyzja, która pociąga za sobą bardzo wiele konsekwencji, ale żeby też taką mieć świadomość, że ani z punktu widzenia religijnego, ani z punktu widzenia ludzkiego wcale nie ma takiego przykazania, że musisz się rozwijać w Tarnowie, czy w Nowym Sączu, czy po prostu w Kościenku, że tam musisz żyć do końca. Może tak jest, może to jest powołanie. Pamiętam, jak szedłem do seminarium, to mi było strasznie żal tej mizernej, że sobie, jak patrzyłem na te Tatry z rodzinnego domu, to sobie myślałem, no, że wiele rzeczy mogę jakby odpuścić, ale po prostu, że zrezygnować z takich gór, zrezygnować z takiego środowiska, że ja byłem bardzo przywiązany też do jakiegoś takiego pracy społecznika, więc mnie się to wydawało, że to jest dziwne dzisiaj z perspektywy, patrzę sobie, myślę, no właśnie to jest to, że czasem trzeba pewne rzeczy przekraczać, żeby swoje powołanie czy swoje misje wypełnić i też w ten sposób siebie w jakiś sposób zrealizować. Po trzecie, Rut nas uczy, żeby się nie przejmować innymi. W tym znaczeniu, że ona widzi, że trzeba zostawić siostrę, przecież ona zostawia siostrę. No. Idzie za przecież z mężem, który jest zmarłym, no to trudno za kim idzie. Idzie bardziej za teściową niż siostrą, ale też nie do końca przejmuje się teściową, bo teściowa przecież mówi, żeby ona została. Że jest jakaś w niej niesamowita determinacja, której trudno zrozumieć nawet, że czemu ona idzie, no bo ja rozumiem, żeby pójść z Betlejem do Moabu, no bo tam jest jedzenie. Ja rozumiem, gdyby tam w Betlejem coś miało na nią czekać, ale może to jest tak, że Rut stwierdza, no a co mi zostało w kraju? Co mi zostało w kraju? Nie mam męża, nie mam jakiejś perspektywy, mam teściową, dobra kobieta, mogę z nią pójść i jakoś życie się może po prostu ułoży. To nie przejmowanie się innymi jest w jakimś sensie taką świadomością, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje życie. Ja i tylko ja, nie? Bo my bardzo często myślimy, co powiedzą rodzice, co powiedzą rodzeństwo, co powie może proboszcz, co wikary, co powiedzą koleżanki, ale gdzieś ostatecznie każdy z nas wraca do swojego domu, zamykasz się sam, kładziesz się do poduszki i jesteś sam, jesteś sama. Jeżeli nasza droga nie będzie naszym wyborem, no to będziemy do tej poduszki płakać. Jeżeli nie będzie naszą decyzją, to w samotności będziemy się po prostu męczyć. A jak człowiek po prostu zrobi to, co do niego należy, to, co jest jego wyborem, to, co jest jego determinacją, to zawsze spokojnie gdzieś będzie mógł się spać, nawet gdyby inni ludzie z tego powodu nie byli zadowoleni. Więc to trochę tak, trzeba słuchać innych, rozmawiać z innymi. To nie jest tak, żebyśmy ignorowali innych ludzi, ale też, żeby w podejmowaniu przeróżnych misji przede wszystkim mieć swoje zdanie, że to musi być moja decyzja. I ostatnia myśl, czwarta, którą Rut może nas dzisiaj, której może nas nauczyć, to jest to, żeby iść za tymi, których najbardziej kochamy. Najważniejszym przykazaniem jest miłość. To doskonale wiemy, będziesz miłował Boga, będziesz miłował bliźniego swego, Bóg jest miłością, tak Bóg umiłował świat, mamy hymn o miłości. My to wiemy, ale warto sobie przypominać, że nie ma nic ważniejszego niż miłość, że nie ma ważniejszego posłania niż miłość, że nie ma ważniejszej misji niż miłość, że nie ma ważniejszej sprawy do zrealizowania niż miłość. Jesteśmy powołani do miłości, miłość nie wyrządza zła bliźniemu, jesteśmy powołani do miłości tylko w miłości zostaniemy całkowicie spełnieni czy zrealizowani. I chodzi o to, żeby podejmując przeróżnego rodzaju misje czy sprawy, które mamy do zrobienia, czy będąc posłani na takim czy innym odcinku, zadać sobie fundamentalne pytanie, czy ja to kocham. Żeby iść za tymi, których najbardziej kochasz, żeby iść w tym kierunku po prostu, którym jest kierunkiem miłości. Pamiętam na pierwszym roku kapłaństwa, mamy spotkanie w seminarium, ja tam troszkę narzekam, że ta oaza nie zawsze jest taka posłuszna czy grzeczna, że ciężko nieraz z tą młodzieżą, a kolega zadaje pytanie: Wojtek, a czy ty ich jeszcze kochasz? Mamy iść tam, gdzie jest miłość. To jest pierwsze i najważniejsze posłanie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Postać trzeciego dnia pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę przybliżmy Państwu jutro o tej samej porze przed godziną 13. A jeszcze dziś z całą pewnością wyruszymy na szlak pielgrzymkowy o godzinie między 13.30 a 14.30 studio pielgrzymkowe. Przed godziną 15 wsłuchamy się w intencje pielgrzymów. Pozdrowienia z pielgrzymki około godziny 16.40. Na zegarach 6 minut do 13.00, punktualnie o 13.00 wiadomości przedstawi Marta Jodłowska. Do tego czasu zostawcie Titanica, Lady Punk.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie. Zakład Anatomii jeszcze nie w październiku. Jest opóźnienie w inwestycji Akademii Tarnowskiej.
6: Jest tam ciągle sporo do zrobienia. Zaliczyliśmy pewne opóźnienie. Wykonawca no, walczy z czasem.
0: Na pielgrzymim szlaku dzisiaj dwukrotnie sakramentalne, tak.
7: No wtedy tak przy komunii Konstancja się mnie pyta, ty Krzysiek, a może za rok tutaj?
0: Jest 13, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zakład anatomii na Tarnowskiej Uczelni nie ruszy od października. Mimo że władze Akademii Tarnowskiej planowały uruchomić go wraz z początkiem nowego roku akademickiego, to na to miejsce studenci będą musieli jeszcze poczekać. Zajęcia mają się tam zacząć dopiero w semestrze letnim, tłumaczył na antenie RDN rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa.
6: Od początku roku akademickiego jeszcze nie. To już wiemy, aczkolwiek optymistyczne jest to, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie przyspieszyły prace w Zakładzie Anatomii. Natomiast jest tam ciągle sporo do zrobienia. Zaliczyliśmy pewne opóźnienie. Wykonawca no, walczy z czasem. Natomiast robimy wszystko, żeby jak najszybciej ten Zakład Anatomii służył studentom. I ja mam wielką nadzieję, że w semestrze letnim, czyli już w 2027 roku studenci rozpoczną tam zajęcia.
0: Na razie zajęcia praktyczne odbywają się w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studenci dojeżdżają raz w tygodniu. Ta umowa została przedłużona, więc dopóki Akademia Tarnowska nie uruchomi Zakładu Anatomii u siebie, zajęcia w prosektorium będą odbywać się w Krakowie.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Miejska stacja paliw w Tarnowie oblegana przez kierowców. Tylko wczoraj na MPetrol było tak dużo tankujących, że zabrakło paliwa. Do wjazdu ustawiały się długie kolejki samochodów. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek mówi, że trudno się temu dziwić, bo ceny stanowią dużą konkurencję dla innych stacji paliw w regionie.
8: Tworzą się kolejki. Te kolejki też w dniu wczorajszym sięgały ulicy Okrężnej. Co ciekawe, też kierowcy chwalą sobie to rozwiązanie samoobsługowe. Tutaj nie mamy żadnych limitów, jeżeli chodzi o tankowanie pojazdu czy innych pojemników. Patrząc na okoliczne stacje, no jesteśmy bardzo konkurencyjni i to też jest dobrze, ponieważ no, ma to też wpływ na cenę na innych stacjach paliw.
0: Władze miasta uspokajają jednak, że zapasy zostały już uzupełnione. A przypomnijmy, MPetrol został ponownie otwarty w piątek 14 sierpnia po ponad dwuletniej przerwie.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jest już decyzja środowiskowa dla przyszłego toru do saneczkarstwa w Krynicy. Teraz władze gminy chcą lobbować za taką inwestycją w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a także w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Burmistrz Piotr Ryba poinformował na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, że powstała fundacja, która ma promować saneczkarstwo, a także budowę toru w Krynicy.
9: A jednym z elementów działania tej fundacji będzie też prowadzenie zbiórki publicznej w celu budowy takiego jedynego na kilkanaście krajów, szanowni państwo, między Łotwą a Austrią nie ma profesjonalnego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego. Jak mamy w Polsce powiedzmy 15 skoczni narciarskich, tak w 15 krajach nie ma toru profesjonalnego saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego i między innymi ta fundacja, myślę, że ona zostanie odpalona we wrześniu oficjalnie, będziecie państwo mieli zrobili taką szeroką informację, co to za fundacja, kto wszedł w jej skład, a powiem szczerze, bardzo szanowane osoby ze środowiska warszawskiego.
0: Jeśli procedury pójdą zgodnie z planem, budowa toru saneczkowego o długości około 2 km mogłaby się rozpocząć w 2029 roku. Koszt budowy to co najmniej około 100 milionów złotych.
5: Z życia Kościoła.
0: Sakramentalne tak, na pielgrzymim szlaku Konstancja i Krzysztof Brożyna z grupy 16 zawarli sakramentalny związek małżeński na szlaku 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. W zabawie w drugim dniu pielgrzymki odbył się ślub w części B. Krzysztof jest na szlaku po raz 11, a jego żona po raz drugi. Decyzja o tym, żeby ślub był na pielgrzymce, zapadła rok temu na szlaku.
10: Rok temu właśnie w drugim dniu pielgrzymki. O, tak coś mnie ocknęło, nie? Że...
7: Tak, dokładnie.
10: To może...
7: No ogólnie Konstancja zapytała mnie, czy tutaj co roku są śluby w drugi dzień odprawiane. Ja mówię, że tak, no to dlaczego nie było ten dzień akurat? Ja mówię, że nie wiem, no może akurat ktoś nie chciał, nie zgłosił się. No i tak planowaliśmy w sumie małżeństwo tak 2 lata w przód, a akurat no wtedy tak przy komunii Konstancja się mnie pyta, ty Krzysiek, a może za rok tutaj? No, że mnie 2 razy nie trzeba powtarzać, więc ogarnęliśmy w pół roku wesele i tak. Jeszcze nawet nie byliśmy zaręczeni wtedy.
10: No jeszcze wtedy nie byliśmy zaręczeni, a takie przygotowania od stycznia wszystko, ale się udało, samo się układało.
0: Na szlaku dzisiaj odbyły się 2 śluby. Parom pobłogosławił biskup Leszek Leszkiewicz, który w rozmowie z Radiem RDN podkreślił, że aż 2 zawarte na trasie sakramenty małżeństwa to radosna chwila dla pielgrzymki.
11: Po sakrament małżeństwa to jest piękna rzecz i ci, którzy zawierali małżeństwo, no pięknie dzisiaj wyglądali i rozpoczynają pięknie swoje życie małżeńskie. Bardzo się cieszę, że Słowo Boże, które rekolekcjonista skierował dzisiaj do pielgrzymów, dotknęło też małżeństwa, bo myślę, że nie dotyczyło tylko tych 2 par, ale dotyczyło wszystkich małżonków i wszystkich nas wierzących, żeby właśnie tak odkryć, że małżeństwo to jest piękna sprawa i potrzeba i miłości, i miłosierdzia, żeby dobrze małżeństwo przeżyć.
0: Sakramentalne tak powiedzieli sobie w zabawie Konstancja i Krzysztof, a w okolicach Julia i Szymon.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Chwilami słońce nam przyświeca. Na przykład w Lubczy w tej chwili jest więcej rozpogodzeń. W Tarnowie jednak wzrost zachmurzenia, w Latoszynie także sporo chmur nad latoszyńskim niebem. Podobnie wygląda i w Kowa w tej chwili, Mężczyzn, Grudek nad Dunajcem, w Zakliczynie, w Ciężkowicach także sporo chmur. Może dzisiaj jeszcze troszeczkę popadać. Maksymalnie na termometrach 19 stopni. Biometr jeszcze niekorzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ale oczywiście, że korzystny biometr dla wszystkich tych, którzy słuchają radia RDN Małopolska, zwłaszcza we wtorek, od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Retro, przeboje wszechczasów, teraz Let's Dance i Chris Ria. Mamy wtorek, 18 dzień sierpnia 2026 roku. Najlepsze życzenia dzisiaj przyjmują, przypomnę, Agapit, Agapita, Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Lena, Ludwik, Paula, Sancja, Tancjan, Tworzysława, Włodzimierz i Żerosława.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

To już historia Frontu You i grupa The Beatles. Retro przeboje w Radiu RDN Małopolska i właśnie w tym dniu w sposób szczególny dotykamy historii. Rok 1611, 18 dzień sierpnia. Urodziła się wówczas Ludwika Maria Gonzaga, królowa Polski, żona Władysława IV Wazy i Jana II Kazimierza Wazy. Rok 1881, Henryk Sienkiewicz poślubił Marię Szetkiewiczównę. W roku 1946 Józef Kuraś, pseudonim Ogień, wraz ze swym oddziałem zorganizował i przeprowadził akcję rozbicia opanowania więzienia świętego Michała w Krakowie, w rezultacie czego uwolniono kilkudziesięciu więźniów żołnierzy Armii Krajowej, Organizacji Wolność i Niezawisłość i Narodowych Sił Zbrojnych. W roku 2004 podczas 28 letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach Otylia Jędrzejczak zdobyła w wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym pierwszy polski złoty medal olimpijski. W roku 2005 papież Benedykt XVI przybył z 4-dniową wizytą do Kolonii na 10 Światowe Dni Młodzieży, rozpoczynając pierwszą wizytę zagraniczną w czasie swojego pontyfikatu. W roku 1940 urodził się polski pianista jazzowy Adam Makowicz. Od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Poza utworami jazzowymi Makowicz ma w swoim repertuarze także jazzowe interpretacje utworów klasycznych. Pianista wydał w Stanach Zjednoczonych płytę poświęconą muzyce Fryderyka Chopina w interpretacji jazzowej. W szerokim repertuarze Adama Makowicza posiada także utwory George'a Gershwina. Uzyskał zgodę brata George'a Gershwina na własną improwizację kadencji w Błękitnej Rapsodii. W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 z okazji jubileuszu 400 lat istnienia amerykańskiej Polonii jazzmana uhonorowano włączeniem jego osoby w poczet Polaków najbardziej zasłużonych w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. 12 października w 2009 roku z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego otrzymał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 2021 został laureatem Złotego Fryderyka. A propos Fryderyka, dokładnie w 1829 roku podczas koncertu w Wiedniu Fryderyk Chopin po raz pierwszy wykonał publicznie swoje rondo a la Krakowiak. I tak właśnie zgrabnie jesteśmy przy muzyce. 18 sierpnia, teraz muzyka rozrywkowa. 18 dzień sierpnia, rok 1943, w Bytomiu urodziła się Karin Ilona Stanek. Zmarła w 15 lutego w 2011 roku. Piosenka Big Beatowa, wokalistka zespołu Czerwono-Czarni, a ceniona za energię sceniczną, wyrazistość taką sceniczną, określana jako jeden z symboli Big Beatu, uznana za jedną z 50 najlepszych polskich wokalistek według czasopisma Machina. W latach 60. należała do najpopularniejszych polskich piosenkarek, lansując takie przeboje jak Malowana Lala, piosenka znana powszechnie pod tytułem właśnie Malowana Lala, ale miała pierwotnie tytuł Malowana. Chłopiec z gitarą, jedziemy autostopem, Jimmy John czy Vala Twist. W latach 70. wyemigrowała z Polski do Niemiec, gdzie wydała niemiecko- i anglojęzyczne nagrania. W latach 90. wznowiła występy w Polsce, wciąż ciesząc się dużą popularnością, choć do końca życia mieszkała na stałe w Niemczech, gdzie zmarła na skutek komplikacji chorobowych w 2011 roku. A zadebiutowała piosenką Jimmy Joe w marcu 62 roku, którą wygrała konkurs Czerwono-Czarni Szukają Młodych Talentów, zostając tym samym wokalistką grupy. Karin Stanek, Jimmy Joe i Czerwono-Czarni.

Tak jest, wokalny debiut Karin Stanek z czerwono-czarnymi Jimmy Joe. Przypomnę, gdyby żyła, dziś świętowałaby 83. urodziny. Była córką Teodora Stanka i Zofii Marii z domu Ociepka. Według niektórych źródeł urodziła się 3 lata później. Jako nastolatka zawyżyła swój wiek, by móc wcześniej podjąć pracę. Pochodziła z wielodzietnej rodziny górniczej. Była trzecim z 6 dzieci. Z powodu trudnej sytuacji materialnej musiała przejąć domowe obowiązki i opiekować się młodszym rodzeństwem. Po ukończeniu 7 klas szkoły podstawowej pracowała jako goniec w przedsiębiorstwie instalacyjnym przemysłu węglowego. Była muzycznym samoukiem i karierę zaczynała w amatorskich zespołach młodzieżowych działających na Górnym Śląsku. W 1962 roku zakwalifikowała się do finałowej dziesiątki pierwszego Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie i wystąpiła z czerwono-czarnymi na festiwalu w Sopocie, gdzie wykonana przez nią malowana piosenka została entuzjastycznie przyjęta przez publiczność. W roku 1963 wzięła udział w pierwszym Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonała przeboje Chłopiec z gitarą i Autostop, dostając wyróżnienie. To teraz ta wyróżniona piosenka. Jedziemy! Autostop.

0: autostop, autostop.
1: I Karin Stanek. Podczas pierwszego festiwalu w Opolu otrzymała wyróżnienie za tę piosenkę, a podczas drugiego festiwalu odebrała nagrodę specjalną za piosenkę Jedziemy autostopem. Karin Stanek pojawiła się też w filmie dokumentalnym pod tytułem Gdzieś w Polsce, a następnie w produkcji fabularnej Janusza Morgensterna Dwa żebra Adama. No i jak wspomniałem, wystąpiła też na festiwalu w Sopocie ponownie, zresztą na drugim festiwalu w Opolu za piosenkę Jedziemy autostopem odebrała nagrodę specjalną. W Opolu pojawiła się jeszcze w 1965 roku z piosenką Tato, kup mi dżinsy. Wtedy też zdobyła trzecią nagrodę na czwartym Międzynarodowym Festiwalu Krajów Nadbałtyckich. Już jako znana artystka uzupełniła wieczorowo wykształcenie i zdała maturę. O wcześniej piosenkarka była krytykowana przez opinię publiczną za brak wykształcenia, na które w rzeczywistości nie mogła sobie pozwolić przez trudną sytuację materialną rodziny. Zmagała się też z dyskryminacją ze względu na śląskie pochodzenie i dialekt. W 18 sierpnia w 1946 roku rodziła się Irena Jarocka. Zmarła w 2012 roku. Ta wokalistka, piosenkarka zaśpiewa jeszcze dzisiaj w programie przed 15.30, obiecuję. A propos jeszcze urodzin, to w 1952 w Houston w Teksasie urodził się aktor i tancerz Patrick Swayze, który dał się poznać też jako właśnie wokalista. W roku 1977 w Memphis w stanie Tennessee odbył się pogrzeb Elvisa Presleya, dokładnie 49 lat temu było to wydarzenie i było to wielkie wydarzenie. Artysta zmarł 16 sierpnia w 1900

Masowe zgromadzenie doprowadziło do tragedii. W dzień pogrzebu, wczesnym rankiem, rozpędzony samochód wjechał w tłum przed Graceland. Dwie kobiety zginęły na miejscu. Trzecia została ciężko ranna i trafiła do szpitala. Jak się okazało, za kierownicą rozpędzonego auta siedział 18-latek. Według policji był pod wpływem środków odurzających. Pomimo tej tragedii, tego samego dnia dziesiątki tysięcy ludzi kontynuowały swoją pielgrzymkę do Graceland. Publiczny pogrzeb Elvisa stał się widowiskiem na niespotykaną skalę. Porządku pilnowała nie tylko policja, ale też 300 żołnierzy Gwardii Narodowej, a flagi w całym stanie Tennessee zostały opuszczone do połowy masztu. A zarówno brama przed Graceland, jak i mauzoleum na cmentarzu Forest Hill, w którym spoczął Presley, utonęły tego dnia w kwiatach, które napływały do miasta z całego stanu. Wśród nich znajdowały się niewielkie bukieciki, pojedyncze kwiaty, ale też wielkie wieńce, w tym także w kształcie gitar. Król rock'n'rolla, Elvis Presley, Heartbeat Hotel.

0: think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Przypomnę, dokładnie 49 lat temu odbył się pogrzeb króla rock'n'rolla Elvisa Presleya. Tyle w tej chwili muzycznych wspomnień. Teraz zajmiemy się sprawami bieżącymi, tym co za oknem. I za kilkanaście minut studio pielgrzymkowe, czyli przeniesiemy się na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. I oczywiście cały czas gramy retro. Zostańcie z radiem RDN.
2: RDN Małopolska.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
1: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapnem.

0: tygodniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: 18 stopni na termometrach. Czy są gdzieś potrzebne parasole? W tej chwili nie. Widać więcej przejaźni teraz w regionie. Zdecydowanie tak. Więcej pogodnego nieba. Tak jest w Iwkowej, tak jest w Łososinie, tak jest w Zakliczynie. No, zachmurzenie jest, no ale nie pada w każdym razie. Parasole na razie nie są potrzebne, jednak mogą pojawić się jeszcze dzisiaj takie delikatne opady deszczu. W nocy częściowe zachmurzenie, już bez opadów. Jutro deszczowe chmury mogą się pojawić, ale też
0: pięknego
2: będzie ich mało.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Na jutro meteorolodzy zapowiadają nam więcej pogodnego nieba. Wróci do nas lato tak w pełni. W czwartek tutaj na termometrach 27-28 stopni. W piątek podobny typ pogody, jednak w sobotę znowu pojawią się deszczowe chmury. Niedziela bezchmurna. Norbi, rozkołysz się.

0: ten raz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
7: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
6: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
10: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych na ulicach Tarnowa. Nadal ruch umiarkowany, bez większych problemów przemieszczamy się ulicami miasta, bez kłopotów na Lwowskiej, okrężna, płynnie, przy Orkana więcej pojazdów. Ten odcinek remontowany, no niestety troszeczkę tutaj mamy utrudnień, ale płynnie przejeżdżamy. Słoneczna, Sitki, Słowackiego, Pikowska, ruch niewielki, tutaj spokojnie, bez większych problemów na Gumniskiej, na Narutowicza, teraz jest więcej samochodów w kierunku ulicy Krakowskiej, na Krakowskiej na wysokości warsztatu jest więcej samochodów. Koszycka Czerwona, tutaj względny spokój. I przypominamy, że od wczoraj na ulicy Zagumni obowiązuje zmiana organizacji ruchu na odcinku od Klikowskiej do łącznika pomiędzy ulicą Klikowską i Zagumnie. Wprowadzono ruch jednokierunkowy. Zwróćcie na to uwagę. Uważajcie, wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
10: Na szlaku pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę dwa śluby i dwa wesela. No to teraz Windą do Nieba i grupa 2 plus 1. Piosenka o rozstaniu, ale ze względu na wpadający w ucho rytm stała się stałym elementem weselnych zabaw. Za chwilę studio pielgrzymkowe i szczegóły drugiego ślubu.

0: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Witamy z okolic, gdzie zatrzymała się część A pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, gdzie był poczęstunek dla pielgrzymów, gdzie była msza święta i gdzie był ślub.
3: Rano w zabawie Konstancja i Krzysztof, a teraz w okolicach tak na całe życie powiedzieli sobie Szymon z grupy numer 7 i Julia z grupy numer 24. Dajcie szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Może na początku zacznę od pani młodej, bo spełniły się chyba słowa prorocze mamy. Jak to z tymi słowami proroczymi mamy wyglądało?
5: Tak, rzeczywiście tak było. Z mamą zaczęłam chodzić na pielgrzymki jako dziecko, bo miałam 11 lat i poszłam pierwszy raz. I rzeczywiście mama gdzieś tam żartowała, że za 10 razem jak pójdę, to dostanę męża. I tak to jest, że w tym roku akurat pielgrzymuję 10 raz i na pielgrzymce odbył się nasz ślub. Więc słowa się spełniły.
3: Pan młody Szymon z grupy numer 7 i Julka z grupy numer 24. Jak to jest możliwe, że różne części, różne grupy, a jednak się poznaliście?
4: Pielgrzymka łączy ludzi.
5: Dokładnie.
3: Czy był jakiś transfer? Ktoś do którejś grupy przeszedł?
4: Tak, ja tutaj przeciągnąłem Julkę do Świętego Józefa, do grupy numer 7.
5: Był transfer bardzo drogi.
4: Była na wypożyczenie, a później przeszła na stałe.
3: Ludzie biorą ślub w różnych ciekawych, pięknych miejscach. Skąd pomysł, żeby wziąć ślub akurat na pielgrzymce?
4: Poznaliśmy się na pielgrzymce, pielgrzymujemy razem, odkąd jesteśmy razem, czyli 6 lat, więc nie było tutaj wątpliwości, że ślub też będzie na pielgrzymce.
3: A zaręczyny też były na pielgrzymce?
4: Nie, zaręczyny były na Podlasiu.
2: Też dużo osób z waszych rodzin było na tej pięknej uroczystości. Jak te przygotowania także wyglądały, bo i przepiękny makijaż, i fryzura, i wianek, czyli wszystko się udało.
5: Dokładnie, wszystko się udało. Zaczęliśmy wcześniej, o 5 rano, ale tak jak widać, wszystko jest pięknie.
4: W przygotowaniach też pomagali wszyscy i rodzina, i sąsiedzi. Jak przyszło u mnie ubierać bramę, bałem się, że nie będzie miał kto ubrać, a przyszło chyba ze 100 osób.
2: A jak wygląda wesele na pielgrzymce?
4: Jak wygląda wesele? Teraz będziemy się właśnie przenosić do lokalu i tam będziemy świętować nasze zaślubiny, a później wracamy na pielgrzymkę.
5: Jutro, dokładnie.
4: Jutro.
2: Będzie uroczyste wejście, prawda, na Jasną Górę, w
4: tak
2: tej
4: jest.
2: Pięknej sukni, garniturze, błogosławieństwo. A my mamy teraz muzyczną niespodziankę muzycy z grupy numer 5 świętego Floriana dla nowożeńców.

0: Wszystkiego najlepszego dla nawodzeńców.
1: Dziękujemy, Bóg zapłać.
2: A z nami są także Ada i Patryk z grupy numer 3. Zaręczyli się w 2023 roku, czyli 3 lata temu. Powiedzcie mi nam, jak wspominacie ten dzień? Jak to wyglądało, te wasze zaręczyny?
3: Bo to było na pielgrzymce.
2: Dokładnie.
4: Tak, to był niezwykły dla nas dzień, zwłaszcza ta atmosfera wejścia na Jasną Górę, a jednocześnie tego tłumu pielgrzymów, który nam towarzyszył w tych zaręczynach, no to są niesamowite wspomnienia i bardzo często o tym sobie wspominamy.
5: Ja myślę też, że dla Patryka od samego rana to był dużo bardziej emocjonujący dzień, bo Patryk już wiedział, co planuje. Ja o wszystkim zorientowałam się dopiero, można powiedzieć, w trakcie. Także dla mnie ten dzień na początku był raczej troszeczkę spokojniejszy, a wszystkie te emocje uderzają dopiero, kiedy przypominam sobie ten obraz Patryka klęczącego przede mną.
2: Patryk, jak sobie to zaplanowałeś?
4: No nie wyobrażałem sobie tego inaczej niż właśnie na pielgrzymce, bo to nasze wspólne życie razem zawsze było związane z pielgrzymką. Na pielgrzymce zostaliśmy parą i też te zaręczyny musiały być na pielgrzymce, a nie ma lepszego miejsca na pielgrzymce moim zdaniem niż tuż przed wałami Jasnej Góry, tuż przed mamą.
3: W obecności, tak, tych tysięcy pielgrzymów to się odbyło?
4: Tak, plan był raczej na dyskretne zaręczyny, a stało się to dość hucznym wydarzeniem.
2: Choć zaręczyliście się 3 lata temu, to trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że znacie się właściwie od dzieciństwa.
5: Tak, dokładnie.
2: Czyli można powiedzieć, że ta miłość powoli dojrzewała. Jak to wyglądało u was?
5: Tak, no nasza znajomość rozwijała się, można powiedzieć, bardzo powoli. Od znajomości po przyjaźń, aż rozwinęła się taka romantyczniejsza relacja, która doprowadziła nas tak naprawdę na pielgrzymkę i od tej naszej jednej z pierwszych pielgrzymek ta relacja rozwijała się w kierunku takiego bardzo poważnego związku.
3: Bo ślub był w lipcu.
5: Tak, bardzo niedawno temu.
3: Czyli teraz podróż poślubna to jest na pielgrzymce właśnie?
5: Na to wychodzi.
4: Tak, pielgrzymka jest naszą podróżą poślubną. Na pewno to jest bardzo dobre miejsce, żeby te wspomnieć sobie te niedawne wydarzenia i umacniać się w tej wspólnej miłości, w tym sakramencie, który tak niedawno przyjęliśmy.
2: Intencja dnia dzisiejszego brzmi: modlimy się za rodziny przygotowujące się do małżeństwa. Znacie się już bardzo długo, jak powiedzieliście, od samego początku. Jakie macie takie doświadczenie i taką radę też dla tych, którzy może przygotowują się do małżeństwa, którzy są teraz w okresie narzeczeństwa? Co zrobić, żeby rzeczywiście być takim pewnym tego tak powiedzianego sobie raz na zawsze? Co zrobić, żeby ten dzień ślubu był rzeczywiście taki spokojny i żeby było to przeświadczenie, że chcemy być ze sobą już do końca?
5: Ja myślę, że to jest wspólna modlitwa. My każde wspólne spotkanie za narzeczeństwa, kiedy rozstawaliśmy się wieczorem, zawsze musiał być przynajmniej Zdrowaś Maryjo odmówione wspólnie, ale także dużo rozmów, po prostu wspólnych rozmów. I wtedy ten dzień, my naprawdę wspominamy go jako bardzo spokojny. Nie było żadnego stresu, wszystko odbyło się tak, jak miało się odbyć, dlatego że wszystko było zaplanowane od początku do końca przez nas wspólnie, bo było przegadane, przerozmawiane.
3: Porozmawiajmy jeszcze o tym, jak się pielgrzymuje, jak się idzie, jaka jest gościnność na trasie.
4: To, czego doświadczamy na pielgrzymce, to jest nie do opisania. To, jak ludzie są do nas życzliwi, jak otwierają nam swoje domy, przygotowują śniadania, kolacje i obiady, takich, których nawet czasami na co dzień nie spotykamy, to jest niesamowite. Ta gościnność jest powalająca.
3: Śpicie w namiotach czy u gospodarzy?
5: My jak do tej pory u gospodarzy.
3: Jak ten pierwszy nocleg wygląda? Gdzie spaliście?
5: Nasz pierwszy nocleg teraz był w Przyborowie i nam się trafił fantastyczny nocleg, po prostu takie luksusy. Zwłaszcza mając na uwadze to, jaka była pogoda ostatniej nocy. Była dosyć poważna burza, a my mieliśmy takie bezpieczne schronienie.
3: To teraz o pogodzie dzisiejszej. Sprzyja, jest pochmurno, chłodno, ale chyba dobrze się idzie.
5: Tak, tego chłodu w marszu się nie czuje. Także jeżeli jest wiatarek, to nawet na plus, słońce jeszcze tak bardzo nie praży, więc pogoda, myślę, jest wymarzona na pielgrzymkę.
2: Ada i Patryk, w lipcu braliście ślub. Powiedzcie mi, w myśl naszego hasła 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, do czego czujecie się posłani?
4: Myślę, że najbardziej czujemy się posłani do odpowiedzialności za drugą osobę, bo tym dla nas jest małżeństwo przede wszystkim. Z czasem może to się będzie rozwijać w odpowiedzialność za więcej osób, ale teraz na samym początku tego małżeństwa to jest odpowiedzialność za drugą osobę. To jest to posłanie, którego doświadczamy.
3: Dziękujemy bardzo za to wasze świadectwo. A przed pielgrzymami dalsza droga. My oczywiście cały czas towarzyszymy pomnikom. Dzisiaj część A przechodzi trasę
2: 32 km, a część B pokonuje prawie 36 km.
3: A my na naszej antenie będziemy mieć koronkę z pielgrzymami, wcześniej intencje pielgrzymów o 16.40. Pozdrowienia z pielgrzymki. Proszę słuchać uważnie radia, być może właśnie wasi znajomi będą was pozdrawiać. O 19.00 różaniec z pielgrzymami, o 19.45 studio pielgrzymkowe, o 20.00 duchowe pielgrzymowanie, czyli tutaj konferencja i 20.30 mamy apel z trasy.
2: A ja tylko przypomnę, że różaniec dzisiaj poprowadzi grupa numer 15, a apel grupa numer 9 i 10.
3: Na trasie także Maria Mułka, mnóstwo, już tysiące zdjęć zrobiłaś, nagrania, informacje. Co jest na zdjęciach dzisiaj?
0: No myślę, że można liczyć w tysiącach, masz rację. Dziś na zdjęciach szczególnie emocje związane z sakramentem małżeństwa, dlatego że dwie pary, wyjątkowe bardzo wydarzenie na trasie, rzadko się to zdarza, żeby w dwóch miejscach i w zabawie i w okolicach takie fotografie można było uwiecznić, więc szczególnie te emocje, wzruszenia możecie dzisiaj oglądać.
3: PPT z radiem RDN na Facebooku.
0: Tak, i zakładka 44 PPT na naszej stronie rdn.pl. Tam też wszystkie i zdjęcia, ale także artykuły, relacje na bieżąco. Wszystkie nasze studia pielgrzymkowe możecie tam znaleźć.
3: Nad całością techniczną czuwa Mariusz Dzieka. Na za uwagę dziękuję Ewa Biedroń.
2: I ksiądz Marcin Grysło. Do usłyszenia.
6: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
7: Na pierwszy taniec zaprosimy Państwa po 14:00. Teraz Queen.

0: Za chwilę w Radiu RDM mam Polska wiadomości o 14.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Czy mieszkańcy Tarnowa pójdą do urn przed końcem kadencji samorządu? Wniosek o referendum w sprawie nieodwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej wpłynął już do biura wyborczego.
5: Taki wniosek do nas wpłynął. No i teraz wniosek będzie poddawany analizie.
4: Sprawdzimy też, jak sądeczanom podoba się odmalowana lokomotywa stojąca przy dworcu kolejowym w Nowym Sączu.
6: W porównaniu do tamtego jest bardzo ładny.
7: Bardzo mi się nie podoba. Zepsuli taką piękną maszynę.
4: Na

0: Zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Czy dojdzie do referendum w sprawie odwołania prezydenta Tarnowa i Rady Miejskiej? Wniosek wraz z podpisami mieszkańców miasta wpłynął wczoraj do tarnowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Inicjator referendum dopełnił wymaganego prawem terminu i złożył dokumenty w ostatnim możliwym dniu. Jak mówi komisarz wyborczy w Tarnowie 1, Katarzyna Tutaj, teraz wniosek będzie weryfikowany także pod kątem poprawności złożonych podpisów poparcia.
1: 17 sierpnia upłynął termin na złożenie stosownego wniosku przez inicjatorów referendum. Taki wniosek do nas wpłynął. No i teraz wniosek będzie poddawany analizie pod względem tego, czy spełnia wymagania formalne, które musi spełnić, no i plus, czy została zebrana wymagana liczba prawidłowo złożonych podpisów.
0: Na tym etapie delegatura Biura Wyborczego nie informuje, ile podpisów mieszkańców zebrał inicjator referendum. Urzędnicy mają miesiąc na zweryfikowanie wniosku, natomiast niewykluczone, że postanowienie w tej sprawie zostanie ogłoszone wcześniej. A za inicjatywą tarnowskiego referendum stoi Rafał Kozioł, przedstawiciel grupy mieszkańców tytułującej się Ruch Zorro.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Paleta kolorów oraz symbolicznych obrazków, między innymi związanych z historią i podróżowaniem. Zabytkowa lokomotywa stojąca przy dworcu PKP w Nowym Sączu otrzymała nowe życie. Pomalowana maszyna przyciąga uwagę sądeczan, którzy z ciekawością spoglądają na to, co wyłania się spod rusztowania. Zdania są jednak podzielone i jak się okazuje, jest też sporo krytycznych uwag.
3: Tak, podoba mi się. W porównaniu do tamtego jest bardzo ładne. Bardziej takie przyciągające dzieci, żeby tu zwiedzali.
4: Są tu jakieś tam misie, czy jakieś tam ptaszki, ale to powinny być troszkę jaśniejsze kolory.
5: Szkoda, że nie mam nerwosowy, żeby się uspokoić. Bardzo mi się nie podoba. Zepsuli taką piękną maszynę. Zepsuli. Dziwię się, bo to przez konserwator zabytków się nie powinien zgodzić na takie coś. A tu taką piękną maszynę, to nie wiem, co oni to zrobili. To była żywa historia. To jest nie do przyjęcia.
6: No nieładne.
0: Malunki wykonał magister Mors na zlecenie władz Nowego Sącza w związku z Rokiem Sądeckich Kolejarzy, który został uchwalony na rocznicę 150-lecia uruchomienia linii kolejowej Tarnów-Leluchów i wjazdu pierwszego pociągu do Nowego Sącza. Główne uroczystości już dzisiaj wieczorem.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: A już jutro rusza remont ulicy Sikorskiego w Nowym Sączu na odcinku od Kołłątaja do Paderewskiego. W pierwszej kolejności wykonana zostanie sieć kanalizacji. Podczas tego etapu ruch pojazdów prowadzony będzie połową jezdni. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu nie podał, jak długo potrwają prace i jakie utrudnienia będą w dalszej części modernizacji.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: ZUS przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury. Pieniądze dostaną najubożsi emeryci. W tym roku 14. emerytura wyniesie niespełna 2000 zł. Kiedy można spodziewać się wypłaty, to sprawdzała Aneta Łuczkowska.
7: Pierwsi emeryci i renciści 14 dostaną 1 września. Na konta trafi powiększone świadczenie. 14 wyniesie maksymalnie prawie 2000 zł, mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.
8: I tę kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, emerytura lub renta, nie jest wyższa niż 2900 złotych brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę.
7: To oznacza, że nie każdy 14 dostanie. Pieniądze trafią do tych z najniższymi emeryturami.
8: W praktyce oznacza to, że 14 nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828 złotych brutto.
7: 14 ZUS wypłaca automatycznie, nie trzeba składać żadnych wniosków jako ostatni, bo na początku października pieniądze dostaną pobierający świadczenia przedemerytalne.
0: A pielgrzymi pieszej tarnowskiej pielgrzymki pokonują kolejne kilometry w drodze na Jasną Górę. Chociaż wtorek to dopiero drugi dzień wędrówki, to na trasie doświadczyli już zarówno pełnego słońca, jak i pierwszych opadów deszczu.
9: No i nie powiem, że było łatwo. No jest dosyć wymagająca grupa, 15 limanowska. Tak pędzi, że po prostu ledwo nadążamy za nią. No ale dziękuję Bogu za każdą godzinę.
10: No troszkę mnie bolą nogi, ale jest dobrze.
11: Mi się bardzo dobrze szło, ja lubię chodzić. Ja mam takie nastawienie, że chcę przez wszystkie dni przejść sama i nie pomagać sobie jechanymi busami, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie, ale mam bardzo dobre nastawienie.
10: Super. No jest mi bardzo dobrze. Oczywiście duża grupa, dlatego trudno się czasami zebrać, no ale bardzo fajnie nam to idzie. Mega fajnie mi się spodobało, fajne piosenki były śpiewane, fajny ksiądz, dlatego oceniam dobrze tę pielgrzymkę.
0: A przypomnijmy, dzisiaj część A ma do pokonania blisko 32 km ze Szczepanowa do Grobli, z kolei część B, wychodząc z Zabawy, dotrze do Nowego Brzeska, co daje ponad 35 km.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W miarę upływu dnia coraz więcej przejaśnień w regionie, coraz więcej promieni słonecznych do nas dociera, coraz mniejsze zachmurzenie. Wszystko wygląda bardzo optymistycznie. Temperatura optymalna to właśnie na taką liczą chyba przez cały czas pielgrzymi zmierzający do Częstochowy. Tak, 19, 19,5, kreski powyżej zera. Także bardzo komfortowo. W nocy temperatura spadnie do 12, więc będzie chłodniej, ale jutro 24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie. Tarnowskie w Tarnowie.
1: 2 śluby, 2 wesela. No to czas na pierwszy taniec. Niech żyje bal. Dedykacja dla wszystkich pątników zmierzających na Jasną Górę. Dla wszystkich tych, którzy bawią się podczas dzisiejszych uroczystości weselnych i ślubnych pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Maryla Rodowicz.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
2: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
3: To była autopromocja.
4: Teraz łzy. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, a za chwilę jeden z odjazdowych przebojów na lato. Było

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dzisiaj wielkie miasta będziemy mijać asfaltowymi łąkami. Mijamy je, bo szukamy spokoju poza nimi. Drogowskazy prowadzą nas do zacisznych miejsc. Asfaltowe łąki to piosenka napisana przez Janusza Kondratowicza i Mariana Zimińskiego dokładnie 45 lat temu. Spopularyzowana przez Demono. W oryginale wykonuje ten utwór warszawski zespół ABC. Śpiewa Grzegorz Szczepaniak. A piosenka należy do ścieżki dźwiękowej z filmu Bilet na Księżyc, według scenariusza i reżyserii Jacka Bromskiego. Akcja filmu dzieje się w roku 1969. Główny bohater, Adam, dostaje powołanie do wojska. Ma służyć 3 lata w marynarce wojennej w Świnoujściu. Do wojska pociągiem odwozi go starszy brat Antek, a w czasie podróży przeżywają wiele przygód i poznają wiele osób. Plany zdjęciowe znajdowały się m.in. w Kazimierzu Dolnym, Krakowie, Świnoujściu i w Warszawie.
0: Odjechane lato i odjazdowe przeboje.
1: ABC, asfaltowe łąki wielkich miast.

0: To i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Na drogi regionu wyjedziemy jeszcze dzisiaj przed godziną 15. Sprawdzimy, jak jeździ się po mieście, po regionie i jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. Teraz Paul Young i Come Back and Stay na zegarach 24,5 minuty po 14.

0: Za chwilę wiadomości o 14.30.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość?

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Ulica Limanowska w Chełmcu ma zostać przebudowana. Trwa już przygotowywanie dokumentacji, którą finansuje gmina. Jak mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, w planach jest m.in. przebudowa jezdni, ale też budowa ścieżki rowerowej. Na tym jednak nie koniec.
5: Przebudowa chodników, prawoskręty, pasy włączające się, oświetlenie uliczne. Też myślimy na poprawą jeszcze tej sygnalizacji świetlnej tutaj przy urzędzie gminy. Do końca tego roku ma być przygotowana dokumentacja kompleksowa z pozwolenia i być może ta inwestycja przy wkładzie gminy mogłaby się w przyszłym roku już rozpocząć.
4: Szacowany koszt przebudowy ulicy Limanowskiej w Chełmcu to nawet 10 milionów złotych.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Felek, Stefuś, Charlie i Nel to czworonogi z tarnowskiego azylu, które znalazły już nowe domy, śpią na ciepłych posłaniach, są głaskane i przytulane. Kilkadziesiąt innych piesków wciąż jednak czeka na ludzi, którzy przyjmą ich pod swój dach. Choć schronisko jest aktualnie bliskie przepełnienia, kierownik tarnowskiego azylu dla zwierząt Agnieszka Archacka zauważa, że wiele osób w coraz bardziej świadomy sposób zastanawia się,

0: nad przygarnięciem zwierzaka.
1: Są telefony z zapytaniami, przychodzą tutaj ludzie, mają pomoc naszej behawiorystki, która po prostu udziela informacji odnośnie pieska i tak dalej. Jest jakby zainteresowanie, to mnie bardzo cieszy, cały czas też są odwiedzający azyl i to jest też bardzo pozytywne. Można przyjść, pójść z pieskiem na spacer, można też odwiedzić kotki z pracownikiem, po prostu wejść do środka, tam poglądać sobie, jak te kotki funkcjonują.
0: A od początku roku nowy dom znalazło 80 psów i 40 kotów. Tarnowski azyl jest otwarty dla odwiedzających od wtorku do soboty.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Przejazdy pociągami jubileuszowymi, prelekcje i atrakcje przygotowane przez gminę. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu świętuje 150-lecie istnienia. Obchody rozpoczną się już w najbliższą sobotę. Roman Piotrowski z Komitetu Obchodów Jubileuszu i pracownik Zakładu Linii Kolejowych zaprasza do udziału.
3: Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 8 w Kościółku Kolejowym. Następnie przemarsz na dworzec kolejowy, gdzie będzie krótka prelekcja odnośnie budowy linii i historii tej linii Tarnów-Leluchów, wygłoszona przez pana Zakrzewskiego. Następnie udamy się do pociągu na przejazd odcinkiem Nowy Sącz-Muszyna i z powrotem. Wyjazd jest z pociągu za biletami, tylko za rezerwacją miejsc. Nie jest ogólnodostępne.
0: W ramach jubileuszu przy dworcach w Starym Sączu, Rytrze Piwnicznej, Żegiestowie czy w Muszynie gminy przygotują w sobotę stoiska z kulinariami i innymi atrakcjami. Ponadto na stacji w Nowym Sączu będzie można zwiedzić Izbę Tradycji Kolejarzy i wystawę taboru kolejowego. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.
2: Z życia kościoła.
0: Pani młoda chodziła dotychczas z grupą numer 24, a pan młody jest z grupy 7. Poznali się na pielgrzymce, a później był transfer. W okolicach sakramentalny związek małżeński zawarli dzisiaj Julia i Szymon Michałkowie. W studiu pielgrzymkowym opowiadali o tym, jak się poznali.
4: Mamą zaczęłam chodzić na pielgrzymki jako dziecko, bo miałam 11 lat, gdy poszłam pierwszy raz. I rzeczywiście mama gdzieś tam żartowała, że za 10 razem jak pójdę, to dostanę męża. I tak to jest, że w tym roku akurat pielgrzymuję 10 raz i na pielgrzymce odbył się nasz ślub.
5: Pan młody Szymon z grupy numer 7 i Julka z grupy numer 24. Jak to jest możliwe, że różne części, różne grupy, a jednak się poznaliście?
6: Pielgrzymka łączy ludzi.
4: Dokładnie.
5: Czy był jakiś transfer? Ktoś do którejś grupy przeszedł?
6: Tak, ja tutaj przeciągnąłem Julkę do świętego Józefa, do grupy numer 7.
4: Był transfer bardzo drogi.
5: Ludzie biorą ślub w różnych ciekawych pięknych miejscach. Skąd pomysł, żeby wziąć ślub akurat na pielgrzymce?
6: Poznaliśmy się na pielgrzymce, pielgrzymujemy razem, odkąd jesteśmy razem, czyli 6 lat, więc nie było tutaj wątpliwości, że ślub też będzie na pielgrzymce.
0: Z nowożeńcami rozmawiał ksiądz Marcin Gryzło, a rano w zabawie także był ślub sakramentalny. Tak powiedzieli sobie Konstancja i Krzysztof Brożyna z grupy numer 16.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Coraz więcej pogodnego nieba, ale nie wszędzie. Są takie miejsca, gdzie jednak wzrosty zachmurzenia obserwujemy i delikatne opady deszczu. Ale na termometrach widzimy więcej w Tarnowie. Teraz jest prawie 20, kresek powyżej zera. Obiecali meteorolodzy do 19, a mamy powyżej 19 kreski. Tak więc komfortowa temperatura. Ale generalnie jest pochmurno w regionie. Częściowe zachmurzenie dzisiaj w nocy, jutro 24 stopnie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Jutro na termometrach do 24 stopni i też może troszeczkę popadać jeszcze. Chmury przewidują meteorolodzy, ale w czwartek już więcej pogodnego nieba i tutaj powinno pojawić się zdecydowanie więcej na termometrach. 27, może nawet 28 stopni. Podobnie w piątek, w sobotę. W tej chwili mówią meteorolodzy, że sobota też powinna być pogodna. Jak to się wszystko zmienia w tej pogodzie. Artur Gadowski, ona jest ze snu. Kobieta, jak pogoda, też jest zmienna. 14.36 na zegarach dobrze nastawionych. Ona...

Słuchacie radia RDN Małopolska. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Popołudniowe wtorkowe spotkanie z Radiem RDN Małopolska i z retro przebojami Michel, Mabel, teraz Urszula, a za chwilę wyjedziemy na ulicę Tarnowa, sprawdzimy jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa, a przed godziną 15 wsłuchamy się w intencje pątników zmierzających w 44. pieszej pielgrzymce tarnowskiej do Częstochowy. Zostańcie z nami, naprawdę warto, na zegarach prawie kwadrans do 15.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Na początek zaglądam do statystyk policyjnych. Bocheńscy policjanci odnotowali 3 kolizje, niegroźne. W Brzesku bez zdarzeń drogowych, w Dębicy jedna niegroźna stuczka, w Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój, informuje oficer dyżurny. Tarnowscy policjanci odnotowali jedno zdarzenie w Żabnie, niegroźna kolizja, i drugie zdarzenie w Żuchowej, podobna sytuacja, także niegroźna stuczka. I oby tak dalej, oby już tutaj nie zapełniały się statystyki policyjne. Wyjeżdżam na ulicę Tarnowa, ruch większy teraz na Narutowicza, ale tylko w jedną stronę, od Krakowskiej do ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę samochody bezpłynnie, bez zatrzymywania się poruszają. Na Krakowskiej na wysokości Warsztatowej kolejka tworzy się, mijamy Warsztatową i już w miarę płynnie dojeżdżamy do Koszyckiej i Czerwonej. Na Gumnickiej, Konarskiego, Dąbrowskiego tutaj spokojnie. Na Lwowskiej jest jeszcze ruch umiarkowany. Na Okrężnej sporo samochodów teraz w kierunku Ronda Zesłańców Sybiru do ulicy Lwowskiej. Przy Nowym Szpitalu spokojnie. Słoneczna, Ślitki, Słowackiego tutaj nadal płynnie. Na Kwiatkowskiego jeszcze względny spokój. Szujskiego, Mościckiego tutaj pustki. Na ulicy Klikowskiej, na ulicy Szkotnik, Słowackiego tutaj jest nieco więcej pojazdów. Wszystkiego bezpiecznego. Szerokości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Zmieniamy teraz środek transportu. Na Wielką Wodę teraz wypływamy parostatkiem z Krzysztofem Krawczykiem.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu. 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: O mój Boże. Popularność reality show nie słabnie. Oczywiście, pomimo nazwy, programy te nie przedstawiają wiernie rzeczywistości. Mimo to wciąż przyciągają widzów. Na pewno kojarzysz programy o metamorfozach pokojów, ogrodów czy domów przeprowadzonych w ciągu jednego weekendu bez wiedzy właściciela. Później ci właściciele wracają, a skierowane na nich kamery rejestrują ich reakcje. I jak brzmi ta reakcja w 9 przypadkach na 10? O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże! A to wszystko z powodu pokoju albo ogrodu. O mój Boże! Łamie mi to serce, kiedy o tym myślę. Gdybyście tylko wiedzieli, co mówicie. Gdybyście tylko wiedzieli, że kiedy wypowiadamy te słowa, powtarzamy słowa samego Boga. Jezus, umierając na krzyżu za Ciebie i za mnie, wykrzyknął: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I kiedy Ty i ja zwracamy się tymi słowami do Boga, poruszają Go one tak głęboko, że nie da się tego opisać, co On wtedy czuje. O mój Boże!
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Tu Radio RDN Małopolska. Zanim zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, pytamy pielgrzymów, z jakimi intencjami wyruszyli do Częstochowy, jakie prośby zanoszą pod obraz Matki Bożej, za kogo się modlą i będą modlić.
3: No mamy przede wszystkim w sercu dużo intencji, no ale przede wszystkim za rodzinę, za przyjaciół, żeby byli zdrowi, za męża.
4: Ja bardzo chciałabym się pomodlić na tej pielgrzymce za moją parafię, za wszystkie wspólnoty, które w niej działają, żebyśmy wszyscy żyli w zgodzie i prowadzili się razem do nieba.
5: Ja bym się chciała pomodlić za moich bliskich.
6: Głównie o drogę, żebym wiedziała po prostu, co ja mam robić w życiu i też za rodzinę, za wszystkich po prostu, którzy są mi tam bliscy, żeby po prostu wszystko się układało między nami, no i żebyśmy się po prostu wzajemnie kochali.
7: Ja bym się chciała pomodlić o zdrowie dla siebie i dla swojej rodziny. No i to chyba tyle, bo zdrowie jest najważniejsze.
8: Moje intencje są, żeby moja rodzina była zdrowa i też, żeby mi się powodziło w drugiej klasie i żeby było dobrze, żeby mi nauka dobrze szła.
9: Głównie o to, żebym po prostu wiedziała, jaki kierunek wybrać później tam w szkole, jakie studia dalej tam się zastanowić. Też za rodzinę po prostu. Żeby mi się powodziło w nowym roku szkolnym, bo zaczynam nową szkołę i ogólnie, żeby moja cała rodzina była zdrowa.
10: Do tej pory zawsze miałam problem z tym, żeby sobie znaleźć intencję taką swoją, więc dzień przed rozpoczęciem pielgrzymki napisałam na swoim Facebooku, że jeżeli ktoś z moich znajomych chciałby jakąś intencję przedstawić, żebym się w tej intencji pomodliła, to żeby do mnie napisał i naprawdę odezwało się do mnie bardzo dużo osób. Niesamowite było to, że napisały do mnie też osoby, które, z którymi na co dzień nie mam stałego kontaktu, a mamy się gdzieś w znajomych na Facebooku i cały czas te intencje się pojawiają. Taką intencją bliską mojemu sercu jest mama mojego byłego ucznia, która po raz trzeci ma wznowę białaczki. Tymek ma 7 lat dopiero i rozpoczyna teraz naukę w szkole, a ona, no niestety jest to białaczka genetyczna. W tej intencji chyba najmocniej chciałabym się pomodlić. I moja babcia dzisiaj kończy 88 lat i w jej intencji też dzisiaj zwłaszcza chciałabym się pomodlić.
2: I w tych intencjach dołączamy też swoje własne. Będziemy się modlić już teraz z koronką do Bożego Miłosierdzia.
11: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
5: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
4: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.
6: To już prawie 16,5 minuty po godzinie 15. Teraz słońce jakby mniej w regionie, ale byliśmy dzisiaj świadkami wielu przejaśnień. Synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia, także może jeszcze gdzieś gdzieniegdzie popadać. O 5.30 w każdym razie wstało słońce, zajdzie 12 minut przed godziną 20 do zachodu słońca. Pozostało nam 4 godziny 32 minuty, a na liście świętujących dzisiaj Helena, Ilona i Albert. Wszystkiego dobrego od RDN Małopolska.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: W Tarnowie w tej chwili przybyło samochodów na Narutowicza, tak w jedną jak i w drugą stronę. Duże zagęszczenie pojazdów przy ulicy Tuchowskiej. Na Konarskiego nawet nie jest źle, na Dąbrowskiego także w miarę płynnie. Lwowska także jest wolna od korków, jedynie przy Orkana na Lwowskiej od ronda zesłańców Sybiru więcej samochodów. Natomiast Mickiewicza, Aleja Solidarności, pustki Szujskiego, Mościckiego również. Pusto na Krakowskiej przybywa aut w kierunku Krakowa. Kolejka utworzyła się Koszycka Czerwona na Krakowskiej i na Alei Kwiatkowskiego w Mościcach także ciasno. Natomiast w Brzesku dużo samochodów teraz na Mickiewicza, na Popiełuszki, tutaj jest ruch wzmożony, podobnie na Głowackiego, w Bochni z kolei na Kraszewskiego i na ulicy Kościuszki, także sporo samochodów. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: To już prawie 22 minuty po godzinie 15.

Teraz zaglądam na kartę kalendarza muzycznego. W 1946 roku urodziła się piosenkarka Irena Jarocka, znana choćby z takiego przeboju jak Odpływają kawiarenki, który właśnie w tej części programów wybrzmi, ale także znana jest z piosenek Motylem jestem, Kocha się raz czy Gondolierzy z nad Wisły. Ta piosenka otworzyła jej drogę do kariery. A teraz kawiarenki.

0: Mroszkę w filmie Motylem jestem, czyli romans 40-latka i kobietę szpiega w sztuce Sławomira Mroszka. Piękny widok wystawiany w Teatrze Polskim w Waszyngtonie. Zmarła w 2012 roku. Popadało teraz w Tarnowie i w regionie. Znowu pojawiły się deszczowe chmury. Jak ta sytuacja będzie wyglądać w ciągu najbliższych godzin i dni? O tym za chwilę.
1: Reklama.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Tak, w Tarnowie popadało i pada teraz, jeszcze delikatnie kropi. W Lubczy chyba teraz najwięcej pogodnego nieba jest. W Ciężkowicach też jesteśmy świadkami rozpogodzeń. Nieco gorzej wygląda Grudek. A co dalej? No jutro na termometrach powinniśmy w ciągu dnia zobaczyć 24 stopnie. Jeszcze mogą się pojawić deszczowe chmury. I znowu synoptycy zmienili zdanie. W czwartek również może też popadać, ale wysokie temperatury, nawet do 32
2: pięknego
4: stopni.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Na kwadrans przed godziną 16 ponownie witam i pozdrawiam zmotoryzowanych i wiadomość od słuchacza Piotra na ulicy Krakowskiej przy dworcu. Utrudnienia związane z brakiem sygnalizacji świetlnej. Tak, nieczynna jest sygnalizacja, więc trzeba uważać, patrzeć na znaki. Przy okazji od wczoraj na ulicy Zagumni obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na odcinku od ulicy Klikowskiej do łącznika pomiędzy ulicą Klikowską i ulicą Zagumnie. Wprowadzono ruch jednokierunkowy. Także zwróćcie na to uwagę, byście nie pojechali pod prąd. Zaglądam teraz na ulicę Bochni. Sporo samochodów na Proszowskiej. W tej chwili ruch wzmożony. Dużo aut na ulicy Floris, Kościuszki i Kraszewskiego. W Brzesku w miarę spokojnie. Kościuszki, rynek Głowackiego. Tradycyjnie w tych miejscach więcej samochodów. Natomiast w Tarnowie uspokoiło się, chociaż nadal na Narutowicza, przy Konarskiego, przy Tuchowskiej ruch większy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.
1: Zielone wzgórza nad Soliną.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
2: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
1: Po reklamie. Jest decyzja środowiskowa na profesjonalny tor saneczkowy w Krynicy.
4: Tor to jest rynna, która ma prawie 2 km długości. Ten tor jest posadowiony na palach.
1: Będzie też jesienna migracja ptaków.
5: Teraz szykują się do odlotu nasze bociany.
1: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jest decyzja środowiskowa na profesjonalny, mrożony tor saneczkowy na górze Iwonka w Krynicy Zdroju. Jak oceniają władze uzdrowiska, to bardzo ważny krok ku realizacji tej inwestycji wraz z całą potrzebną infrastrukturą. Prawie 2-kilometrowy tor ma być jednym z niewielu tego typu obiektów sportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN burmistrz Krynicy Piotr Ryba, następnym etapem jest zdobycie decyzji geologicznej.
4: Tor to jest rynna, która ma prawie 2 kilometry długości. Długość konkursowa przekracza 1,5 kilometra i tak naprawdę ten tor jest posadowiony na palach. Tych pali jest kilkaset, także po to są te badania, ścisłe badania gruntu tam właśnie na zboczu góry Iwonka, żebyśmy wiedzieli, jaki jest grunt, jak głęboko trzeba pale nawiercać i na to sobie daje około 6 miesięcy, żebyśmy uzyskali decyzję geologiczną, oczywiście po badaniach profesjonalnych. Natomiast zrobię wszystko, żeby powiedzmy na wiosnę przyszłego roku ten przetarg już był ogłoszony, czyli przygotujemy dokumentację, specyfikacje techniczne. I szacuję, że taki projekt z uwagi na jego skomplikowanie będzie się robił pewnie do 18 miesięcy.
1: Według Piotra Ryby cała procedura dokumentacyjna może trwać do roku 2029, kiedy to mogłaby rozpocząć się budowa toru.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Mammografia to badanie, które może uratować życie. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie aktualnie wolne terminy można zarezerwować nawet z dnia na dzień. Jest darmowa, bezbolesna i bezinwazyjna, a jak tłumaczy kierownik Tarnowskiego Centrum Onkologicznego, profesor Leszek Kołodziejski, w wielu przypadkach daje szansę na całkowite wyleczenie wcześnie wykrytego raka piersi.
6: Po pierwsze, możemy czasem znaleźć stan przedrakowy, który po wycięciu daje 100% szansę, bo jeszcze rak się nie rozpoczął. Druga możliwość jest wykrycia tak zwanego raka w okresie przedinwazyjnym i to jest wtedy po wycięciu tego ogniska, jeżeli nie ma żadnych innych, wycinamy wczesnego raka, który nie wyszedł poza przewody mleczne i takiego, który z definicji nie daje przerzutów. Wobec czego wyleczenie sięga prawie 100%.
1: Specjalista dodaje, że kobiety, które nie są w grupie podwyższonego ryzyka ani nie mają żadnych niepokojących objawów, powinny wykonywać badanie raz na 2 lata. Natomiast u kobiet, które mają w rodzinie przypadki raka piersi, zaleca się powtarzanie mammografii raz w roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Ptaki czują już jesień. Część gatunków odleciała na południe, kolejne zbierają się do odlotu. Sygnałem jest dla nich skracający się dzień, a co za tym idzie, coraz mniej czasu na żerowanie. Weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
5: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe, czyli trzcinniczek, trzciniak. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Sierpień to jest taki moment, że tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach i wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi. Można powiedzieć, że druga połowa sierpnia to właśnie jest ten czas, gdzie jest najbardziej intensywna ta migracja.
1: Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawi czy gołębie grzywacze.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: 150 lat temu do Nowego Sącza wjechał pierwszy pociąg. Mija półtora wieku od uruchomienia linii kolejowej z Tarnowa do Leluchowa. Czas od epoki parowozów przez elektryfikację po nowoczesne składy z internetem i klimatyzacją to też historia miasta i regionu. Zapytaliśmy mieszkańców, czy Sądecczyzna nadal koleją stoi i czy podróż pociągiem się opłaca.
7: Myślę, że bardzo dobry sposób na podróżowanie. Zdecydowanie lepszy niż samochodem. Bardziej ekologicznie, ekonomicznie też zdecydowanie, biorąc pod uwagę ceny paliwa aktualne.
8: Były na wakacjach, na feriach pociągi tam jechały za złotówkę czy jakoś tak. To rzeczywiście sprawia, że jest to przystępne.
9: Córka jeździ do Krakowa, także zadowolona jest. Tam budują to jeszcze. No ja i ten cały Newak też się tam rozwija. Jestem byłym pracownikiem ZNTK. To tam powstały po to, żeby obsługiwać kolej, nie? Rano pociągi przyjeżdżały od Muszyny, od Grybowa, od Marcinkowic. W najlepszym czasie pracowało 5 tysięcy ludzi. Nawet te 1,5 tysiąca, co ludzi w tej chwili zatrudnionych jest, no to jest coś.
1: A dzisiaj główny dzień obchodów Roku Sądeckich Kolejarzy. O 18:00 w Kościele Kolejowym odprawiona zostanie z tej okazji msza święta, a o 19:30 przed Dworcem Kolejowym odbędzie się koncert.
0: Z życia Kościoła.
1: Miłość potrzebuje bardzo często pokory, która nazywana jest miłosierdziem, mówił rekolekcjonista pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz Wojciech Węgrzyniach, podczas homilii. Dzisiaj na szlaku były śluby i modlitwa za małżeństwa. Ksiądz Węgrzyniak wskazywał, jak ważne są uporządkowane relacje.
10: Dlatego tak nas ciągnie do innych, dlatego tak tęsknimy za miłością, dlatego tak robimy wszystko, żeby nie być sami. Ale ta relacja musi być uporządkowana. Mówi w pierwszym czytaniu Pan Bóg, że jeżeli będziemy się traktować jeden drugiego, że Ty jesteś Bogiem, a jestem tylko pionkiem, to nie będzie dobra relacja. Mówi w Ewangelii, jeżeli będziesz traktował pieniądze tak, że one będą ważne, to nie będzie po prostu dobra relacja. Życie rodzi się z relacji, ale z relacji, w której jest porządek. Przede wszystkim kochać Pana Boga na pierwszym miejscu, potem kochać drugiego człowieka, potem kochać cały ten świat ze zwierzętami, a dopiero potem rzeczy.
1: Pierwszy ślub odbył się dzisiaj rano w Zabawie, drugi w okolicach. Rodzina i policja proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej Celiny Gumulak, 62-letniej mieszkanki Piwnicznej. Kobieta w sobotę około 7:00 wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie wróciła. Nie skontaktowała się też z rodziną. Ostatni raz była widziana tego dnia około godziny 8:00 w kościele w Piwnicznej. Wszelkie informacje można przekazywać na numer alarmowy 112.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Byliśmy dzisiaj świadkami licznych przejaśnień, ale także i opadów. Teraz nie pada w Tarnowie, ale jeszcze kilkadziesiąt minut temu popadało. Teraz dość intensywnie pada na przykład w Ryglicach, w Ryglicach popadało, w Lubczy popadało, teraz w Jodłowej. Bez parasola nie wychodzimy, ale teraz też bardzo dużo przejaśnień, na przykład w Tarnowie, w Żabnie, także sporo pogodnego nieba. W nocy już nie powinno padać, na termometrach do 19-20 stopni, jutro w ciągu dnia 24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RPA Anna Pieczarka.
3: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
4: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
3: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Zostawić wszystko, aby iść za Panem. Czy to możliwe? W rzeczywistości oddajemy tylko to, co nam zbywa, zatrzymując dla siebie jeszcze wiele rzeczy, nieważnych, drobnych, które czasami potrafią nas bardzo związać. Być może zachowujemy się jak Piotr, który zostawił kiedyś swoją starą łódź i sieci, ale nie zostawił dumy, która opuściła go, gdy zapłakał po zaparciu się swego mistrza. Pewne rzeczy są dla nas niemożliwe do zrealizowania i nie próbujmy tego zmienić na siłę, tylko zaufajmy, bo co jest niemożliwe dla człowieka, możliwym jest dla Pana Boga.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Właśnie minęła godzina 18. O tej porze łączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd rozpoczynamy transmisję Mszy Świętej. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ksiądz Piotr Mączka z tutejszej parafii.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Droga ucznia Chrystusa jest drogą codziennych wyrzeczeń podejmowanych z miłości do Boga i do drugiego człowieka. Każde wyrzeczenie podejmowane z miłością przynosi konkretny owoc, o czym przypomni nam rozważany w trakcie tej mszy świętej fragment Ewangelii. Niech świadome i czynne uczestnictwo w świętych misteriach naszej wiary uzdolni nas do wytrwania na drodze chrześcijańskich umartwień. Witam i serdecznie pozdrawiam obecnych tu na Eucharystii, wszystkich tych, którzy duchowo się łączą z nami na tej modlitwie dzięki transmisji Radia RDN. Z tego miejsca, z sanktuarium przemienionego Jezusa, pozdrawiamy i modlitwą wspieramy pielgrzymujących ku Jasnej Górze. Eucharystię sprawuje, polecając miłosierdziu Bożemu, Krystynę Golińską. Jest to intencja od córki Agnieszki. Przed Bogiem, który jest miłosiernym i pełnym miłości Ojcem, pokornie otwórzmy serca i przeprośmy Go za popełnione grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy i nas doprowadzi do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszystkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w

Czy to nie z pierwszej księgi proroka Ezechiela? Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru, tak mówi Pan Bóg. Ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś, ja jestem Bogiem, ja zasiadam na boskiej stolicy. W sercu mórz, a przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto jesteś mądrzejszy od Daniela, żadna tajemnica nie jest ukryta przed Tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek i nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim pomnożyłeś swoje majątności, a serce Twoje stało się wyniosłe z powodu Twego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam na Ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą miecza przeciwko urokowi Twojej mądrości i zbezczeszczą Twój blask. Zepchną Cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił, ja jestem Bogiem w obliczu swoich oprawców? Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ ja to postanowiłem, mówi Pan Bóg. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali, któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy przyszliście do mnie, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Stanę pośród uczniów, tak bardzo blisko Jezusa, który dwa razy powtarza, że trudno jest wejść bogatemu do Królestwa Niebieskiego. Jakie uczucia rodzą się w moim sercu, gdy słyszę te słowa Jezusa? Zapytam siebie o moje bogactwa. Do czego jestem najbardziej przywiązany? I zwrócę uwagę na moje przywiązanie do wielkich i do małych rzeczy. I co mnie zniewala? Czy są takie wartości, które stawiam wyżej od Jezusa? I dzisiaj na tej modlitwie zwrócę się do Jezusa jak uczniowie ze szczerym pytaniem. Jak mogę się wybawić od moich zniewoleń? Co jest mi najtrudniej oddać Jezusowi? Z czego nie potrafię się uwolnić? I o tym wszystkim w serdecznej modlitwie mu powiem. I spojrzę na Jezusa i zobaczę, jak patrzy na mnie i mówi, co dla ciebie jest niemożliwe, możliwe jest dla Boga. I uświadomię sobie, że nie ma we mnie takiego zniewolenia, z którego nie mógłby mnie wybawić. I o co bym go chciał prosić najbardziej? Czy patrząc w oczy Jezusowi, mogę powiedzieć: oto dla ciebie opuściłem wszystko i idę za tobą. I przebadam w sercu moją podstawową decyzję życia. Czy mogę powiedzieć, że wybrałem Jezusa? Czy jest dla mnie głównym odniesieniem w podejmowanych wyborach? I też wsłucham się w obietnicę, którą On daje. Każda strata, którą potrafię przeżyć dla Niego, rodzić będzie stokroć więcej szczęścia już w tym życiu i na wieczność. I czy przypominam sobie takie doświadczenia z mojego życia, w których sprawdziła się obietnica Jezusa? I przylgnę do Jezusa i będę Go prosił o miłość i bezgraniczne zaufanie Jego obietnicy. I wtulony w Jego serce będę powtarzał: poza Tobą, Jezu, nie ma dla mnie szczęścia. Stając przed Bogiem, który jest źródłem prawdziwej miłości, wznieśmy wspólne modlitwy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, kapłanów, aby umacniali wiarę ludu Bożego w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Ciebie prosimy. Za pielgrzymujących ku Jasnej Górze, aby intencje, które zanoszą w swych sercach,
przez Maryję zostały przekazane Jezusowi i wszystkie wysłuchane, Ciebie prosimy za sprawujących władzę we wspólnocie Kościoła, aby Duch Święty nieustannie udzielał im potrzebnych do tego darów, Ciebie prosimy. Za wypoczywających na urlopach, wakacjach, aby nie zapominali o dawaniu dobrego świadectwa osobistej wierze i pobożności, Ciebie prosimy. Za dzieci i młodzież, aby Duch Święty odnowił w nich entuzjazm religijny przed rozpoczęciem kolejnego roku nauki, Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, za polecaną w tej Eucharystii świętej pamięci Krystynę, aby zostały im otwarte bramy nieba, Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy w prawdach wiary widzieli szansę na pogłębienie żywej więzi z Chrystusem, Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Dawco prawa i miłości, Tobie powierzamy nasz los. Z wiarą prosimy, abyś nas wysłuchał i dał nam to, czego potrzebujemy i o co pokornie prosimy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Módlmy się. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebie.

Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu zakończyliśmy transmisję mszy świętej. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz Piotr Mączka z tutejszej parafii.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Informacje z życia Kościoła.
5: Jolanta Mościerz, zapraszam. Miłość potrzebuje bardzo często pokory, która nazywa się miłosierdziem, mówił rekolekcjonista 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak podczas homilii. W drugim dniu na pielgrzymim szlaku były śluby i modlitwa za małżeństwa. Ksiądz Węgrzyniak wskazywał, jak ważne są uporządkowane relacje. Mówił także o znaczeniu pokory i rozmowy.
6: To trzeba rozmawiać całe życie i to jest właśnie pokora. I to jest pokora, która wymaga ode mnie, żebym się odezwał, żebym przeprosił, żebym po prostu miał tę świadomość, że jesteśmy zawsze, zawsze razem. I w każdej relacji, w małżeńskiej, w naszej relacji życiowej, musimy pamiętać właśnie o tej pokorze, o rozmawianiu, o dialogowaniu, o słuchaniu drugiego człowieka. I tak samo jak idziemy na tej pielgrzymce, żebyśmy się jeden drugiego słuchali nawzajem, jeden drugiego brzemiona nosili. Pokora nas zaprowadzi nie tylko do Częstochowy, ale pokora zaprowadzi nas do świętości.
5: Pierwszy ślub był we wtorek rano w części B w Zabawie. Sakramentalne tak wypowiedzieli Konstancja i Krzysztof Brożyna z grupy numer 16. Krzysztof jest na szlaku po raz 11, a jego żona po raz drugi. Decyzja o tym, żeby ślub był na pielgrzymce, zapadła rok temu na szlaku.
7: Rok temu właśnie w drugim dniu pielgrzymki. O tak coś mnie ocknęło, nie? Że...
8: Tak, dokładnie.
7: Nie, to może...
8: No ogólnie Konstancja zapytała mnie, czy tutaj co roku są śluby w drugi dzień odprawiane. Ja mówię, że tak, no to dlaczego nie było ten dzień akurat? Ja mówię, że nie wiem, no może akurat ktoś nie chciał, nie zgłosił się. No i tak planowaliśmy w sumie małżeństwo tak 2 lata w przód, a akurat no wtedy tak przy komunii Konstancja się mnie pyta, ty Krzysiek, a może za rok tutaj? No, że mnie 2 razy nie trzeba powtarzać, więc ogarnęliśmy w pół roku wesele i tak. Jeszcze nawet nie byliśmy zaręczeni wtedy.
7: No jeszcze wtedy nie byliśmy zaręczeni, a takie przygotowanie od stycznia wszystko, ale się udało, samo się układało.
5: Drugi ślub był w Okulicach. Drugiego dnia pielgrzymki na Jasną Górę małżonkowie modlą się o łaski dla nich i umocnienie w dalszej wspólnej drodze. Parę odnawiają także swoje przyrzeczenia. Barbara i Krzysztof z grupy 14, którzy są małżeństwem od 27 lat, także podkreślali za rekolekcjonistą, że pokora i miłosierdzie jest ważne, aby budować trwałą rodzinę.
9: To jest podstawa, a przede wszystkim myślę, że to jest wiara. Wiara, która po prostu czyni cuda i bez tego faktycznie małżeństwo nie mogłoby się utrzymać.
10: Ale szatan też robi swoje i zapewniam, że nie jest lekko. To nie jest raj na ziemi, to jest ciężka, głęboka orka.
9: Są upadki, to jest normalne, ale po prostu bez Boga to się nie da.
10: Problemy są niejednokrotnie tak wielkie i tak ciężkie, że nie do dźwignięcia rękoma ludzkimi, więc tylko tam wysoko. Jakichś wskazówek, rad, porad, pomocy, bo tak to wszystko by legło w gruzach.
5: Parom błogosławił biskup Leszek Leszkiewicz. Francuskie media informują o ogromnym zainteresowaniu papieską pielgrzymką do Francji zaplanowaną na koniec września. Na spotkania z Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Będzie to pierwsza państwowa wizyta papieża we Francji od 18 lat. Stefan Folzer.
11: Specjalne pociągi przewożące wiernych z całej Francji, wypełnione po brzegi Pola Elizejskiej, wielki ołtarz zbudowany na Placu Zgody w samym sercu francuskiej stolicy. Takiego widoku można spodziewać się już za nieco ponad miesiąc. Msza święta w Paryżu będzie kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty nad Cekwaną. Jak informuje Le Parisien, już teraz zarejestrowało się ponad 350 tysięcy osób, a docelowo zapowiadany jest udział nawet 500 000 wiernych. Z kolei paryski stadion Stade de France, gdzie dzień wcześniej odbędzie się wieczorne czuwanie, jest już wypełniony. Zarezerwowano około 80 tysięcy miejsc. Media piszą o dużej mobilizacji francuskich katolików do pomocy w organizacji wizyty, która obejmie również sanktuarium w Lourdes oraz Metz. Do tej pory zgłosiło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy, a w Paryżu wierni przekazali już około 1,5 miliona euro na organizację wydarzeń. Ostatnim papieżem, który złożył nad Cekwaną wizytę na tak dużą skalę, był Benedykt XVI.
5: Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem w Nowym Sączu i w Tarnowie odbędą się odprawy katechetyczne. To spotkanie dla księży, sióstr zakonnych i świeckich, którzy uczą religii w szkołach na terenie diecezji tarnowskiej. Parafia wspólnotą misyjną, takie będzie hasło odpraw katechetycznych, zapowiada dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz dr Andrzej Jasnos.
0: Misje nam się kojarzą głównie z osobami, które wyjeżdżają do krajów takich jak Afryka, Peru czy Kuba. Natomiast gdybyśmy tak popatrzyli, to każda parafia jest tą wspólnotą, która sama z siebie ma misję, misję głoszenia Chrystusa. I ten temat, który proponujemy, to to, żeby odkryć w parafii, w osobach, które tworzą parafię, właśnie ten ogromny potencjał, że każdy z nas jest zobowiązany na mocy chrztu właśnie do głoszenia Chrystusa.
5: Odprawy katechetyczne odbędą się 27 sierpnia o 9.30 w Nowym Sączu w auli przy Bazylice Kolegiackiej, a 28 i 29 sierpnia także o 9.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Z nauczycielami religii w Nowym Sączu i w Tarnowie spotka się także biskup tarnowski Andrzej Jesz.
3: To były informacje z życia Kościoła. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Muszyna, szykujcie się na wieczór pełen śmiechu. W piątek rynek zamieni się w wielkie kino pod gwiazdami, a na ekranie Asterix, Obelix i mnóstwo kłopotów. Już w piątek o 20:00 kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na kultową komedię Asterix i Obelix – Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, bo po tym seansie będzie go jeszcze więcej. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają Centrum Kultury i Czytelnictwa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Stowarzyszenie Muszyński Klucz oraz RDN Nowy Sącz. Piątek, godzina 20, rynek w Muszynie. Widzimy się!
2: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modli się grupa 15 świętego Jacka Limanowa. W tej modlitwie różańcowej drugiego dnia naszego pielgrzymowania chcemy otoczyć wszystkie rodziny, szczególnie te, które pielgrzymują w naszej grupie. Polecamy wszystkim małżonków. Polecam także naszych duchowych pielgrzymów wspierających naszą grupę, wszystkich naszych gospodarzy, którzy przyjmują nas na noclegach w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O wiarę, nadzieję, miłość, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Święty Jacku, patronie naszej grupy,
3: módl się za nami.
1: Rozważamy bolesną część różańca świętego, tajemnica pierwsza, modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jako Ty. Słowo Jezusa na tej modlitwie trudu przed Jego męką, śmiercią, słowem doświadczenia, które Pan Bóg daje tym, którzy są przez Niego posłani w życiu małżeńskim, rodzinnym, w różnych sytuacjach, doświadczenia, w trosce o siebie nawzajem. Niech Boża łaska wspiera tych wszystkich, którzy podejmują ten trud wychowania, podejmowania obowiązków, doświadczenia także cierpienia czy krzyża.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota. Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się
6: za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
8: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują
8: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, biczowanie Jezusa. Razy ran zadane Jezusowi w czasie biczowania, to też nasza niewierność, grzech, upadek, to niewierność danemu słowu w życiu małżeńskim, rodzinnym, w życiu kapłańskim. Panie Jezu, prosimy Cię o dar odwagi i wytrwałości, abyśmy zawsze, doświadczywszy Twego miłosierdzia, powracali do tego, co jest naszym zadaniem, darem wynikającym z naszego posłania, powołaniu, jakie realizujemy w Kościele.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota. Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
4: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
6: za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
8: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują
8: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, cierniem koronowanie Jezusa. Cierniowa korona to czas, który Bóg wybrał dla świata. To moment, chwila, w której całe zło, złośliwość skupia się w tym jednym momencie, w jednej chwili, kiedy Chrystus staje przed tłumem, kiedy słowo Piłata, oto człowiek, wydawać by się mogło być jakimś sarkazmem, wyszydzeniem, takim się stało wobec tego tłumu, który stał i patrzył bezwiednie, obojętnie na to, co się działo. Bóg okazał nam wielką miłość w ten sposób, stając się ogołocony ze wszystkiego, z miłości do nas, abyśmy mieli życie. Prosimy Cię, Panie, o dar odwagi i mężnego świadectwa wiary, byśmy wypełniali nasze powołanie życiowe w duchu posłania.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota. Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
6: za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
8: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują
8: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, Droga Krzyżowa Chrystusa. Jezus, biorąc krzyż na swoje ramiona, podejmując drogę krzyżową, wziął każdego, każdą z nas, ale wziął także wszystkie złości tego świata. Chaos, brak pokoju, nienawiść, zazdrość, lenistwo, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu, piciu. Wszystko to, co dzisiaj także towarzyszy człowiekowi, czemu człowiek ulega, podejmując, dokonując nieraz niewłaściwych wyborów swego życia. Jezu, prosimy Cię o dar odwagi, abyśmy zawsze, doświadczywszy Twego miłosierdzia, wybierali drogę prawdy, świętości, dobra i łaski.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
6: za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
8: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują
8: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, śmierć Jezusa na krzyżu. Tam na Golgocie dokonał się największy dramat miłości Boga do człowieka. To doświadczenie ogołocenia, ale też i przygarnięcia wszystkich do siebie. Sam Jezus mówi w Ewangelii, jak gdy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. Panie, prosimy Cię, abyśmy potrafili w tym znaku zwyciężać, byśmy nigdy nie wstydzili się krzyża, by krzyż noszony z dumą na naszych piersiach, wiszący w naszych domach, miejscach codziennego aktywowania, codziennego życia w szkołach, był dla nas zawsze znakiem przyznawania się do wiary, zwycięstwa, ale też i tego, że przez krzyż wchodzimy do chwały.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Go Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
6: za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
8: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują
8: Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, raz się gardzić w potrzebach naszych, ale uczelaki z przygód, raz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj. Matko Boża Bolesna,
8: módl się za nami.
1: Pani Limanowska,
8: módl się za nami.
1: Święty Jacku, patronie naszej grupy,
8: módl się za nami.
1: Pani Jasnogórska,
8: módl się za nami.
1: Królowo Rodzin,
8: módl się za nami.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
8: Amen.
0: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł, patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na
2: drugi
0: Jasną
2: dzień na
0: Górę.
2: Na szlaku pielgrzymkowym to dzień, w którego centrum są małżeństwa. Dziś zawierane są nowe małżeństwa, ale też błogosławieństwo otrzymują pary, które już wcześniej zawarły ten sakrament. No i też odnawiają przyrzeczenia swoje małżeńskie. Czym dla Państwa jest pielgrzymowanie właśnie wspólne, takie tutaj dziś w ciągu tego dnia?
3: Dla mnie to jest właśnie takie umacnianie wiary przede wszystkim. To jest dziękczynienie za wszystkie łaski otrzymane do tej pory i oczywiście prośby o następne. Także mam ogrom wdzięczności Matce Bożej i mam za co dziękować. Przede wszystkim dziękować.
4: Jak żona wspomniała, mamy za co dziękować. Żona tu jest motorem napędowym, organizatorką. Ja się podporządkowuję, bo wiem, że dobrze mówi, idziemy ku dobru i najbardziej do przodu.
2: Jak dobrze zarządza, to warto się słuchać.
4: Tak, tak. Dopóki wszystko jest pod kontrolą, więc jestem uległy oczywiście.
3: Ja jeszcze mogę powiedzieć, że ja właśnie pielgrzymowałam przed operacją naszej córeczki. Zawierzyłam ją Matce Bożej i teraz właśnie za to dziękuję. Bo wszystko się udało. Dzięki Matce Bożej i Bogu.
2: Czyli dziś podziękowanie nie tylko za to, że są Państwo małżeństwem, ale też za całą rodzinę.
3: Tak, to jest przede wszystkim mamy duży bagaż i rodzinny, i małżeński, i, no i rodzinny, i dzieci.
2: A jak długo Państwo są małżeństwem?
4: Bardzo długo.
3: 26 lat. 27 raczej w tym roku, tak, 27.
2: No właśnie, i co jest sekretem na to, żeby tak wytrwać w miłości, w wierności? Dziś rekolekcjonista mówił o pokorze, o miłosierdziu, o tym, żeby szukać miłości.
3: Wszystko dobrze mówił, tak. To jest podstawa, a przede wszystkim myślę, że to jest wiara. Wiara, która po prostu czyni cuda i bez tego faktycznie małżeństwo nie mogłoby się utrzymać.
4: Ale szatan też robi swoje i zapewniam, że nie jest lekko. To nie jest raj na ziemi, to jest ciężka, głęboka orka, ale z myślą, że kiedyś się to skończy i będzie plom.
3: To są upadki, to jest normalne, ale po prostu bez Boga to się nie da. Nie da się. To po prostu to Bóg wszystko umacnia i jak naprawdę jest słaba wiara, czy u jednego, czy u drugiego. Wystarczy nawet, że jest u jednego, to wtedy już to jest, po prostu to się utrzyma, inaczej to jest kiepsko.
2: Właśnie chciałam pytać o to, gdzie szukać w tych trudnych momentach. Zwracacie się do Boga, do Maryi, tutaj też na szlaku pielgrzymkowym?
4: Tak, problemy są niejednokrotnie tak wielkie i tak ciężkie, że nie do dźwignięcia rękoma ludzkimi, więc tylko tam wysoko jakiś wskazówek, rad, porad, pomocy, bo tak to wszystko by legło w gruzach.
3: I po prostu zaufanie, tylko zaufanie, ufność i po prostu wszystko zależy od Boga. My po prostu sobie sami nie damy z tym rady, także ktoś... Trzeba tylko ufać i tyle. Ja nie muszę nic, ale jak ufam, to wystarczy.
2: Krzysztof i Barbara, ale też dzieciątko, które pielgrzymuje. Jak masz na imię?
5: Agota Krok.
2: Jak ci się pielgrzymuje na tej trasie?
5: Fajnie.
3: Gdzie idziemy, Antosia?
5: Do Maryi.
2: Pielgrzymowanie tutaj oczywiście ze wsparciem rodziców, żeby dotarła.
3: By nie poszła, ale ona jest też takim naszym motorem i motywacją. Ona pierwsza nas prowadzi do Boga. Chyba nawet też sala całość i utrzymuje nas tutaj.
4: Kompasem i proporcem na czele. Ona idzie pierwsza, a my za nią biedule pchamy, nosimy, karmimy, chuchamy. No ale no, nie ma wyjścia. No.
2: To życzymy Wam, żeby każdy kilometr był lekki, no i w głowie zawsze, żeby była myśl, że to o kilometr bliżej.
3: Wszystko trzeba przytrzymać. Z Bogiem wszystko się uda.
2: Wieloletnim małżonkom, ale także tegorocznym nowożeńcom błogosławił biskup Leszek Leszkiewicz. Właśnie teraz mamy okazję go spotkać na naszej trasie. Dwa śluby jednego dnia i to jeszcze pielgrzymkowe. To chyba bardzo wyjątkowy dzień.
6: Tak, ja myślę, że jest to taka radosna okazja dla pielgrzymki, bo sakrament małżeństwa to jest piękna rzecz i ci, którzy zawierali małżeństwo, no pięknie dzisiaj wyglądali i rozpoczynają pięknie swoje życie małżeńskie. Bardzo się cieszę, że Słowo Boże, które rekolekcjonista skierował dzisiaj do pielgrzymów, dotknęło też małżeństwa, bo myślę, że nie dotyczyło tylko tych dwóch par, ale dotyczyło wszystkich małżonków i wszystkich nas wierzących, żeby właśnie tak odkryć, że małżeństwo to jest piękna sprawa i potrzeba i miłości, i miłosierdzia, żeby dobrze małżeństwo przeżyć.
2: Miłość, miłosierdzie, pokora to te wartości, na które wskazywał tutaj dzisiaj rekolekcjonista. Chyba to taka dobra rada dla tych, którzy rozpoczynają tę wspólną drogę.
6: Tak, myślę, że dzisiaj w ogóle przed nami jest wielkie takie zadanie odkrycia na nowo znaczenia sakramentu małżeństwa. Tych małżeństw jest w diecezji coraz mniej, w Polsce jest ich coraz mniej, małżeństwa się rozpadają, a trwałość małżeństwa, chrześcijańskiego małżeństwa jest potrzebna nam wszystkim, bo wtedy widać owocność sakramentu. Jeżeli małżonkowie są dobrze przygotowani, dobrze wchodzą w małżeństwo i zaczynają od miłości, a później odkrywają, że potrzeba i pokory, i miłosierdzia, to takie małżeństwo przetrwa wiele lat.
2: Tutaj małżonkowie wszyscy na trasie odnawiają też przyrzeczenia, czekają też na to właśnie błogosławieństwo, czekają też na modlitwę współpielgrzymów i mówią o tym, że budują na Bogu, bo wtedy można wyjść z każdego problemu.
6: Bardzo się mi spodobało w zabawie, bo nie było takiego ogólnego błogosławieństwa, żeby podchodzili małżonkowie i żeby im pobłogosławić, ale po mszy świętej wiele takich małżeństw już, powiedziałbym, z dużym stażem, w podeszłym wieku, podchodzili, prosili o błogosławieństwo i tak po twarzach było widać, że są uśmiechnięci, a więc oni już ten owoc małżeństwa mają w swoich rękach, cieszą się nim i wiedzą, co mogą przekazać innym, jak podzielić się tym doświadczeniem wspólnego życia małżeńskiego.
2: Jeszcze zapytam, jak się odwiedza pielgrzymów na trasie, bo to takie zawsze szczególne, gdy któryś z biskupów diecezji tarnowskiej przyjeżdża tutaj i pozdrawia pielgrzymów, jest z nami chociaż przez ten jeden dzień z racji obowiązków, to takie możliwości są. Jak się patrzy na te rzesze pielgrzymów, którzy idą na Jasną Górę?
6: No dzisiaj jeszcze oni są wypoczęci, bo to jest dopiero drugi dzień. Rano 6:30 niektórzy byli zaspani, ci tutaj już są wyspani i wypoczęci, ale ja się bardzo cieszę, bo twarze uśmiechnięte, pozdrawiają, ja pozdrawiam, możemy się spotkać, chwilę porozmawiać, niektórych rozpoznaję, inni mnie rozpoznają i bardzo się cieszę, że jest dużo rodzin, jest dużo właśnie małżeństw, rodziców z małymi dziećmi, z większymi dziećmi. To jest takie też dla nas dobre i potrzebne doświadczenie, zobaczyć ten kościół pielgrzymujący, posłany, radosny, mający co powiedzieć tym, których spotykają na drodze pielgrzymowania.
2: I właśnie z tą radością parą błogosławił dziś biskup Leszek Leszkiewicz nowożeńcom, którzy wzięli ślub w zabawie, a także w okolicach. Jeśli chcecie jeszcze raz przeżyć tę chwilę, zaglądajcie na rdn.pl, tam zakładka 44 PPT, w której możecie znaleźć wypowiedzi par, zdjęcia, albo zaglądajcie też na naszego Facebooka PPT z Radiem RDN. Tam wszystkie informacje na bieżąco.
0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
7: Reklama.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Radiowe kino plenerowe.
7: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
12: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Duchowe pielgrzymowanie. Audycja dla pielgrzymów duchowych.
3: Duchowi pielgrzymi, zapraszamy Was do wysłuchania konferencji z trasy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, którą wygłosi tegoroczny duchowy przewodnik ksiądz Wojciech Węgrzyniak.
4: Wczoraj powiedzieliśmy sobie trochę o tym, co to jest posłanie i kto albo co nas może posyłać. Dzisiaj zachęcam Was i zapraszam do takiej refleksji, jakie są najważniejsze posłania, jakie są najważniejsze misje, jakie są najważniejsze powołania na tym świecie. I można by powiedzieć, że tak naprawdę mamy dwa takie najważniejsze, tak mi się na początku wydaje, potem zobaczymy, jak to będzie. A więc pierwsze powołanie, absolutnie najważniejsze na tym świecie, to jest powołanie do życia, do życia. Że jeżeli żeśmy przyszli na ten świat, to po to, żeby na tym świecie żyć, żeby żyć, że celem naszego życia, żeby żyć dobrze, żeby żyć zdrowo, żeby to życie przeżyć. I zauważmy po prostu, że uciekamy od wszystkiego, co jest chorobą, uciekamy od wszystkiego, co jest śmiercią, uciekamy od wszystkiego, co może to życie popsuć. I to jest nawet na takim poziomie biologicznym. No, każde zwierzę po prostu, czy nawet rośliny, no, gdzieś wszystko robią, żeby żyć, nie? Że na ile się mogą, po prostu szukają źródeł do tego, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby po prostu, skoro mam życie, żeby to życie rozwijać. Życie jawi się tutaj jako taki dar normalny, można powiedzieć, najważniejszy, czy po prostu pierwszy. Jeżeli jest taki symptom, że mi się nie chce żyć, że mi nie zależy na życiu, że tak naprawdę mówię, a już wszystko jedno, ja bym mógł umrzeć, no to jest taki duży symptom, że coś się ze mną dzieje. Owszem, mogę mieć 90 lat, jak ta moja znajoma z parafii rodzinnej, która jedna z pierwszych intencji, które dała w życiu, jak ja zostałem księdzem, które dała mi, no to była po prostu o to, żeby mogła wcześniej umrzeć, bo mówi, śmierć o mnie zapomniała, koleżanek nie mam, kolegów nie mam, nawet choroby się mnie nie trzymają, a już nie mam z kim pogadać, więc to co innego, jak się ma 10 lat, co innego, jak się jest bardzo schorowanym. Ale generalnie rzecz biorąc, człowiek jakoś z natury ma pragnienie życia. Nawet ci, którzy byli w obozach koncentracyjnych, którzy byli w trudnych sytuacjach, no mieli takie głębokie po prostu pragnienie, żeby żyć. No i normalnie, jak funkcjonujemy, jak jesteśmy zdrowi, jak się nic nie dzieje, to człowiek chce żyć i wszystko robi, żeby to po prostu życie było. Co to znaczy, że chce żyć? Że my musimy przede wszystkim mieć tą świadomość, że chodzimy do szkoły, dorastamy, uczymy się, chodzimy do pracy po to właśnie, żeby przeżyć. Żeby mieć na chleb, żeby mieć na herbatę, żeby mieć na bułki, żeby mieć na to, co chcemy. Że to jest absolutnie nasz podstawowy cel. Jak mówi święty Paweł, żebyśmy własny chleb ze spokojem jedli, nie? Albo jak słyszymy w Nowym Testamencie inny tekst, że kto nie chce pracować, też niech nie je. Albo jeszcze inny, mając odzienie, dach nad głową, żywność, bądźmy z tego zadowoleni. Że są takie po prostu podstawy, że oczywiście dzisiaj mamy więcej może pragnień, ale są takie podstawy, które są absolutnie potrzebne do życia. No jeżeli człowiek nie będzie jadł, jeżeli człowiek nie będzie miał gdzie mieszkać, jeżeli człowiek nie będzie po prostu miał się w co ubrać, no to no nie, no to już nie jest życie, nie? To już nie jest życie. To w tym punkcie też mieści się troska o swoje zdrowie, nie? Że ja muszę mieć tę świadomość, że moim pierwszym powołaniem jest to, żebym ja żył na tym świecie, żebym mógł jeść, żebym mógł po prostu mieszkać, ale w tym też jest zdrowie, żebym był człowiekiem zdrowym, żebym o to zdrowie dbał. I jakoś naturalnie z jednej strony dbamy o zdrowie, ale z drugiej strony jest takie niebezpieczeństwo, zwłaszcza wśród rodziców, wśród matek, że ona się będzie zajmowała dziećmi, że ona nie ma teraz czasu na to, żeby pójść do lekarza, a potem no, konsekwencje mogą być. Ja tak trochę wiele lat temu, jeszcze jak mama żyła, To tak trochę pół żartem, pół serio mówię, mamo, no właśnie, że jak miałaś 40 parę lat, miałaś bóle kręgosłupa czy jakieś, no to nie było czasu na lekarza, nie było czasu na rehabilitację, nie było czasu na sanatorium, no bo dzieci, bo praca, bo przecież nie ma na to czasu. No a potem jest taki skutek, że no już pod koniec życia mama chodzić nie mogła i kto wie, na ile to nie miało wpływu, nie? Że my nieraz w wieku średnim myślimy, że no nie mamy czasu zadbać o siebie, a potem się okaże, że właśnie może też dlatego na starość będziemy dużo mniej zdrowi, albo nawet nie chcę powiedzieć kłopotem dla dzieci, bo to jest złe sformułowanie, ale wyzwania będą większe, dlatego że ktoś o siebie nie zadbał. Chodzi o to, żeby nawet w tym wymiarze zdrowotnym sobie powiedzieć, że absolutnie ty musisz zadbać o siebie. Jest coś takiego jak egoizm chrześcijański i tak będziemy miłować bliźnich, jak będziemy miłować siebie. Jak człowiek, ktokolwiek raz w życiu bardzo chorował, ktokolwiek się znalazł w szpitalu, ktokolwiek stracił siły, to wie, że jak nie ma zdrowia, to absolutnie no, nie ma szans na to, żeby po prostu cokolwiek funkcjonować i może sobie mówić o Panu Bogu, może sobie mówić o innych rzeczach. Bez zdrowia, jak to powie Kochanowski, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Więc generalnie rzecz biorąc, pierwszym takim celem, powołaniem, naszą misją jest zadbaj o siebie. Zadbaj o swoje zdrowie, zadbaj o to, żebyś miał pracę, zadbaj o to, żebyś zarabiał, zadbaj o to, żebyś nie był człowiekiem, który żeruje po prostu na innych. To jest twoje absolutnie pierwsze powołanie. Jest taki nawet mocny tekst w Starym Testamencie, lepiej umrzeć niż żebrać. My dzisiaj rozumiemy, że to poziomy są różne i to nie jest kwestia oczywiście tylko chęci człowieka, ale żeby sobie powiedzieć, że to jest moje pierwsze powołanie. I nieraz ludzie mówią, no ale mi się ta praca nie podoba, nie jest to praca marzeń, albo ja bym wolał gdzie indziej. No to prawda, to tak samo jakby ktoś powiedział, że wolałbym mieć inną żonę albo innego męża, no ale czasem jest tak, jest to, co jest, no wybieramy to, co wybieramy. No i jakoś na tym świecie funkcjonujemy z tym świadomość, że praca jest przede wszystkim po to, żebym miał pieniądze, no pieniądze po to, żebym przeżył, nie? Że taka jest funkcja pracy, jak się da, to tą pracę zmieniamy, jak się da, to tak się ustawiamy, żeby z tej pracy być zadowolonym, natomiast no cel jest bardzo prosty, żeby przeżyć jak najlepiej w zdrowiu. Więc w tym sensie nie bójmy się dbać o siebie, nie bójmy się troszczyć o siebie, nie bójmy się poświęcać czas na to, żebyśmy byli zdrowi i wystarczająco też wykształceni, otwarci na to, żeby pracować, żeby pracę mieć. To jest pierwszy ten element, czyli jesteśmy powołani do życia, żeby sami przeżyć, ale jesteśmy też powołani do życia, żeby innym życie dać. I to jest, pewno wielu z was już wie, bardzo zaskakujące, że kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to pierwsze przykazanie, które Bóg dał ludziom, które Bóg dał Adamowi i Ewie, to nie było wierzcie we mnie, albo módlcie się do mnie, albo pamiętajcie, że najważniejsza w życiu jest pielgrzymka. Nie, pierwszym przykazaniem, które Bóg dał ludziom, było bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Peru, urewu. I oczywiście to słowo peru można tłumaczyć przynoście owoce, rewu starajcie się, żeby te owoce były coraz bardziej liczne, czyli powiększajcie te owoce i w sensie takim metaforycznym też można powiedzieć, że człowiek został powołany do rozwoju, do przekraczania pewnego rodzaju granic, do tego, żeby pewnych rzeczy było coraz więcej i ten tekst można zastosować do wszelkich dziedzin, nie tylko można powiedzieć do działalności rodzinnej czy do otwartości na życie. Ale sens, absolutnie można powiedzieć, sens tego zdania jest taki, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Że tak naprawdę pierwszym powołaniem człowieka jest powołanie do bycia ojcem i bycia matką. I to każdy powinien od dziecka być uczony, że będziesz mamą, będziesz tatą. Musisz się po prostu do tego przygotować. Tak jak ludzie mówimy, będziesz pracował. Może się okazać, że nie będziesz, że będziesz po takim wypadku, że nie będziesz pracował. Może będziesz w takiej sytuacji, że nie będziesz w stanie. To jest inna rzecz, ale każdego trzeba, tak jak uczymy go, żeby umiał czytać, chociaż nie będzie może czytał książek, żeby umiał pisać, chociaż może w życiu nie napisze, żeby umiał coś zaśpiewać, chociaż nie będzie śpiewał. To absolutnie takim pierwszym przekazaniem jest to, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby być ojcem czy matką. Stąd po prostu mamy taką niesamowitą pociąg do płci przeciwnej, stąd mamy taką niesamowite pragnienie posiadania dzieci, stąd zdarza się nawet, że księża, siostry zakonne czy małżonkowie, chociaż mają śluby złożone czy przyrzeczenia, to złamią po prostu dane przyrzeczenie, bo ich ciągnie do kogoś tak, że nie są w stanie po prostu powiedzieć temu pragnieniu nie. To jest bardzo duża siła. To jest bardzo duża siła. Pamiętam takie rekolekcje, już mniejszało to, gdzie to było. Mówię na mszy świętej, że kiedy ja idę ulicą i patrzę na kobietę piękną, to ja nie mam czegoś takiego, że wow, ale z taką to bym sobie chętnie odmówił koronkę do Bożego Miłosierdzia albo różaniec, tylko sobie myślę, Boże, taka to by mogła być moją żoną, nie? I wtedy sobie myślę, czy ja jestem dziwny, czy ja jestem zepsutym księdzem, czy ja jestem jakoś poprzesunięty, no może trochę tak, no zawsze można powiedzieć, że to jest moja wina, ale ja ciągle dziękuję Panu Bogu za to, że nie, to jest właśnie pierwsze przykazanie, to jest to, co działa we mnie, to, co działa w każdym człowieku, że każdy normalny człowiek jest powołany do tego, żeby być ojcem, żeby być matką, a jak się to robi, żeby być ojcem i matką, no to po prostu wszyscy wiemy. Więc nie wiem, jak to tłumaczyć, nie wiem, jak to ludzi przekonywać do tego, żeby po prostu po pierwsze nie dziwili się, że chcesz być, nie, że chcesz przekazać życie, bo to jest w nas, no gdyby tego nie było, to byśmy po prostu, no pewno się nie żyli, czy nie wychodzili za mąż. Ktoś powie, że no ale dlaczego takie przekazanie jest najważniejsze? No pomyślcie logicznie, Pan Bóg stworzył ten świat, mówią ile ten kilkanaście miliardów lat ten świat istnieje. Ziemia może 4 czy 5 lat. No i stworzył ten świat. Przecież stworzył w tym świecie przeróżne stworzenia, czy same te stworzenia jakoś powstały w drodze ewolucji. I na końcu Pan Bóg sprawia, że pojawia się człowiek. I to przecież to jest naprawdę ostatnie, to są ostatnie godziny historii. Większość historii świata była bez człowieka. Człowiek nie jest potrzebny ani światu, ani ziemi. Natomiast kiedy postawił już tego człowieka, to tak jakby mu powiedział, wiesz co, jak już zrobiłem to wszystko dla ciebie, jak stworzyłem cały ten piękny świat, jak masz takie piękne mieszkanie, to bardzo cię proszę o jednej rzeczy najważniejszej, żebyś miał dzieci. To jest najważniejsza rzecz. Bo naprawdę, jak nie będziesz miał dzieci, to po co to wszystko? To dla kogo ja to wszystko robiłem? To dla kogo to jest, nie? I owszem, może się nieraz wydawać ludziom, ale każdy ma prawo do życia, ja tak nie chcę, ja się nikogo nie prosiłem, żebym był na tym świecie. Nie wiem, ja często mam takie myślenie, że skoro ktoś bardzo dużo poświęcił czasu, żebym ja się urodził, żeby mnie wychować, żeby mnie wykształcić, to chciałbym, żeby ktoś przeze mnie też po prostu, żebym ja komuś poświęcił czas, żeby on również to miał, nie? Jakby, żeby to oddać. Żeby to oddać, żeby nie być takim super egoistą, że tak, mną się zajmowali, a ja się rodzicami nawet nie chcę zajmować potem na starość, bo ja po prostu ja, tylko ja i to liczy się moje po prostu pragnienie. No trzeba troszeczkę pomyśleć szerzej. Nie tylko w kontekście podatków, czy w kontekście jakiejś współpracy społecznej, ale nawet w takim zwykłym kontekście wiary. No ludzie, kochani, jesteśmy powołani do tego, żeby mieć dzieci. I to jest absolutnie rzecz, mówię to jako ksiądz, mówię to jako człowiek, który nie ma dzieci, żebyśmy sobie trochę wrócili do tej Biblii, zrozumieli, że to jest podstawa, że jeśli człowiek po prostu normalnie zdrowy człowiek chce żyć, normalnie zdrowy człowiek chce po prostu mieć dzieci, chce mieć rodzinę, chce to przekazać, bo to jest jego pierwotne powołanie. Oczywiście z tego też wynika dramat bezpłodności w Biblii. Znacie pewno Biblię na tyle, żeby widzieć, ile tam jest bólu, płaczu, jęku z powodu tego, że nie można mieć dzieci. Tam nawet są przypadki, że ktoś ma dwie żony w starożytności, że ktoś ma, że niewolnica żony robi za no, byśmy powiedzieli surogatkę dzisiaj, że cztery matki, tak jak u Jakuba, cztery kobiety, po prostu ileś dzieci, ale tam jakby jest absolutnie na pierwszym miejscu postawione, żeby mieć dzieci, żeby nie być bezpłodnym, bo bezpłodność jest absolutnie największym nieszczęściem. I my dzisiaj trochę doświadczamy tego, jest wiele par, które niestety nie może mieć dzieci, chociaż się stara, są też utrudnione niestety procesy adopcyjne, ale to wszystko gdzieś pokazuje, że człowiek ze swojej istoty, czy ze swojej natury jest powołany do tego, żeby być ojcem, czy żeby być matką. Oczywiście potem wchodzi historia. I historia wchodzi w to, co potem, co Jezus kiedyś opowiedział tak pięknie, kiedy się go pytali, czy można się rozwieść z żoną, czy nie można się rozwieść z żoną. Jezus tam tłumaczy, że są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. Czyli może się tak okazać, że gdzieś genetycznie jesteś tak stworzony, że no nie nadajesz się na bycie matką, na ojcem, na bycie małżonkiem. Są niezdatni do małżeństwa, którymi ludzie takimi uczynili, nie? Oczywiście tutaj można myśleć o okaleczeniu kogoś, zwłaszcza w starożytności, że ktoś komuś coś tam obciął i nie może być po prostu już, nie może mieć dzieci. Ale może być też tak, że ktoś jest niezdatny do małżeństwa, dlatego że ludzie go takimi uczynili, no zraził się, zniechęcił się, został skrzywdzony. Tu mamy całą taką paletę, że no niestety społeczeństwo tak na niego wpłynęło, że jest w pewnym momencie no niezdolny. Nieraz po prostu sobie myślę, że żal mi dzisiaj młodszego pokolenia nie dlatego, że ma gorsze warunki, bo ma lepsze warunki ekonomiczne niż myśmy mieli, ale tego, że jakby ciągle się to wszystko przesuwa, że wam przesuwamy przedszkole, że dużo zabaw, potem szkoła podstawowa, potem średnia, potem najlepiej studia. Ciągle traktujemy was jak dzieci i to oczywiście jak mówię, że moja babcia miała 14 lat i wyszła za mąż, to wszyscy skandal, w ogóle to tamto, czy królowa Jadwiga miała 12. No nie, one były po prostu dojrzałe, one były dużo bardziej dojrzałe wtedy psychicznie niż my, niż dzisiaj 20-latki, bo my jako społeczeństwo infantylizujemy was. Jakby robimy z was osoby, które się do pewnych rzeczy nie nadają, a przecież biologia pokazuje, że się nadajecie. Że to nie jest tak, że nie możesz być ojcem czy matką, tylko trzeba człowieka, trzeba kobietę do tego wychować. Więc trochę tak jest, że społeczeństwo dzisiaj przez to, jak funkcjonuje, jak myśli o karierze, jaki jest status mężczyzny, kobiety, sprawia, że zwłaszcza w tych krajach rozwiniętych, szalenie ciężko się pobrać, czy szalenie ciężko nieraz mieć dzieci. Więc to jest niewiarygodnie, trzeba by sprawdzić te badania, jak mówiono, że do 40 roku życia 40% ludzi w ogóle nie ma pary, nie ma w ogóle drugiej strony, więc mówisz, to nawet nie jest to, że mieszkają przed ślubem, czy nie są jeszcze parą, czy chodzą ze sobą, ale w ogóle nikogo nie mają, w sensie nawet chodzenia ze sobą. Więc może być tak, że ludzie takimi uczynili, ale jak mówi Jezus, są też tacy bezżeni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżeni. Czyli masz taką ideę, chcę być księdzem, chcę być siostrą zakonną, albo po prostu chce być osobą świecką, która niezamężną, która się poświęci pracą na misji, czy poświęci się dzieciom, poświęci się niepełnosprawnym, poświęci się starszym, więc jakby tu jest kwestia takiego, zawsze się jest dla kogoś, bo to nie chodzi o egoizm, ale dla kogoś tutaj. I Jezus przez to też pokazuje, że to pierwotne powołanie do tego, żebyśmy byli płodni, rozmnażali się, on oczywiście wszystkich jakby obowiązuje, to jest przekazanie dla wszystkich, ale potem historia życia może sprawić, że to nie będzie do mnie, nie? Że to tak się poskładało, że ktoś został sam, tak się poskładało, że został księdzem, tak się poskładało po prostu, że ktoś go zostawił, więc jakby z jednej strony, żeby rozumieć, że róbmy wszystko, żebyśmy byli rodzicami, żebyśmy mieli dzieci, a z drugiej strony miejmy tego świadomość, że nie będziemy wszyscy rodzicami, że to tak jest życie, że tego się przeskoczyć nie da. Więc to jest pierwsze powołanie. Powołanie do takiego życia, można powiedzieć, biologicznego i mówię to z taką perspektywą też biblijną, żebyśmy nie myśleli, że to nie jest kwestia wiary, nie? To też jest kwestia wiary, chociaż biologia nam o tym mówi, ale to też jest kwestia wiary, bo coraz częściej pojawiają się jakieś dziwne prądy, które po prostu jakby nie przypominają ludziom o tym, że ty masz żyć, to jest twoje pierwsze powołanie. Masz wszystko robić, żeby pracować, zarabiać, żeby po prostu funkcjonować na tym świecie i żeby to życie przekazywać innym. Masz być ojcem, masz być matką. Ale jest też drugie posłanie, absolutnie bardzo ważne, można powiedzieć. Drugie posłanie to znaczy powołanie do przekazywania życia tego duchowego. Czyli możemy powiedzieć powołanie czy posłanie do ewangelizacji. I tak jak w przypadku życia biologicznego, tak samo tutaj pierwsze trzeba zacząć od siebie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kiedy Jezus powiedział pierwsze znowu zdanie w Nowym Testamencie, to mówi nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I to jest taki piękny, można powiedzieć, piękna klamra, bo pierwsze zdanie w Starym Testamencie to jest bądźcie płodni, rozmnażajcie się, a w Nowym Testamencie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Metanoeite, niektórzy tłumaczą, zmieńcie myślenie, użyj trochę rozumu, to ci łatwiej się będzie nawrócić. W każdym razie można to po prostu różnie do tego podejść. Ale proszę zauważyć, że to jest jakby podstawa. Ty żyjesz, masz pieniądze, masz rodzinę, może masz dzieci, ale trzeba się nawrócić, żeby sposób twojego życia jest zły. Sposób duchowego życia jest zły. My zawsze komuś wierzymy. To nie jest tak, że komuś nie wierzymy. Albo wierzysz mężowi, albo żonie, albo księdzu, albo po prostu sobie, albo koleżankom, albo naukowcom, albo wierzysz przyzwyczajeniom, albo wierzysz swoim po prostu pragnieniom, albo przeróżne rzeczy, my za przeróżnymi rzeczami w życiu idziemy i chodzi o to, że ja mam siebie nawracać, to znaczy zacząć wierzyć Jezusowi, iść po prostu w Jego kierunku, starać się żyć tak, jak On chce. I to jest pierwsze powołanie podstawowe w tym życiu duchowym, bo nieraz jest taka pokusa, że ludzie mówią, a moje dzieci nie chodzą do kościoła, ja mam trudność, nie wiem co zrobić, żeby mąż po prostu bardziej wierzył w Boga. Nie, pierwszym powołaniem jest to, żebyś ty wierzył. Pierwszym powołaniem, posłaniem jest to, żebyś ty by był blisko Jezusa, żeby on był blisko Jezusa. Nawet tak jak w tym, nawet w samolocie, nie wiem, czy pamiętacie, jest taki przepis, byśmy powiedzieli, jeśli chodzi o bezpieczeństwa, że jak trzeba maski sobie założyć, to pierwsze sobie, a dopiero potem dziecku, nie? No bo musisz zadbać o siebie, bo jak o siebie nie zadbasz, to potem nie będziesz mógł po prostu innym pomóc, nie? Jest wielkie niebezpieczeństwo też w tym życiu duchowym, że my się po prostu skoncentrujemy na innych, a nie popatrzymy na siebie, nie? Powiecie, proszę księdza, no ale my jesteśmy na pielgrzymce, my jesteśmy wierzący, o czym ksiądz mówi, my jesteśmy nawróceni. Serio? Serio naprawdę tak myślicie? W roku 2000 w Krościenku poproszono mnie o to, żebym napisał taką konferencję na temat jednego z drogowskazów ruchu Światło Życie, Jezus jest Panem. No i ja mówię, że nie napiszę tej konferencji, no bo Jezus nie jest moim Panem. Oni mówią, no ale proszę księdza, no, to jest niepoważne, czemu ksiądz tak mówi. Mówię, no ja bym chciał, żeby Jezus był moim Panem. Ale ja widzę, że nie jest. Ja to widzę zwłaszcza na modlitwie, jak go proszę za oazę, za dzieci w szkole, za młodzież, za rodzinę, za chorych. Jak on mnie wysłuchuje, to jestem bardzo szczęśliwy. Ja mówię, chwała Panu, alleluja, byle tak dalej. Po prostu ja się cieszę, że jestem księdzem, że jestem katolikiem. Ale co się dzieje, kiedy Bóg mnie nie wysłuchuje? Zaczynam się dąsać, zaczynam myśleć, że Bóg mnie nie kocha, zaczynam myśleć, że o mnie zapomniał, że mnie odrzucił. Co to znaczy, że ja go nie traktuję jako mojego Pana, ale ja go traktuję jako wszechmogącego sługę? Ty masz zrobić to, co ja chcę. Masz mi dać zdrowie, masz mi dać chłopaka, masz mi dać po prostu dziewczynę, masz mi dać pracę, masz mi dać takie studia, masz mi dać takie miejsce, a jak nie, to się przestanę modlić. Albo a jak nie, to nawet przestanę chodzić do kościoła. A jak nie, to w ogóle sobie pójść, nie? Bo nie jest tak, jak ja chcę. Nie, to nie jest wiara. To nie jest wiara, to jest szantaż. To jest szantaż religijny, to jest szantaż emocjonalny. To jest po prostu próba zrobienia z Pana Boga takiego marionetki, która będzie po prostu na mój rozkaz. Przecież gdybym ja chodził do biskupa codziennie do kurii i mówił, księże biskupie, proszę zrobić to, jak nie, to nie będę księdzem, nie? No tak naprawdę, tak to widzimy. Gdyby Jezus był moim Panem, to bym przychodził do Jezusa na modlitwie i mówił, szefie, co jest dzisiaj do zrobienia? Szefie, jaka jest Twoja wola? I on może by powiedział, nie? Może by powiedział, wiesz, zadzwoń do babci, odwiedź dziadka, pogadaj z koleżanką, którą po prostu obgadałaś, nie? Przyznaj się nauczycielowi, że ściągasz i ta ocena jest w ogóle bez sensu. W ogóle to sobie kup legalny licencję, bo wszystko ściągasz i po prostu to jest kosmos, przecież nie jesteś biedny. I tych rzeczy byłoby na pewno dużo, ale gdyby człowiek chciał, żeby Jezus był Panem, to by powiedział, dobrze szefie, no po trochę, no bo nie wszystko naraz, nie jestem taki MacGyver, ale po prostu spróbuję to poprawić. Więc Jezus, nawrócić się do Boga, to przede wszystkim uznać Go jako Pana, uznać Jezusa jako Pana, pójść za Nim, pytać się Go w wielu sprawach, zwłaszcza w tych, które od Niego zależą, jakie jest Jego zdanie. Przecież On wiele rzeczy powiedział, co o tym myśli. Wiemy doskonale z Ewangelii, jaka jest nauka Jezusa i to nie jest tak, że oczywiście możemy mieć swoje zdanie, możemy się spierać z Bogiem. To też jest przepiękny motyw biblijny, ale fakt faktem, że nawracać siebie, czy zadbać o swoje życie duchowe, to zadbać o to, żebyśmy po prostu bardziej wierzyli Jezusowi. Jakby się nam udało na tej pielgrzymce albo po tej pielgrzymce więcej słuchać Jezusa, jakby się nam udało bardziej być otwarty na Niego, to będzie naprawdę największy sukces. My się oczywiście boimy, że jak będę otwarty na Jezusa, to jeszcze zrobi ze mnie zakonnicę, albo księdza, albo mnie wyśle gdzieś tam do Kamerunu. Nie, tak jak w 5 klasie szkoły podstawowej katecheta, czy mówił nam, żebyśmy się modlili, czy już rekolekcjonista, nie pamiętam, ale żebyśmy się modlili o to, żeby być księżmi, że o swoje powołanie. Ja sobie myślę, no jak się będę modlił, to jeszcze Pan Bóg mnie wysłucha, a przecież ja wcale nie jestem pewny, czy chcę być księdzem, nie? Więc my się po prostu pewnych rzeczy boimy, ale naprawdę, jak się im bardziej słucha Jezusa, im bardziej się żyje Nim, im bardziej się jest Mu posłuszny, to wtedy się zaczyna życie. Naprawdę, wtedy się zaczyna życie. To troszkę jest jak z miłości, nie? Że no zawsze czegoś straci, coś stracisz, jak masz dziewczynę czy chłopaka, zawsze stracisz jakby pewnego rodzaju niezależność, czy to, że robisz zawsze po swojemu, ale to, co się zyskuje, jest no, absolutnie nie do przecenia. To jest genialne. To, co dwójka ludzi zrobi, to sam człowiek nigdy nie zrobi. A więc to drugie najważniejsze powołanie do ewangelizacji, do życia duchowego, zaczynamy znowu od siebie, czyli żeby siebie nawracać, zadbać o siebie w tym sensie duchowym, zadbać o to, czy to jest wzrost, czy to nie jest wzrost, czy to jest dobra droga, czy to po prostu nie jest droga. No i drugi element to jest zadbać o innych. Zadbać o innych. I tak się kończy Ewangelia. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nauczając wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to jest znowu taka przepiękna klamra, bo pokazuje, że jak początek Ewangelii mówił, że masz ty się nawrócić, to koniec Ewangelii mówi, no teraz idź, żeby inni byli moimi uczniami, teraz zadbaj po prostu o innych. I oni poszli dopiero wtedy, jak przyszedł Duch Święty, dopiero poszli wtedy, jak byli przygotowani, dopiero poszli wtedy, jak mieli pewną formację trzyletnią całą i wszystko przeżyli, no nie da się za wcześnie pójść. I może być tak, że będziemy sobie jeszcze o tym mówić, że to jeszcze nie czas na to, żeby być posłane na tą inną sprawę, ale cel jest taki. Celem Kościoła jest to, żeby wszyscy uwierzyli w Jezusa. Celem jest to, żebyśmy podzielili się w świecie z Bogiem, bo mamy przystęp do Boga, mamy doświadczenie Pana Boga, mamy objawiającego Boga się 2000 lat temu i my chcemy po prostu o tym powiedzieć. Tak jak każdy normalny lekarz, który odkrył jakiegoś super lekarstwo, chcę o tym powiedzieć. Chcę powiedzieć światu, ludzie kochani, nie musicie tak żyć, nie musicie tak chorować, jest lekarstwo. Tak samo każdy człowiek wierzący, który odkrył Chrystusa, który widzi, że On jest Panem, Zbawicielem świata, który widzi, że z Nim się całkiem inaczej żyje, całkiem funkcjonuje, to On chce o tym po prostu powiedzieć. No. To jak ja bym wam nie mógł powiedzieć o tym, że Jezus jest naprawdę światłością, że Jezus jest mocą, że Jezus jest miłością. Jakbym miał o tym milczeć, jeżeli ja wiem, że z Nim życie jest naprawdę dużo lepsze. No. Z Nim życie jest naprawdę dużo lepsze. Byłoby to straszne, jakbym go zachował tylko dla siebie, modlił się tylko do Niego, cieszył się po prostu, że mam jakoś z Nim dobry kontakt i pomyślał, o, najważniejsze, że ja mam. Nie, to nie jest kasa, ani to nie jest jakby jakakolwiek stanowisko, żeby człowiek może zagarniał dla siebie. Nie, to jest miłość, ma coś takiego w sobie, że człowiek chce tą miłością się dzielić absolutnie z innymi. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelii. To jest nasze posłanie. Jeżeli nie masz jeszcze w sobie takiego pragnienia mówienia o Jezusie, dzielenia się Jezusem, mówienia o tym, że naprawdę życie z Bogiem jest dużo lepsze niż bez Niego, to znaczy, że jeszcze nie jesteś na tym etapie, nie? Że to jeszcze nie przyszło zesłanie Ducha Świętego, jeszcze nie ma za wiele formacji. Nie przerażaj znowu się tym, nie myśl sobie, ojejku, co ja będę musiał chodzić od drzwi do drzwi. Nie, to nie jest tak. To nie jest tak, że Bóg cię pośle wtedy, jak ty będziesz za słaby, nigdy tak Pan Bóg nie robi, nigdy. I to jak im powiedział, idźcie na cały świat, to oni się zamknęli w wieczerniku i nie posłuchali Pana Jezusa, można by powiedzieć, bo oni wiedzieli, że bez Ducha Świętego nie pójdzie, nie? A jak przyjdzie Duch Święty, to choćby cokolwiek było, to z tym Duchem Świętym pójdzie, nie? I to jest trochę jak z miłością, nie? Że człowiek jak się zakocha, to nie trzeba mu mówić, żeby opowiadał o chłopaku. On sam będzie o tym mówił, ale taka jest zafascynowana. On sam będzie o tym mówił, jak ona jest super, nie? I wcale nie trzeba być, oni się tego nie będą wstydzili, nie? Oni nie dość, że się nie będą wstydzili, to jeszcze zaproszą na ślub. Wszyscy będą widzieli, jak się całują, czy składają sobie przysięgę potem na wesele. Nikt nie mówi, że a wiesz co, sorry, no ale no, nie było kogo innego, to się z tą ożeniła. No, mógł być lepszy chłopak, ale z braku raku. Tak to można o samochodzie powiedzieć, nie? Ale po prostu nie o kobiecie, którą kochasz, nie o mężczyźnie, którego kochasz. Tak samo z Jezusem. Kto go odkrył, kto odkrył Boga, kto odkrył to życie, to się będzie dzielił. A dzieląc się, być może ktoś inny, słuchając tego, jak widzi, że ty tym żyjesz, jak widzi po prostu, że ci to daje radość, jak widzi, że to funkcjonuje u ciebie, no to może się zapali, nie? No przecież tak cały świat funkcjonuje. Ktoś mi pokazuje komórki, mówi, o, super laptop, super komórka, super auto, powiem ci, jak fajnie działa, bardzo fajna szkoła, no dobra praca, o, jaka fajna sukienka, po prostu o, nie, a ten gadżet jest boski. No dużo jest takich rzeczy, że my się dzielimy o rzeczach, które są cenne, my się dzielimy rzeczami, które są piękne, tak samo z Bogiem. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest to posłanie, że nie tylko do siebie, ale też do innych, posłanie mówienia o Panu Bogu. Nawet niektórzy mówią, że ten cały świat, że głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, że to każde stworzenie, to może chodzi nie tylko o ludzi. Tak samo potem w liście do Rzymian czytamy, że wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha i my również całą swoją istotą wzdychamy, oczekując przybrania za synów odkupienia naszego ciała. I to zdanie z listu świętego Pawła do Rzymian znowu może sugerować, że tu nie chodzi tylko o ludzi. Tu chodzi o całe stworzenie. Już od dawna, od egzegezy średniowiecznej mówiło się, że tu trzeba pomyśleć też o zwierzętach, tu trzeba pomyśleć o przyrodzie, tu trzeba pomyśleć o naturze. trzeba pomyśleć, bo to nie jest tak, że Bóg przyszedł tylko do nas. Bóg przyszedł do nas po to, żebyśmy Ewangelię głosili wszystkim. Żeby przez nas lepiej też, jak człowiek wierzy w Chrystusa, to zwierzęta mają w jego domu lepiej, nie? Jak człowiek po prostu otwiera się na Pana Boga, to cała przyroda ma lepiej. To już wtedy nie jesteśmy takimi mordercami wszystkiego, co się da. Więc w tym sensie, że to jest nasze powołanie, że nawet się nie ograniczamy do ludzi, ale chcemy całemu światu mówić, jak wielki jest Pan Bóg. To są te dwa najważniejsze posłania, te dwie najważniejsze misje, te dwa najważniejsze powołania do życia, żeby przeżyć samemu i żeby to życie przekazać innym. No i drugie do ewangelizacji, żeby siebie nawrócić i żeby też innym opowiadać o Jezusie. Zachęcam dzisiaj, żebyśmy czy to w rozmowach osobistych, czy przed Najświętszym Sakramentem, albo gdzieś tam w ciszy z własnego serca, albo jak będzie jakaś okazja nawet pogadać z kimś, żebyśmy trochę poruszyli ten temat, zastanowili się, czy wiesz o tym, do czego jesteś posłany i co ty myślisz o tych dwóch najważniejszych posłaniach.
2: Duchowe pielgrzymowanie.

0: Kosmos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Jesteśmy na szlaku 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. To drugi dzień pielgrzymowania. Jak zawsze w modlitwie łączymy się ze wszystkimi pątnikami i wspólnie teraz uczestniczyć będziemy w apelu, który poprowadzą grupy 9 i 10. A przewodniczyć będzie dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Jan Bartoszek.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy pielgrzymi 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, gromadzimy się w ten wieczór w gościnnych progach kościoła parafialnego w Drwini, gdzie nas przyjmują parafianie wraz z księdzem proboszczem Mariuszem. Za nami niezwykle wymagający dzień. Przynosimy pod sklepienie tej świątyni zmęczenie fizyczne, ale przede wszystkim przynosimy serca rozgrzane wiarą. Drugi dzień naszych rekolekcji w drodze kończymy we wspólnocie, której ton nadają dzisiaj pielgrzymi z grupy 9 oraz grupy 10, reprezentujący piękne Powiśle Dąbrowskie. Gorąco i z miłością pozdrawiam także was, drodzy duchowi pielgrzymi, którzy w ten deszczowy wieczór jednoczycie się z nami przed odbiornikami Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Przez falę eteru tworzymy teraz jedno serce i jedną tarnowską wspólnotę wiary. Hasło tego dnia stawia przed nami temat powołania do życia i bycia posłanym. Za chwilę usłyszymy słowa rozważania, które przygotowała dla nas młodzież reprezentująca te dwie grupy. To głos młodego Kościoła, który pyta o odwagę.

0: Pyta o gotowość i o to, jak kochać w codzienności, także wtedy, gdy na naszej drodze pojawiają się ciemne chmury. Wyciszmy nasze myśli i otwórzmy serca na słowa, które Bóg chce nam dziś przekazać.
1: Maryjo, jest już wieczór, a za nami kolejny dzień drogi. Jeszcze chwilę temu szliśmy, krok za krokiem, jeden obok drugiego. Może bolą nas nogi, może ramiona są ciężkie od plecaka, może ktoś z nas choć raz pomyślał dzisiaj, nie dam rady już dalej iść. A jednak jesteśmy tutaj. I może właśnie dlatego pielgrzymka tak bardzo przypomina codzienne życie. Bo życie również jest drogą. Nie dostajemy mapy z dokładnie zaznaczonym każdym zakrętem. Nie wiemy, co wydarzy się jutro. Nie wiemy, kogo spotkamy po drodze. Nie wiemy, jakie doświadczenia jeszcze przed nami. Bo wiara nie polega na tym, że znamy całą drogę. Wiara polega na tym, że znamy Tego, który nas prowadzi. Ty, Maryjo, wiesz o tym najlepiej. Nie znałaś całej drogi, kiedy anioł przyszedł do Ciebie z wiadomością, która zmieniła wszystko. Nie wiedziałaś, jak będzie wyglądało Twoje życie. Nie wiedziałaś, dokąd zaprowadzi Cię Twoje fiat. A jednak z zaufaniem ruszyłaś. Bo wiedziałaś, że nawet jeśli nie widzisz całej drogi, Bóg widzi ją całą. A dzisiaj my również idziemy, kilometr po kilometrze, dzień po dniu. I może nie zawsze widzimy, dokąd prowadzi nas nasze życie, ale wierzymy, że ta droga ma swój cel, że u kresu naszej drogi jest Chrystus. Nie tylko wtedy, kiedy stawiamy kolejne kroki na pielgrzymim szlaku, ale przez całe nasze życie. Każdy dzień jest kolejnym krokiem ku Niemu. I dlatego, Maryjo, chcemy dzisiaj zatrzymać się przy Tobie. Przy Tobie, która towarzyszyłaś swojemu Synowi na każdym etapie Jego drogi. W bólu, w cierpieniu i w radościach. Towarzyszyłaś od samego początku aż do samego końca. Chcemy tak po prostu usiąść przy Tobie, odpocząć, ucichnąć i po prostu być, bo może właśnie w tej ciszy najbardziej potrzebujemy usłyszeć głos Jezusa. Duchu Święty, który byłeś z Maryją i prowadziłeś ją przez jej drogę, przyjdź teraz do nas, przyjdź do naszych serc, uciesz w nich to, co nie pozwala nam słuchać i rozpal je tą najpiękniejszą miłością. Otwórz nas na obecność Jezusa. Niech ta chwila będzie prawdziwym spotkaniem.

Maryjo, w tym dniu, w którym szczególnie towarzyszy nam temat wezwania do życia, przynosimy Ci to nasze życie, które niekiedy bywa trudne, ale ten dzisiejszy dzień przypomina nam życie, że życie jest przykładem. Przypomina, że każdy człowiek jest chciany przez Boga, że każdy z nas jest Jego w sercu. Jak pięknie mówi Psalm 139. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Maryjo, prosimy, pomóż nam dzisiaj zachwycić się Twym, że jesteśmy, że Bóg chciał właśnie nas, że chciał mnie i Ciebie, że każde życie jest dla Niego bezcenne.

0: Ale przez to życie nie przechodzimy sami. Pan Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy są z nami, towarzyszą nam, wspierają, kochają i pomagają nam wzrastać. Szczególnym darem są nasze rodziny, ci, których Bóg postawił jako pierwszych przy nas. Maryjo, są tutaj ludzie, którzy bardzo pragną miłości. Są tacy, którzy już ją znaleźli. Są narzeczeni, są małżeństwa, są rodzice, są dzieci. Są też tacy, którzy czekają, może od dawna. I może czasami zastanawiają się: Boże, czy naprawdę przygotowałeś dla mnie kogoś? Mamo, Ty znasz ich serca, Ty znasz ich tęsknotę, Ty znasz każdą łzę, której nikt nie widział, każde pytanie zadane po cichu, każde: Boże, kiedy? Maryjo, prosimy, przytul ich. A jeśli Bóg przygotowuje dla nich drogę, daj im cierpliwość, aby nie wybierali tego, co tylko wygląda jak miłość. Naucz ich czekać na miłość, która nie będzie tylko pięknym uczuciem, na miłość, która będzie decyzją, na miłość, która będzie prowadziła do Boga. A tym, którzy już powiedzieli sobie tak, daj łaskę, żeby nigdy nie przestali tego tak wybierać. Nie tylko w dniu ślubu, ale każdego dnia, kiedy jest pięknie i kiedy jest trudno, kiedy jest śmiech i kiedy są łzy, kiedy wszystko jest proste i kiedy trzeba walczyć o miłość. Maryjo, przynosimy Ci także nasze rodziny. Wejdź do tych, w których jest pokój, i do tych, w których od dawna go brakuje, do domów pełnych śmiechu i do tych, w których jest cicho, do rodzin, które siedzą razem przy jednym stole i do tych, których członkowie od dawna ze sobą nie rozmawiają. Wejdź tam, Maryjo, tam, gdzie człowiek już nie wie, co powiedzieć, tam, gdzie nie wiadomo, jak zacząć od nowa, tam, gdzie ktoś czeka na jedno przepraszam, tam, gdzie ktoś od dawna czeka na kocham. Wejdź tam i przynieś Jezusa.
1: Maryjo, przynosimy Ci również nasze przyjaźnie, relacje koleżeńskie i wszystkich ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze, tych, którzy są nam bliscy i tych, z którymi trudno nam się porozumieć, tych, przy których możemy być naprawdę sobą i tych, przy których wciąż uczymy się cierpliwości, przebaczenia i miłości. Maryjo, ucz nas być dla drugiego człowieka obecnością, która nie ocenia, ale słucha. Obecnością, która nie odwraca się wtedy, gdy jest trudno. Daj nam serca gotowe przebaczać, prosić o przebaczenie i kochać także wtedy, gdy nie jest to łatwe. A w tym wszystkim przynosimy Ci także nas samych, naszą relację ze sobą. To, jak na siebie patrzymy, to, jak bardzo czasem jesteśmy dla siebie surowi. Naucz nas patrzeć na siebie Twoimi oczami. Przypominaj nam, że zanim będziemy czyimiś przyjaciółmi, narzeczonymi, małżonkami, rodzicami czy dziećmi, jesteśmy przede wszystkim ukochanymi dziećmi Boga. Bo przecież właśnie to robiłaś, kiedy poszłaś do Elżbiety, nie zaniosłaś jej teorii o Bogu. Zaniosłaś Jezusa, niosłaś Go pod swoim sercem. I właśnie to jest nasze posłanie. Nie musimy zawsze wiedzieć, co powiedzieć. Nie musimy mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie musimy być idealni. Mamy po prostu nieść innym Jezusa w swoim uśmiechu, w swojej cierpliwości, w swoim przebaczeniu, w swojej obecności, w swoim jestem. Maryjo, naucz nas tak przeżywać każdą relację, aby drugi człowiek, spotykając nas, mógł choć odrobinę spotkać i zobaczyć Twojego Syna i porować nas wszystkich, tych, którzy kochają, tych, którzy czekają, tych, którzy budują swoje rodziny i tych, którzy dopiero rozeznają swoją drogę coraz bliżej Jezusa.

dzisiejszej konferencji padło takie bardzo proste pytanie. Czy ty ich kochasz? I może właśnie to pytanie warto zabrać ze sobą z tej konferencji w dalszą drogę do Maryi. Nie, czy jestem wystarczająco dobry. Nie, czy wszystko robię idealnie. Nie, czy mam już poukładane życie. Tylko, czy kocham. Bo możemy zrobić bardzo wiele. Możemy być zapracowani, możemy pomagać, możemy być zaangażowani, możemy nawet mówić o Bogu. Ale jeśli zabraknie w tym wszystkim miłości, to zostaje pustka. Święty Jan napisał: My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. To jest początek. Nie my zaczynamy kochać. To On, Bóg, pierwszy pokochał nas. Maryjo, może są dzisiaj tutaj osoby, które bardzo potrzebują to usłyszeć. Jesteś kochany. Nie za coś. Nie dlatego, że coś osiągnąłeś. Po prostu jesteś kochany, bo jesteś Jego dzieckiem. I może właśnie dlatego Bóg mówi: idź. Idź, bo jesteś przeze mnie kochany.

0: Maryjo, za parę godzin znowu wyruszymy. Jutro rano ktoś znowu założy buty, ktoś poprawi plecak, ktoś komuś poda wodę, ktoś zapyta: hej, wyspałeś się? Pójdziemy kolejny dzień, kolejne kilometry, kolejne kroki. Ale chcemy, żeby ta pielgrzymka nie skończyła się na Jasnej Górze. Chcemy, żeby coś z niej zostało. Nie tylko odcisk na stopie, nie tylko zmęczenie, nie tylko zdjęcia. Chcemy wrócić z sercem, które wie, po co żyje. Z sercem, które wie: jestem kochany, a skoro jestem kochany, jestem posłany. Posłany do człowieka, posłany do domu, posłany do rodziny, posłany do świata, posłany do tych, których Bóg postawił na mojej drodze. Jezu, jeśli dzisiaj ktoś słucha tego apelu i czuje się samotny, przyjdź. Jeśli ktoś stracił nadzieję, przyjdź. Jeśli ktoś nie wie, co zrobić ze swoim życiem, przyjdź. Jeśli ktoś boi się przyszłości, przyjdź. Jeśli ktoś nie potrafi kochać, przyjdź. Jeśli ktoś już nie wierzy, że może być szczęśliwy, przyjdź. Jeśli ktoś od dawna czeka na ciebie, przyjdź. Niech tej nocy każdy z nas doświadczy jednej rzeczy, że ty naprawdę jesteś blisko, bo nie jesteśmy posłani przez Boga, który stoi gdzieś daleko. Jesteśmy posłani przez Ojca, który pierwszy nas pokochał. Przez Jezusa, który oddał za nas życie. Przez Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach. I idziemy z Maryją, która nigdy nie zatrzymuje nas przy sobie. Ona zawsze mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. A więc Maryjo, jeśli Jezus mówi iść, pójdę. Bo może właśnie dzisiaj ktoś czeka na moje tak. Może ktoś czeka na moją miłość. Może ktoś czeka, żebym zrobił pierwszy krok. Może ktoś czeka, żebym zaniósł mu Jezusa. Maryjo, dzisiaj jeszcze raz oddajemy ci nasze tak. Tak jak Rut, tak jak ty. Tak jak tylu świętych, którzy przed nami powiedzieli Bogu: oto jestem. I chcemy powiedzieć: jestem. I jeśli chcesz mnie posłać, poślij mnie. Do mojej rodziny, do mojego domu, do człowieka, którego spotkam jutro, do tego, który będzie potrzebował miłości, do tego, który zapomniał, że jest kochany.
1: A teraz w łączności z Jasną Górą, z wdzięcznością i miłością za to, co już było i co przed nami, odśpiewajmy wspólnie apel jasnogórski.

0: Drodzy pielgrzymi, drodzy duchowi pielgrzymi trwający przy odbiornikach radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, zatopiliśmy przed chwilą nasze serca w apelowym czuwaniu, a słowa rozważania naszej młodzieży z grupy 9 i 10 z Powiśla Dąbrowskiego wciąż rezonują w naszych sercach. Wpatrując się w oblicze Maryi, pragniemy teraz wzorem jej zwiastowania i odważnego fiat zamknąć ten dzień modlitwą, która jest naszą odpowiedzią na Boże wezwanie. Ona uczy nas dzisiaj, że przyjąć życie to stać się gotowym, by nieść je innym. Matko z Jasnej Góry, nasza przewodniczko w pieszej pielgrzymce tarnowskiej, Ty przyjąłaś pod swoje serce Jezusa, życie świata i bez wahania ruszyłaś w drogę przez góry, by służyć. Wyproś nam odwagę, abyśmy nie tylko jutro na szlaku, ale przede wszystkim po powrocie do naszych codziennych środowisk czuwali i czuli się przede wszystkim prawdziwie posłani jako świadkowie Twojego Syna. Niech nasza obecność dla drugiego człowieka będzie pełna uśmiechu, cierpliwości i prostego ewangelicznego jestem. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta. Pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synu swoim nas pojedna, Synowi swoim nas Przyjmijmy teraz z wiarą Boże błogosławieństwo, niech ono umocni nas na czas nocnego odpoczynku, zmyje zmęczenie dzisiejszego dnia i przygotuje nasze serca na kolejny dzień pielgrzymiego trudu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Połowa sierpnia, szanowni państwo, za nami. Za dwa tygodnie rok szkolny się będzie zaczynać. No jeszcze nie, ale to będzie już ostatnie dni wakacji. A dzisiaj mamy niedzielę, 16 dzień sierpnia i z folkową jeździmy sobie w różne miejsca. Dzisiaj głównym bohaterem, jeśli chodzi o teren naszego programu, będzie Rzeszowszczyzna. Dlatego w pierwszej części od razu zaczynamy od kapeli z Futomy. Zalecał się Wojtek, tak trochę frywolnie będzie grane. Później grupa, która brzmi trochę po góralsku, trochę w sposób taki zbliżony do muzyki popularnej. Dwa utwory w ich wykonaniu usłyszymy. Koło Wody oraz Róży Kwiat. Grupa nazywa się Śpulandery.

było trochę po góralsku, no to jeszcze w tych górach chwilę zastaniemy. Najpierw będzie piosenka Nad Tatrami słychać śpiew zbójnika, a później Jo za wodą, ty za wodą. To jest też ludowa piosenka góralska. A potem wracamy do Rzeszowa, a w zasadzie w okolice Rzeszowa, bo kapela z Robczyckiego nam zaśpiewa Zaszumiały lasy. To jest polka od Jana Marka.

Nim wrócimy do Rzeszowszczyzny, to posłuchamy teraz wiązanki słowackich melodii ludowych. To jest taki, no, takie małe wjechanie w stronę Słowacji. Taka wiązanka różnych melodii ludowych z pogranicza polsko-słowackiego, a potem oczywiście Rzeszowszczyzna i kapela z Robczyckiego. Polka, a potem kapela z Futomy, Nie rykaj konisiu. Też będzie trochę frywolny tekst.

Na koniec, szanowni państwo, pojedziemy w okolice Żywiecczyzny, czyli Żywiec i tamtejsze tereny. Tam są górale żywieccy i posłuchamy takiej wiązanki tańców i pieśni górali żywieckich w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Mały Śląsk. I tą suitą żegnam się z państwem. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych. Życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia, a w przyszłym tygodniu też gdzieś sobie jeszcze pojedziemy. Wszak wakacje, a w wakacje folkowa wędruje muzycznie po różnych regionach kraju, Europy, a czasami i świata. Dobrej niedzieli życzę państwu.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.